Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: Reklama.
1: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
2: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
2: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
15: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
18: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
19: Bittersweet.
20: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
20: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: Po reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Śląsk.
4: Edyta, czekaj. Klub sportowy z Orzecha odwiedził znany aktor Piotr Trojan, tarnogórzanin, tak na marginesie. Po co, na co i dlaczego, o tym w dalszej części programu. Mówić będziemy także o Światowym Dniu Pszczół w Nakle Śląskim, gdzie odbyło się oficjalne otwarcie skweru imienia Pawła Broja, nauczyciela, pszczelarza i społecznika. Będzie też wizyta w Świętochłowicach, ale teraz już spotkanie, którego tematem stał się hejt i dezinformacja.
5: Judyta Sapa z klubu Squash & More. W ramach projektu Postaw na Czysto przekaz z Fundacji PZU. Realizujemy projekt w naszym klubie związany z dezinformacją. Projekt kierowany jest do młodzieży, od dzieci w wieku przedszkolnym aż do licealistów. W naszym klubie odbywa się wyjątkowe spotkanie, ponieważ zaprosiliśmy do nas pana Piotra Trojana, który na co dzień jako aktor często spotyka się z takimi trudnymi emocjami i hejtem. Chcemy przybliżyć młodzieży ten temat od osoby, która zajmuje się tym na co dzień. Pan Piotr jest blisko młodzieży, prowadzi zajęcia w szkołach, także uważam, że jest to jedna z najlepszych osób, które mogły się tutaj z nami dzisiaj spotkać. Licealiści oraz dzieci ze szkoły podstawowej z miejscowości Orzech.
6: Tak myślałem, kurczę, poczułem jakiś taki w pewnym momencie lęk, że co ja mam rozmawiać z młodzieżą, z dzieciakami o hejcie nagle, przecież ja nic na ten temat nie wiem, nie jestem terapeutą, nie jestem żadnym wykładowcą, natomiast jako aktor, jako człowiek cały czas się z tym spotykam, pracuję na emocjach, pracuję na relacjach z ludźmi. Często takie spotkania z młodzieżą, które mam w szkołach, kiedy widzę przepięknych ludzi, bardzo inteligentnych, i potem oni podchodzą do mnie i patrzę, że to jest taka krucha istotka, taka wrażliwa, delikatna, tak łatwo do złamania jednym słowem. I sobie pomyślałem, że może to jest bardzo ważne spotkanie i może to, że nie mam wiedzy, a mam pewne doświadczenia swoje, kwestia podzielenia się z tymi doświadczeniami, to jest enough i to, że to wystarczy. Olbrzymi stres i mam mnóstwo takich przykładów przez ten dostęp do mediów społecznościowych, do całego tak naprawdę światu i do wszystkich tych ludzi. Ta anonimowość, która jest okrutna i teraz jak z tego korzystać, żeby to nam pomagało, a nie nas niszczyło. Ja sam miałem olbrzymi problem z upublicznianiem pewnych rzeczy w moim życiu, z czytaniem o sobie wielu negatywnych komentarzy, aż w pewnym momencie jakoś człowiek, wiadomo, po wielu rozmowach i po wielu przejściach zrozumiał, że to wszystko tam nie ma sensu i nauczył się pewne ma zdolności, skillsy, które mnie bronią przed tym, żeby nikt mojej wrażliwości ani do mojego życia nie wchodził. Chcę też powiedzieć, jak ja sobie z tym radziłem. Chcę też mówić coś, o czym ja może potrzebowałem wielu lat, żeby tego doświadczyć, ale tego, że jestem wystarczający, że wszystkie minusy moje są moimi plusami, są moją siłą. Chcę powiedzieć o tym, by nie karmić tego hejtu, o tym, że hejt jest kłamstwem, bo nie jest prawdą i tak naprawdę nie ma sensu o nim może czasami rozmawiać, skoro można o prawdzie i o pięknych rzeczach mówić. O osobach, które hejtują, bo ja nigdy w życiu nikogo nie hejtowałem. Chodząc w taką postać, w takiego bohatera, staram się zrozumieć, dlaczego on hejtuje i nagle widzę, jak to jest połamana psychika i wrażliwość i ile tam się musiało złych rzeczy wydarzyć, żeby nagle kogoś drugiego atakować. Więc to są takie rzeczy, żeby na przykład spojrzeć na kogoś z drugiej strony albo spojrzeć na coś z punktu widzenia dużo, dużo szerszego, a nie tylko z takiego naszego, w którym nas to przygniata i nie dzielimy się o tym z przyjaciółmi, z rodziną, ze znajomymi i może nas to całkowicie zabić i zamknąć. zamknąć. Bardzo to zawsze dotyka, kiedy atakują moją rodzinę, bo którą zawsze staram się strzec i żeby oni nie brali konsekwencji mojej pracy. Wiadomo, że kiedy się atakuje rzeczy, o których tak do końca nie wiedzą, pewnych moich poczynań, dlaczego zrobiłem coś, albo w jakiej byłem potrzebie, by wykonać inną sprawę, albo czegoś odmówiłem i nie wynikało to absolutnie z lenistwa. I kiedy jest jakaś taka niewiedza, to jest taki dla mnie pewnego rodzaju złość, chociaż różnie na to reaguję. Czasami odpowiadam, a czasami po prostu wydaje mi się, że dużo mocniejszą rzeczą jest nie odpowiadać hejterowi i nie nakarmić go, żeby miał korzyść z tego.
7: Trzeba złapać dystans.
6: Trzeba złapać dystans. Nie wiem, jak to, wiesz, dystans. No, pewno takie, moim zdaniem, spojrzenie na to szerzej, ale tego nie mają, wiadomo, młodzi ludzie. O czym się mówi zupełnie inaczej. Kiedy

0: dużo gorsze zderzenie było w szkole teatralnej, kiedy dowiedziałem się, że mam zły głos, źle mówię, zaciągam po śląsku, mam wadę wymowy, krzywo stoję, źle się ruszam i nagle, kiedy zobaczyłem, że tak naprawdę wszystko jest źle, jak tylko wejdę na scenę, a teraz muszę być silny i nagle stanąć przed wielką widownią i pokazać im, że ja widzę, że jestem jednym wielkim chodzącym kłębkiem nerwów, wielkim kompleksem, czy przed kamerą. Bardzo długo mi zajęło czasu, kiedy zacząłem wygrywać castingi przed kamerą, kiedy przestałem udawać chociaków, przystojnych aktorów, którzy mają niskie głosy, świetnie wyglądają, a kiedy zrozumiałem, że kiedy będę jak najbliżej siebie, to wtedy kamera mnie najbardziej pokocha i wtedy najbardziej się widzę mną utożsami, bo tacy jesteśmy. Jesteśmy pełni różnych kompleksów, niedociągnięć i to jest nasze piękno.
1: O akcji z młodzieżą mówił Piotr Trojan, aktor, no i oczywiście Tarnogórzanin, zatem nasz człowiek, a teraz już burmistrz gminy Świerklaniec i zupełnie inny temat, bo przeniesiemy się nieco w świat pszczół. Grzegorz Zadelski, posłuchajcie.
2: Symboliczny moment, upamiętniamy tutaj założyciela koła pszczelarskiego w Nakle Śląskim w 1956 roku, pan Paweł Broj założył to koło. Dzisiaj warto wspomnieć, że jest to koło pszczelarzy, które zrzesza najwięcej członków w całym województwie, bo to jest 120 osób, wiele lat starania. Dzisiaj finalizujemy starania koła pszczelarzy, aby to miejsce tutaj było zadbane, było miejscem rekreacyjnym, a wymiar społeczny i rekreacyjny tutaj, że to jest blisko szkoły, jest też bardzo istotny, bo pan Broj był wychowawcą i społecznikiem, więc tutaj był bardzo związany ze szkołą w Nakle Śląskim. To też cieszy, że tutaj to miejsce zyskało nowy charakter i upamiętnienie tablicą na pewno tutaj jest zasadne. Cieszę się, że udało się po wielu latach doprowadzić do tego. Jesteśmy tutaj przeszczęśliwi, że mamy tutaj nowe rośliny, które pięknie wyglądają. Myślę, że będą rosły, będziemy o nie dbać. Urząd Gminy będzie na pewno tutaj dokładał wszelkich starań, aby to miejsce wyglądało na zadbane i myślę, że jest to fajne, centralne miejsce tutaj w Nakle Śląskim, aby usiąść, aby zobaczyć, a przy okazji zapoznać się z historią koła pszczelarskiego i pana Pawła Broja.
3: Leszek Gryniuk, prezes koła pszczelarzy w Nakle Śląskim. W tym roku jest jubileusz 70-lecia naszego koła. 70 lat temu Paweł Broj powiedział, że można się zrzeszać i wtedy na terenie Wapienników w Nakle Śląskim odbyło się pierwsze zebranie koła pszczelarzy w Nakle Śląskim. W związku z tym, że Paweł Broj był pierwszym inicjatorem założenia tego koła i prowadził go przez 28 lat, a poza tym wyróżnił się jako nauczyciel, społecznik, działacz tutaj miejscowy, to uznaliśmy, że warto się starać o to, żeby go w jakiś sposób uhonorować. Kilka lat temu była taka inicjatywa, myśmy złożyli taki wniosek do Urzędu Gminy, ponieważ jest teraz rok jubileuszowy, 70-lecie, no to jednym z elementów obchodów tego 70-lecia jest właśnie nazwanie placu Skwer Pawła Broja właśnie w Nakle Śląskim naprzeciwko Ośrodka Zdrowia, niedaleko szkoły. Właśnie tej szkoły, w której profesor Paweł Broj, można powiedzieć, czyli nauczyciel, pracował przez wiele lat. Oprócz tego, że jest nowa nazwa, to sadzimy lipę i jest tablica pamiątkowa, która przybliża postać naszego patrona. Nasze koło jest akurat największym kołem w Śląskim Związku Pszczelarzy. Mamy 121 członków, z tym, że ta liczba jest trochę płynna, ale w okolicach 120 członków. To jest jakby konsekwentne działanie, można powiedzieć, już pokoleń zarządów kół pszczelarzy. Zaczęło się od Pawła Broja, potem następnie był Jan Lubos prezesem, potem Irena Jany, no teraz jestem ja. Staramy się dotrzymywać pewnych standardów. Staramy się, by nasze spotkania wiązały się zawsze z jakąś wymianą doświadczeń, szkoleniem. Staramy się też uczestniczyć i pokazywać na różnych imprezach. Robimy coś w rodzaju szkolenia. Także staliśmy się w środowisku pszczelarzy znani, ale dzięki temu też w środowisku tutaj w lokalnej społeczności. Pszczoły, które my hodujemy, to są główni zapylacze roślin, które użytkuje człowiek, czyli oczywiście sady, ogrody. Nawet mało kto sobie zdaje sprawę, ale żeby wyrosła kapusta czy rzodkiewka, też są potrzebne pszczoły, bo muszą być nasiona. Znaczenie zapylaczy hodowlanych jest bardzo duże. Dzikie zapylacze istnieją, powinniśmy je chronić jak najbardziej. Natomiast pszczoły hodowlane w tym środowisku, które zostało zmienione przez człowieka, bo wielkotowarowe uprawy też mają swoje wymagania. Także znaczenie pszczelarstwa takiego jakby hodowlanego jest duże. W naszym kole w zasadzie tylko dwóch pszczelarzy zajmuje się tym zawodowo, czyli żyją z pszczół. Natomiast wszyscy inni członkowie to są amatorzy, to są hobbyści, którzy trzymają pszczoły nawet nie dla korzyści jakichś finansowych, tylko dla własnej satysfakcji i oni będą hodować pszczoły nawet wtedy, kiedy to się nie będzie opłacać.
4: Zbigniew Binko, prezes Śląskiego

0: W Związku Pszczelarzy w Katowicach. To, że podjęto taką inicjatywę, jest bardzo takie dla pszczelarzy podniosłe i doceniane, że pszczoły jednak coś znaczą i ludzie, którzy się nimi zajmują, też są jakby popierani w środowisku. Koło na Kraśląskim jest teraz największym. Mamy w tej chwili 70 kół i stowarzyszeń stowarzyszonych w Śląskim Związku Pszczelarzy w Katowicach. Koło na Kraśląskim liczy 121 osób, czyli najwięcej. Powiem tylko statystyczną dane, że 20 lat temu było nas około 1700 stowarzyszonych w Śląskim Związku. Teraz jest nas 2800. I co jest bardzo ważne, jest bardzo zauważalne, znaczne zainteresowanie młodych ludzi, czyli tutaj mam na myśli ludzi tak w wieku między 30 a 50 lat, bo zawsze pszczelarstwo było profesją raczej ludzi emerytów, ludzi starszych. Natomiast w tej chwili widać zainteresowanie tego młodszego pokolenia. Świadomość jest coraz bardziej przekazywana w mediach różnych rodzaju, że jednak pszczoły są podstawowym zapylaczem. Pszczoły zapylają ponad 70% wszystkich kwitnących roślin na kuli ziemskiej. No więc jakby degradacja tego owada spowodowałaby wielkie perturbacje, jeżeli chodzi o to, co nas otacza, czyli ten kolorowy świat.
1: Było o pszczołach, no to teraz o drogach i mikrofon przekazuje Paulinie Kozioł.
2: Rusza budowa kolejnego odcinka autostrady dla rowerów w Świętochłowicach. To będzie następny fragment Velostrady, która docelowo połączy Gliwice i Katowice. Przy okazji przebudowany zostanie też odcinek ulicy Wojska Polskiego od ronda przy ulicy Ceramicznej i Zielonej do granicy z Rudą Śląską. Mówi wiceprezydent Świętochłowic Sławomir Pośpiech.
3: Tak, to jest taki dosyć ważny kolejny odcinek, który biegnie od ronda na Zgodzie w kierunku Rudy Śląskiej, ponad 400 metrów pełnowymiarowej, certyfikowanej Velostrady. Przy okazji oczywiście to jest też remont nawierzchni drogi, która jest mocno wysłużona, parkingi, chodniki, więc cała infrastruktura drogi tak jak należy.
2: Czyli skorzystają rowerzyści, ale nie tylko rowerzyści.
3: Dokładnie, skorzystają wszyscy, można powiedzieć, uczestnicy ruchu, więc i ci, którzy jeżdżą samochodami, i ci, którzy chodzą pieszo, i ci, którzy jeżdżą rowerami, czyli wszyscy.
2: Co oznacza wybudowanie tego kolejnego odcinka? Bo to jest część takiej dużej inwestycji, tej Velostrady, która połączy Katowice z Gliwicami docelowo.
3: Tak, no, można powiedzieć, że Świętochłowice są tutaj takimi pionierami, bo w tej części metropolii jesteśmy bardzo zaawansowani w budowie Velostrady, więc w tej części, która biegnie w Świętochłowicach, po wybudowaniu tego odcinka można powiedzieć, że ponad 50% Velostrady na naszym terenie będzie już gotowa zgodnie ze standardami.
2: Czyli czekamy na te kolejne odcinki, żeby to się wszystko połączyło i żeby można było dojechać Katowice-Gliwice. A dla mieszkańców Świętochłowic, tak lokalnie, ta droga ma jakieś znaczenie? Będą mogli bezpieczniej się przemieszczać na rowerach?
3: Oczywiście, będą mogli bezpiecznie się przemieszczać, tym bardziej, że jesteśmy w centrum metropolii i w tym naszym takim skondensowanym mieście, szczególnie w sezonie, całkiem sporo osób załatwia swoje potrzeby, przemieszczając się rowerem, do czego sam też osobiście zachęcam.
2: Czy ta inwestycja, ten odcinek wiąże się z jakimiś utrudnieniami dla kierowców, może dla pieszych?
3: Na pewno utrudnienia będą, natomiast trzeba być dobrej myśli, bo zgodnie z podpisaną umową z naszą spółką MPUK do końca roku wszystko musi być gotowe.
2: Pracę wykonuje tutaj przedsiębiorstwo ze Świętochłowic.
3: Tak, Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, to jest nasza spółka miejska, która zajmuje się wieloma tematami w utrzymaniu miasta, ale również realizuje te średniej wielkości tematy inwestycyjne związane z drogami, ścieżkami rowerowymi.
2: To jest dosyć krótki odcinek, ale mimo wszystko dosyć drogi, bo ponad 4 miliony złotych metropolia dofinansowała właśnie budowę tego fragmentu Velostrady.
3: Tak, to prawda, natomiast trzeba mieć świadomość, że kilkaset metrów Velostrady nie może być zawieszone w niczym, w związku z czym cała infrastruktura, która w tamtym miejscu jest de facto do wybudowania, łącznie z sieciami podziemnymi, czyli sieciami wodnymi, kanalizacyjnymi, deszczowymi i całą nową geometrią drogi, musi być wykonana na nowo, stąd takie koszty, więc bardzo cieszymy się, że realizując z jednej strony ten ważny projekt metropolitalny, czyli Velostradę, jednocześnie poprawiamy tą infrastrukturę, która służy innym uczestnikom ruchu.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Kochanie, miałam tego nie robić, ale puszczę naprawdę tą długą rozmowę Magdy Mleczko z dwiema wyjątkowymi osobami, bo tak mnie ta rozmówka wciągnęła. Magda Mleczko ma głos.
5: Gliwicki Holm Films razem z Lechem Mackiewiczem pracuje nad nowym filmem. Pamięć Wody. W jednej z głównych ról ikona polskiego teatru i telewizji, wulkan energii, nadal bardzo aktywna zawodowo. Niedawno u boku Artura Barcisia zagrała w filmie Podlasie. Anna Seniuk.
6: Witam Państwa bardzo serdecznie.
5: Z nami jest także Lech Mackiewicz.
7: Dzień dobry.
5: Pracowity czas w Pani życiu jest w tej chwili.
6: Tak, to prawda, chociaż nigdy nie narzekałam na brak pracy. Całe te 60 parę lat pracowałam rok w rok, nie miałam w ogóle wolnego, nie miałam urlopu, nie byłam na L4. Zawsze teatr był taką moją bazą. No a film, telewizja to były rzeczy dodatkowe. Potem, jak w życiu kobiety, aktorki, są różne okresy w życiu, więc najpierw się jest wspaniałą jakąś amantką, po prostu niebieskooką, potem się jest tylko amantką i tak dalej, i tak dalej. Potem jest taki przestój, jak się przechodzi z jednego wieku w drugi. No i wyobraźcie sobie Państwo, po 80-tce miałam to szczęście, zresztą bardzo dużo szczęścia miałam, że zostałam ciągle w teatrze, jestem na etacie, byłam na dwóch etatach Akademii Teatralnej przez kilkadziesiąt lat, no i potem w Narodowym jeszcze jestem na etacie. Także mam to szczęście, że mogę pracować i mogę jeszcze robić rzeczy, których do tej pory nie robiłam, na przykład.
5: Czyli co na przykład?
6: Na przykład po 80 spróbowałam zrobić swój pierwszy monodram. Tego nie robiłam z świadomością, że to nie jest domena, w której ja się dobrze czuję, aczkolwiek nigdy nie wiedziałam, czy ja się niedobrze czuję, ale założyłam, że tego nie potrafię, ale udało się. Na 80 urodziny zrobiłam sobie monodram. To było duże wyzwanie. Po pierwsze, że pierwszy raz tą formą się zajęłam. Po drugie, no, to był tekst imponujący. To była premiera u Krystyny Pomzel. Pani Pomzel jest bohaterką tego monodramu. Ma 102 lata, więc to też jest wyzwanie. No i tak właściwie to rzuciłam się w wir tych monodramów, że natychmiast zrobiłam następny, z którym właśnie tutaj mam zaszczyt.
5: Księga Ziół i nie
6: tak,
5: tylko.
6: I nie tylko, czyli stand-up na siedząco.
5: O czym mówi ten monodram?
6: A, tego się nie da opowiedzieć. Trzeba w ogóle poznać najpierw literaturę Szandora Maroja, który napisał tę Księgę Ziół, bo to nie jest Księga Ziół według Szandora Maroja, mówię o autorze. To jest tylko pretekst. Pretekst do opowiedzenia o swoim życiu, o moim życiu. Wreszcie zaczęłam mówić swoimi słowami ze sceny. Zawsze ukrywałam się za jakąś postacią. Pierwszy raz postanowiłam to ogarnąć. Wspaniałym pretekstem była taka maleńka, cieniutka książeczka Szandora Maroja. Zanotował autor myśli na temat przeróżnych rzeczy, które doświadcza człowiek od urodzenia właściwie do śmierci. Dotyczących serca, duszy, fizis, talentu, rozumu, jedzenia, sprawności fizycznej, czyli wszystkie elementy, które składają się na człowieka. Także to był wspaniały materiał. Chciałam na początku zrobić to z Janem Nowickim, no ale już był bardzo zmęczony. Potem przeczekałam parę lat, jednak dojrzałam, żeby to zrobić. No i tyle.
5: Pamięć Wody, reżyserujesz ten film, Lech. Jesteś też współscenarzystą, tak. Bo napisaliście ten scenariusz razem ze swoją żoną. Co było punktem wyjścia do tego filmu i jakie, powiedz mi, znaczenie ma tutaj Gliwicka Palmiarnia?
7: Gliwicka Palmiarnia jest punktem startowym historii, która się opowiada, jednym z punktów startowych, i że zaczyna się na Śląsku, a kończy się powiedzmy nad morzem, czyli
5: teoretycznie przejeżdżamy całą Polskę.
7: Tak, jest to kino drogi, kobiece kino drogi i zwiedzamy całą zachodnią, znaczy nie zwiedzamy, ale jedziemy z bohaterkami przez całą zachodnią część Polski.
5: Ale po co ta przejażdżka?
7: Wiesz co, to jest o odnajdywaniu się dwóch kobiecych pokoleń po dość długim okresie nieobecności w życiu pań. Nie chcę więcej spoilerować. Tak, jest to o tym, że marzenia są po to, żeby je spełniać, i o nadziei. Taki film o tym, że warto jest żyć.
5: Warto żyć i, że tak powiem, spełniać marzenia nawet mimo podeszłego wieku, przepraszam, no bo tutaj bohaterka jest babcią i z wnuczką tą podróż odbywa.
7: Powiedziałbym, że niezależnie od wieku, że marzenia nie mają wieku, marzenia się nie starzeją ani nie młodnieją, po prostu są, i jeżeli nie sprawdzimy, czy możemy to jabłko z tego drzewa mądrości czy wiedzy zerwać, to nigdy nie będziemy wiedzieli, a jeżeli wyciągniemy rękę i zerwiemy, dowiemy się, czy warto było, czy nie. Moim zdaniem warto.
5: Wielokrotnie w swoich wywiadach powtarzasz, że bardzo ważną rolę w twoim życiu zawodowym, ale też prywatnym odegrały właśnie kobiety.
7: Zdecydowanie jest mi troszkę wstyd, znaczy nie jest mi wstyd, że nie jestem kobietą, kobietą, ale mam wrażenie, że spędziłem tak długą, dużą część życia i ten formatywny czas z kobietami, że mogę opowiedzieć o tym, jak ja widzę ten świat i w jaki sposób on może wpływać na naszą wrażliwość. Nie tylko męską, nie tylko kobiecą, w ogóle wrażliwość. I myślę, że ten świat byłby dużo lepszy, gdyby kobiety nim zarządzały. No, ale to jest takie, może już w tych czasach niezbyt oryginalne.
1: Seks misji mielibyśmy tutaj taką.
7: To nie jest seks misyjne. To jest bardzo szczere i prawdziwe. Z mojego punktu widzenia. Uważam, że kobiety są lepsze dla świata.
1: I dlatego te kobiety obsadzasz w swoim filmie Pamięć Woty w roli głównej. Pani Ania będzie babcią, szaloną babcią, można powiedzieć, która po tych wielu latach odnajduje swoją wnuczkę i przemierzają Polskę aż do morza, świat. Tak jak w zasadzie w głowie to świat. Odkrywając te wszystkie swoje marzenia i często babcia bardziej zadziwia swoją charyzmą, swoją odwagą wnuczkę do tego stopnia, że nawet macha w tym filmie rewolwerem.
7: Myślę, że to już jest za dużo powiedziane, ale tak.
1: Thelma i Louise mi troszeczkę tutaj przyszła do głowy.
7: Wiesz, Thelma i Louise jest na pewno punktem odniesienia, bo to jest bardzo piękne amerykańskie kino drogi i o tym też wczoraj rozmawialiśmy na próbie, na czytaniu z Anią i z Alicją, że ten film reżyserował mężczyzna, Thelma i Louise, że kiedy początkowo, nie pamiętam już teraz kto, ale miała reżyserować to kobieta, studia amerykańskie nie wyrażały zgody, nie chciały. Dopiero kiedy dostał to Ridley Scott, dopiero wtedy film ruszył i jest tym, czym jest.
6: Ja tu chciałam powiedzieć o tej odwadze, o której mówiliśmy, że trzeba mieć w każdym wieku oczywiście odwagę. Nie, ja myślę, że dopiero w pewnym wieku przychodzi odwaga do realizowania swoich marzeń. Odwaga, bo najpierw pracujemy, mamy dzieci, mamy całe sprawy, mamy i tak dalej, powoli się jakoś wyciszamy i potem okazuje się, że mamy wiele rzeczy, których nie zdążyłyśmy zrobić, że chciałyś, miałeś jakieś marzenia, ale tu świat, prawda, ma swoje prawa, więc albo trzeba było podejmować decyzje takie czy owakie. I wreszcie ja za Stefanią Grodziańską gdzieś to przed laty w przekroju wyczytałam, że wreszcie po 80 czuję się wolna i mogę robić wszystko bez strachu. I muszę to zrobić, bo jeżeli nie teraz, to kiedy? Bo już nie ma tego czasu w tym wieku potem, że ja to zrobię potem. Nie ma potem. Jest tylko teraz. Więc albo teraz się podejmę zrealizować swoje marzenia, albo nie tylko marzenia, albo w ogóle zachwycić się światem, coś zrobić innego, poznać coś innego. Nie miałam szansy. Świat mi nie dał. Teraz mogę. Teraz.
1: Bo przecież teraz jestem jeszcze nie brzydka, już nie głupia i mam swój rozum i wiem, czego chcę, prawda?
6: Nie wiem, może nie brzydka i nie głupia. Może trochę brzydka, może trochę głupia, tak jak mówi Sándor Márai. No, mogę się mylić, nie wszystko wiem, nie zmądrzałam przez te lata. Mówi, wcale ludzie starsi nie są tacy w ogóle guru, że jestem człowiekiem, mogę się mylić, mogę nie wiedzieć wszystkiego, ale mogę wiedzieć to, czego chcę. I najwyżej powiedzą, no babcia bardzo szalona, no ale ma prawo, no może babci się coś pokręciło i jest usprawiedliwiona. Dlatego ucieszyłam się z tej propozycji, bo to jest ogromne wyzwanie. To jest bardzo prawdziwe wyzwanie, że w pewnym wieku natykamy się na coś, co nam... pewnym, nie powiem już dokładnie co, ale co prowokuje nas do tej zmiany. Mówi, nie, na co ja mam czekać? Zostało mi jeszcze, nie wiem jak on mówi, nie wiesz ile czasu ci jeszcze zostało, prawda? Czy dzień, czy dwa lata, więc teraz. I to jest ten film, teraz właśnie.
1: A jakie są pani prywatnie dziś marzenia, te do spełnienia jeszcze?
6: O, właśnie, tak się rozpędziłam kiedyś, ja to mówię tutaj w swoim monodramie, że wreszcie na przykład zrobię niezwykłą rzecz. Przykuję sobie uszy i będę miała kolczyki, nigdy ich nie miałam.
1: No proszę.
6: No i na co wnuk mały mój mnie zapytał, babciu, a jak mówisz, wszystko sobie zrobisz, czego nie robiłaś do tej pory, a tatuaż?
1: Okej.
6: Zatkało mnie troszeczkę, ale powiedziałam tak, no i zrobię.
1: Pani Aniu, pewnie wiele osób panią o to pyta, jak w tym wieku zapamiętuje się taki ogrom tekstu?
6: Bardzo prosty sposób. Trzeba się go nauczyć. Nie ma innego sposobu. Trzeba się tak długo uczyć, aż się nauczysz. Oczywiście kiedyś uczyłam się szybciej. Przeczytałam 2-3 razy, już pamiętałam. Potem czytałam 10 razy, potem 15, potem 20. No i po prostu właśnie przeczytałam taką rzecz. Mój syn, który pisze też felietony w Pani, tak mówi, zawsze często mu zadają mu ludzie pytanie, jak można się nauczyć tyle tekstu? Można. Po prostu usiąść i się nauczyć. Nie ma innego sposobu.
1: O ile jeszcze w filmie można zrobić dubla, czy powtórzyć
5: to jeszcze raz, no to w teatrze to już nie, a zwłaszcza w monodramie.
6: Tak, tak, to było duże wyzwanie, rzeczywiście. No, ale jak się rozpędzę, to i do 2 godzin może trwać ten monodram. Przypomniała mi się anegdota Wiesław Gołaz, który miał zawsze kłopoty z nauczeniem się. Jedni się uczą szybko, drudzy. I pyta się Łapickiego, który miał bardzo, bardzo świetnie się uczył, przeczytał i pamięta. Mówi, jak ty to robisz? On mówi, siadam w fotelu, czytam, zamykam oczy, powtarzam i znowu. Więc mówi, co ty mi powiedziałeś, powiedział Wiesław. Czytam, zamykam oczy i zasypiam.
1: Każdy ja znam takich, którzy spali z książką pod poduszką, mówiąc, że wtedy wiedza przechodzi do głowy sama.
6: Nie, jest taka, wydaje mi się, pewna tajemnica, bo rzeczywiście na co dzień się nie pamięta, zwłaszcza z wiekiem. Tak. Po co ja przyszłam do kuchni, prawda, co ja mam tu, gdzie to położyłam. Natomiast jak ja długo nie gram w jakiejś sztuki i mamy po 2-3 tygodniach, to jest taka szufladka, którą ja sobie otwieram i tam jest ten tekst. To jest inne pamiętanie, inna szufladka niż codzienności, gdzie ja położyłam torebkę, gdzie ja mam telefon i tak dalej. A tam jak już, znaczy ja tak mam, ale część aktorów też tak ma, że jest ta, teraz gramy to, powtarzam, umiem. Zamykam szufladkę, już nie pamiętam.
7: Ja też to nazywam twardym dyskiem pamięci. Wiesz, że
6: no tak.
7: On ma jakąś tam pewnie pojemność, też o tym mówiliśmy.
6: Ja jestem analogowa, więc ja nazywam to szufladką.
7: Szufladką. Że ta szufladka ma też określoną pojemność i wyobrażam sobie, że jest moment, w którym należy ją troszeczkę opróżnić, jeżeli chce się udostępnić więcej, ale tak, to jest i zupełnie inny rodzaj pamięci.
5: Ale w pewnym wieku też jest, słuchajcie, też myślę sobie tak, ktoś to kiedyś słyszałam, powiedział, że to nie jest, że my zapominamy. Nasz cudownie piękny mózg filtruje po prostu to, co potrzebne, a to, co niepotrzebne, to odrzuca.
6: Tak.
5: I zapamiętujemy tylko to, co jest po prostu ważne, a nie wszystkie, przepraszam za słowo, pierdoły, które nam zaśmiecają
6: ale
5: gdzieś tam
6: właśnie
5: głowę.
6: Mózg zostawia nam te różne dziwne rzeczy, które pani nazwała, że nieraz pamiętamy przedziwne rzeczy i nie wiadomo, dlaczego je pamiętamy. Że na przykład w pewnym momencie zobaczyłam coś, które nie jest związane ani z moim życiem, ani z zawodem, jakiś obraz i zapamiętałam go.
5: A dlaczego też do tej pamięci nawiązuję? Bo pamięć wody, tak jest tytuł, przypomnę, filmu, który powstanie dzięki Holm Films, producentowi z Gliwic, reżyseruje Lech Mackiewicz. Skąd taki tytuł?
7: Pamięć wody jest odnośnikiem. Jest tam taka scena, w której pamięć ludzka konfrontuje się z pamięcią wody, czysto teoretycznie, i ma to duże zabarwienie emocjonalne.
5: Bardzo tajemniczy jesteś, czuję, że z ciebie nic więcej tutaj nie wyciągnę, choć bardzo się staram. Opowiedz mi jeszcze, Lech, proszę cię, śląskie lokacje tutaj filmowe, czy już masz je wybrane, gdzie będziesz kręcił na Śląsku zdjęcia?
7: Tak, odbyliśmy taką krucjatę miejsc, w których chcielibyśmy być i na pewno właśnie, tak jak już wspomniałeś, będzie to Gliwicka Palmiarnia, będzie jeszcze parę innych miejsc na terenie Śląska, ale o nich nie będę mówił na pewno, ale z takich ikonicznych, to jest Śląsko-Polski już, to będzie Góra Świętej Anny i tam jest tam amfiteatr, który pozostał po dawnych mieszkańcach tej krainy i tam też będzie się odbywała jedna ze scen i to jest miejsce na pewno warte odwiedzenia. Ono zmieniało swoje przeznaczenie i swoje znaczenie na przestrzeni czasu. Ci, którzy je budowali w zupełnie innym celu, teraz jest atrakcją turystyczną, ale jest na pewno miejscem, w które warto odwiedzić. Tam też zawitamy.
5: Pani Aniu, pani miała już okazję troszeczkę zobaczyć Gliwice, ładne miasto.
6: Tak, wczoraj wieczorem bardzo ożywione było, byłam na rynku.
5: A palmiarnię w Gliwicach już pani widziała?
6: Palmiarnię nie widziałam, palmiarnię w Zielonej Górze.
5: Co to znaczy, że ten film będzie trochę westernowski?
7: Jest to western ma w sobie już zawartą pewną estetykę baśniowości, przypowieści, a chcemy, żeby ten film, to kino drogi, było współczesną, realistyczną, ale baśnią i opowieścią o... I western ma w sobie też czystość wyborów. Jest czarny, białe jest białe, a tu, i ten film będzie dążył do tego właśnie, żeby... Znaczy film, historia opowiada o tym, że oczywiście metaforycznie mówiąc, zło będzie ukarane, dobro, żeby dobro i ta jasna strona życia wzięły górę. I western zawsze miał takie założenia. Więc tam będą pewne atrybuty westernowe też, wizualne, ale przede wszystkim chodzi o ten właśnie ton baśni i przypowieści, która mówi nam o tym, co jest dobre, a co jest złe.
5: W filmie Podlasiek, kto już z państwa widział, ten wie, pani jeździ na kładzie. To po raz pierwszy było, że pani na kładzie jeździła, czy to tak u pani normalnie?
6: Nie, bo to jest jakby druga część film. Pierwsza część była 2 lata temu. Nic na siłę.
5: Tak. Lech Mackiewicz, Anna Seniuk. Bardzo wam, moi drodzy, dziękuję.
1: A ja przypomnę, że rozmawiała Magda Mleczko. Dziękuję bardzo. Edyta, czekaj.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Dziś w programie kilka tematów z Gliwic. O rowerowych Gliwicach stawiasz uwarek w nowej odsłonie czy nowych przestrzeniach sportowych. Edyta Czekaj, zapraszam. Zaczynamy od ćwiczeń Arena 2026.
8: Konrad Kozioł, wiceprezes zarządu Prizero Arena Gliwice. Uczestniczymy tak naprawdę w konferencji, która ma pomóc w wymianie doświadczeń dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych. Tych imprez masowych na Śląsku w naszych obiektach, czyli w Prizero Arenie Gliwice i na stadionie Super Auto Stadionie Śląskim, odbywa się mnóstwo. Tylko w naszym obiekcie w zeszłym roku było prawie 500 000 osób. Więc ćwiczymy, wymieniamy się doświadczeniem i przygotowujemy się na kwestie, które mamy nadzieję, że nigdy nie nadejdą. Wyjątkowe ćwiczenie dla nas wszystkich, no bo ćwiczymy praktycznie, czyli przeprowadzamy ewakuację, która jest koordynowana zarówno przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo ze strony areny, jak i przez służby. Więc widzimy, jak ta relacja, jakie sytuacje mogą zaistnieć podczas tego typu zdarzeń. Bezpieczeństwo dla nas wszystkich jest priorytetem. Wszyscy, którzy przychodzą na wydarzenia do Prizero Areny Gliwice, mają dobrze się bawić, a my dbamy o to, żeby ta zabawa przebiegła bezpiecznie i w spokojnej atmosferze.
1: Zostajemy w Gliwicach, ale teraz słów kilka o staraniach. Gliwice chcą zostać rowerową stolicą Polski.
9: Łukasz Gorczyński, zastępca prezydent miasta Gliwice. Ważne jest przede wszystkim, że uczestniczymy w pewnej rywalizacji, tudzież zabawie, która ma na celu przede wszystkim promocję jazdy na rowerze. To jest kluczowe. Czy ten tytuł zdobędziemy, to czas pokaże, ale nawet jeżeli go nie zdobędziemy, to sam pretekst, którym jest ta zabawa, jest ważny, bo on wzmacnia właśnie tą ideę dotyczącą promocji jazdy na rowerze. Przede wszystkim prestiż, bylibyśmy wtedy już taką stolicą rowerową Polski. Nie zakładam, że w tym roku nam się to uda, ponieważ w tym roku po raz pierwszy w ogóle przystępujemy do tej rywalizacji. Jesteśmy na etapie treningu, na ten moment jesteśmy bodajże jako miasto na 17 miejscu. Z tego, co ostatnio patrzyłem, to wyprzedzaliśmy na przykład Katowice, ale były też gminy mniejsze, które były nad nami, więc mamy jeszcze trochę do zrobienia, ale tak jak powiedziałem, po raz pierwszy uczestniczymy w tej rywalizacji. No, jest taka aplikacja, w ramach której są rejestrowane te wyniki. To jest aplikacja, która i w ogóle całe to przedsięwzięcie jest prowadzone przez miasto Bydgoszcz. Więc nie wiem, czy nam wypada w ogóle Bydgoszcz wyprzedzić, ale jakbyśmy byli na podium, no to już byłbym zadowolony. Ale to jeżeli chodzi o aplikację, to aplikacja nazywa się Aktywne Miasta. Jest to aplikacja do pobrania, no to w zależności od tego, jaki ma się system operacyjny w telefonie, no to z tego danego tam sklepu. I należy pamiętać, to jest bardzo ważne, ja o tym sam czasami zapominam, ale już jestem coraz lepszy w tym, żeby jednak pamiętać o włączeniu tej aplikacji i o wyłączeniu, ponieważ ona rejestruje trasę w momencie, w którym ta aplikacja jest włączana. Być może są jakieś rozwiązania, które pozwalają automatycznie tą aplikację aktywować. No ja akurat do tej konfiguracji nie dotarłem, ale zakładam, że takie rzeczy też są możliwe. Ja korzystam z aplikacji zainstalowanej w telefonie, która rejestruje ilość przejechanych kilometrów, która rejestruje przebieg trasy, no i potem odpowiednio tam pozycjonuje w rankingu. Mogę się pochwalić, że w urzędzie na ten moment jestem drugi, kolega mi ostatnio dosyć mocno odskoczył, kolega, który ma pierwsze miejsce, ale bardzo mnie to cieszy. Niech buduje bezpieczną przewagę, to dla jego zdrowia, a pozostałe osoby niech mnie gonią. Jak mnie przegonią, też będę bardzo zadowolony, ponieważ właśnie wszystko będzie działało z jednej strony na rzecz miasta, a z drugiej strony na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia tych osób, ponieważ rower to zdrowie, to dobre samopoczucie, to budowanie formy. Jak mówi przysłowie, w zdrowym ciele zdrowy duch.
1: Na razie miasto cieszy się z nowej inwestycji.
10: Julia Wieczorek, Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach. Park, właściwie plac zabaw, można powiedzieć, no zdecydowanie tutaj nie dla dzieci, chociaż jeżeli ktoś będzie miał ochotę już od najmłodszych lat ćwiczyć wyczynowo, to jak najbardziej zapraszamy. Jest to miejsce, które jest podzielone na 3 segmenty i tutaj można ćwiczyć siłę, czyli przez jakieś drążki, liny, podciąganie się, koordynację ruchową, więc uważamy, żeby nie spaść z jakichś obiektów, ale też technikę pokonywania przeszkód, więc to zdecydowanie nie jest dla osób, które wcześniej nie miały do czynienia ze sportem. To projekt zgłoszony do gliwickiego budżetu obywatelskiego, więc też wychodzimy naprzeciw osobom, które potrzebują jeszcze więcej niż tylko siłownia plenerowa czy strefy street workoutu i potrzebują czegoś bardziej zaawansowanego. Teraz ze skweru przy Narutowicza zrobiła się taka pełna i zrobi się jeszcze bardziej strefa sportowo-rekreacyjna, bo mamy tam i siłownię i właśnie strefę street workoutu i mamy też boisko, więc teraz jeszcze dojdzie nam Ninja Park i myślę, że każdy w tym momencie znajdzie coś dla siebie, bo nie zapominajmy, plac zabaw też tam jest dla tych najmłodszych, więc można przejść z placu zabaw, parę lat pochodzić na plac zabaw, potem przejść przez siłownię, a potem zacząć Ninja Park.
1: A w planach jest coś więcej, skorzysta staw Szuwarek i okolice.
10: To miejsce, które cieszy się popularnością i mieszkańcy Gliwic, jak i okolic bardzo to miejsce lubią. No i nadeszła pora na wielką zmianę i modernizację. Właśnie ogłosiliśmy przetarg na pierwszy etap, bo przypomnijmy, że staw Szuwarek czekają dwa etapy, a na pierwszy właśnie ruszył przetarg. Jest to miejsce zagospodarowania przy ulicy Literatów i Kownackiej ulicy i tutaj mamy bardziej tą strefę sportowo-rekreacyjną, czyli boisko 3 w 1, siłownię plenerową, strefę street workoutu. Także tutaj bardziej sportowo. Tutaj staramy się stworzyć taką przestrzeń dostępną dla wszystkich, czyli i dla tych, którzy potrzebują odrobinę spokoju i relaksu od zgiełku miasta, ale też właśnie, jak wcześniej wspomniałam, dla tych ludzi bardziej aktywnych i szukających rozrywki. Więc jeżeli chodzi o etap drugi, no to tutaj już mamy w planach zająć się bezpośrednio stawem, czyli tutaj rewitalizacja samego stawu, uporządkowanie i umocnienie jego brzegów, no i ścieżki spacerowe wokół zbiornika, no i też, co moje ulubione, pomosty widokowe, z których będzie można poobserwować tą bioróżnorodność i co tam się ciekawego dzieje i chowa w trawie. Wszelka mała architektura, leżaki, ławeczki, nowe oświetlenia, przede wszystkim dużo zieleni, nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin, łąki kwiatowe, no wszystko co zielone to tam znajdziemy. Jeżeli chodzi o oferty, to na pierwszy etap przetargu można składać oferty do 21 maja. Również serdecznie zachęcamy wszelkich przedsiębiorców do składania ofert.
1: A co na gliwickich drogach?
11: Mariusz Kopeć, rzecznik prasowy prezydent Gliwic. I doczekali się mieszkańcy Ostropy. 2,5 kilometra budowy nowej drogi w Ostropie, ulica Architektów. I co się wydarzy w trakcie tej inwestycji? Będzie zamontowane nowe oświetlenie, będzie wykonana nowa kanalizacja deszczowa, będzie przebudowa kilku skrzyżowań na tym odcinku. Zmodernizowana zostanie również krzyżówka ulicy Daszyńskiego, Ciesielska, Geodetów, Nauczycielska i Prawników. Dzięki temu ulica zyska lepszą widoczność, usprawnione będą zjazdy i oczywiście jest również przewidziany azyl dla pieszych. Piesi są dla nas bardzo ważni i tutaj w kontekście realizowania tej inwestycji również żeśmy pomyśleli o tych pieszych, ale przede wszystkim tutaj też o seniorach i dzieciach i osobach z niepełnosprawnościami. W ramach przebudowy infrastruktury podziemnej zostaną zastosowane rozwiązania poprawiające retencję wód opadowych. Cała inwestycja ruszyła 5 maja, potrwa około 1,5 roku, a zatem w grudniu przyszłego roku cała inwestycja będzie nowa, będzie oświetlona z chodnikami i z poprawnie działającą kanalizacją deszczową. Koszt to 14 milionów złotych, ale uwaga, tutaj udało się połowę tej kwoty, blisko 7 milionów, otrzymać z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
1: Tyle na dziś w programie z Gliwic.
2: Rusza rewitalizacja zabytkowego budynku bytomskich wodociągów. Kolejne obiekty w kolejnych etapach zostaną przekształcone w nowoczesne centrum edukacyjne, przestrzeń rekreacyjną, kulturalną i środowiskową. Edyta Czekaj, zapraszam na magazyn i od tego tematu zaczniemy. Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.
12: Rewitalizacja postindustrialnych zabytków jest dla nas bardzo ważna. Wiemy, że niewiele już ich zostało, więc staramy się je ratować. W różny sposób, czasem jest to prostsze, czasem trudniejsze. W tej sytuacji mówimy o obiekcie, który jest w posiadaniu gminy, konkretnie gminnej spółki, więc było to prostsze. Są stosowne programy unijne, które pozwalają nam na pozyskanie tych środków i to się właśnie stało. Przypomnę, mówimy o pozyskanych ponad 28 milionach złotych, więc będziemy przywracali piękność i nadawali nowe funkcje temu, co do tej pory przetrwało. Coś, co jest dowodem na piękną historię Bytomia. Tak jak pokazywaliśmy to wielokrotnie, pokazując pewnego rodzaju wizualizacje i plany na tą inwestycję, jest tam też nie bez przyczyny część edukacyjna, więc wszystko, co związane z edukacją proekologiczną, będzie również działo się w tym miejscu. Będzie to pokazanie tego, co było kiedyś, całego procesu ewaluacji i tego, co dzisiaj jest potrzebne i co dzisiaj można osiągać. Będzie to pewnie adresowane nie tylko do dorosłych, którzy przyjdą tu z ciekawości zobaczyć tą inwestycję, ale również dla ludzi młodych, tak aby w swoich kolejnych latach życia żyli w pełni świadomie tego, co jest dzisiaj naszej planecie potrzebne. Tak jak zapowiedział wykonawca, zgodnie z umową ma 12 miesięcy na przygotowanie projektu, więc za rok o tej porze powinny trwać już prace. Mam nadzieję, że nie będzie z tym problemów. Bardzo się cieszę, że Meduza Group jest elementem tego procesu, bo to znana bytomska pracownia, znana w kontekście również opracowywania dokumentacji dla zabytkowych budynków, obiektów, a to nie jest bez znaczenia w takim procesie, więc jestem przekonany, że efekt będzie znakomity.
13: Dorota Rogosz, prezes zarządu Bytomskie Wodociągi, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Będzie to obiekt o obszarze ponad 3,5 hektara, zagospodarowany w sposób przepiękny, nowoczesny, z zachowaniem tej historycznej struktury. Nie tylko jest tutaj w kwestii ratowania zabytku, ale remontu, wykonania takich prac, aby zabytek, ten budynek po byłej spalarni odpadów odrodził się na nowo, pokazał swej pięknej aurze, ale również miał funkcje użytkowe. Cała inwestycja, cały projekt składa się z 3 etapów. W pierwszym etapie będą prowadzone prace remontowe i konserwatorskie z zachowaniem tej historycznej substancji w postaci elewacji budynku, urządzeń technologicznych zabytkowych oraz komina. Drugi etap oraz przygotowanie budynku pod wyposażenie, pod otwarcie nowoczesnego centrum edukacyjnego. Budynek, zabytkowy budynek będzie połączony z nowoczesnym, takim szklanym, lekkim pawilonem, więc to połączenie tej zabytkowej architektury z tą nowoczesnością jest to taki łącznik między przeszłością a przyszłością. Wyposażenie tego centrum będzie, myślę, bardzo ciekawe, nowoczesne i wierzę głęboko w to, że będzie ogromne zainteresowanie przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, bo tych młodych ludzi chcemy edukować pod kątem hydrologii, wody i dbałości o środowisko. Kolejny etap to urządzenie przestrzeni zielonej, rekreacyjnej, wypoczynkowej dla naszych mieszkańców w postaci parku kieszonkowego wzgórze Małgorzatki oraz ogrodu deszczowego. Będzie to miejsce do spędzania wolnego czasu, do rekreacji, jednocześnie edukacji, więc myślę, że będzie to piękny obszar dla naszych mieszkańców. Pierwszy etap rozpoczynamy, została podpisana umowa. Miejmy nadzieję, że nie staną nam na drodze żadne przeszkody. Będzie ten etap bardzo ściśle monitorowany. Jestem przekonana głęboko, że zakończy się sukcesem. Koszt projektu oszacowany jest na kwotę ponad 53 miliony złotych, z czego 28,6 miliona. Są to środki zewnętrzne. Dofinansowanie otrzymaliśmy ze środków unijnych. To centrum edukacyjne ma spełnić tą funkcję budowania świadomości wśród najmłodszych mieszkańców miasta i miast okolicznych oczywiście w obszarze dbałości o środowisko, racjonalnego wykorzystywania wody i jakby budowania świadomości, i na czym polega praca spółki Bytomskie Wodociągi, jaką my ogromną pracę w obszarze wodociągowym i kanalizacyjnym wykonujemy, aby zabezpieczyć dostawę wody naszej wysokiej jakości, oczywiście wody naszym mieszkańcom, i zadbać o to, aby odprowadzane ścieki były w należyty sposób oczyszczane, dbałości o środowisko.
1: Jak wiemy, ta rewitalizacja terenów dawnej oczyszczalni ścieków w Śródmieście jest kolejnym krokiem w przywracaniu życia historycznemu obszarowi Bytomskich Wodociągów. A teraz Bytom zabiera się też za remont budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Smolenia, który zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Tym razem w naszym programie skupimy się na Chorzowie, a także na Zabrzu. Na początek Chorzów. Bezdomniaki będą miały lepsze warunki. O co chodzi? Niech zdradzi to materiał Pauliny Kozioł.
2: Zamiast kojców ciepły boks. W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie powstanie nowy budynek dla psów. Więcej o tej inwestycji opowie rzeczniczka miasta Katarzyna Chochuł.
14: Nowa i można powiedzieć dość długo wyczekiwana inwestycja dla naszych czworonożnych przyjaciół w schronisku. Z końcem kwietnia podpisaliśmy umowę z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią na dofinansowanie inwestycji pod nazwą budowa pomieszczenia ogrzewanego na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Opolskiej 36. Prace już trwają. Będzie to bardzo duża inwestycja i też jest duża kwota dofinansowania, bo samo dofinansowanie to jest koszt powyżej 2 400 000, natomiast cała wartość inwestycji jest to koszt 2 600 000. Zakończenie prac planowane jest na koniec tego roku. No, prace już trwają i można widzieć, że te budynki zaczynają rosnąć w oczach. A co powstanie? No, powstanie 19 komfortowych boksów bytowych dla psów, 4 dla dużych, 7 dla średnich i 8 dla małych. Każdy z boksów zostanie wyposażony w okna, będą podgrzewane podłogi, płytki, będzie zrobione odwodnienie linowe, będzie także punkt poboru wody. To nie wszystko, bo w każdym nowym obiekcie znajdą się również to, co najważniejsze, czyli pomieszczenia zabiegowe z wyposażeniem, magazyny na karmę i miski, pomieszczenia będą porządkowe, techniczne, będą także toalety dla personelu. Główny będzie korytarz komunikacyjny, ale chyba to, co jest najważniejsze, to to, że ten budynek będzie dostosowany również dla osób niepełnosprawnych. Także bardzo się cieszymy, że w końcu nasze pieski, które są w schronisku, będą miały poprawione te warunki, ale to też jest poprawienie warunków dla osób, które się tymi naszymi pieskami opiekują.
2: Takiego budynku ogrzewanego dla zwierząt, właśnie dla psów w chorzowskim schronisku do tej pory nie było, bo tam pieski są w kojcach, a tylko te starsze, z tego co wiem, czy schorowane są w budynku.
14: Tak, schorowane i starsze pieski są w budynku ogrzewanym. Pozostałe pieski są na zewnątrz w kojcach, ale w momencie, kiedy temperatura jest ujemna, no to oczywiście nasi opiekunowie dbają o to, by każdy z tych psów miał odpowiednie warunki do tego, że może nie tyle, że jest boks ogrzewany, bo nie jest, ale przynajmniej są pieski ubierane. Więc teraz się cieszymy, że te warunki się poprawią. W trosce o ich dobro cieszymy się, że ta inwestycja prędko powstanie, bo już z końcem roku.
2: Tym bardziej, że do chorzowskiego schroniska trafiają psy nie tylko z Chorzowa.
14: Mamy podpisaną umowę z kilkoma miastami. Przy tej okazji zachęcamy do adopcji naszych czworonożnych przyjaciół. Tych psów faktycznie jest bardzo dużo. Przyjeżdżają do nas z ościennych miast. Natomiast my zachęcamy do adopcji poprzez kundelkowe spacerki, które są organizowane. Takie informacje są też publikowane na stronie internetowej schroniska, więc można się z tymi pieskami przejść i to też jest dobra okazja do tego, żeby bliżej się z nimi poznać. Więc my zachęcamy do adopcji i do odwiedzania. Jeżeli ktoś nie może wziąć takiego czworonożnego przyjaciela pod swój własny dach, to przynajmniej, żeby go wyprowadzić na spacer, bo jest im to bardzo potrzebne. Poza tą inwestycją cieszymy się, że tuż obok, poza ogrodzeniem schroniska, powstaje wybieg dla psów, więc to też będzie przestrzeń, z której nie tylko nasze psy schroniskowe, ale także mieszkańcy będą mogli skorzystać. Tym mocniej się cieszymy, bo jest to inwestycja realizowana w ramach naszego budżetu obywatelskiego, która została wybrana w 2019 roku.
2: Przenosimy się teraz do schroniska Psikot w Chorzowie. Ze mną jest
15: Wiktoria Czechowska. Jestem pracownikiem schroniska, specjalistą do spraw fundraisingu i wolontariatu. Budynek, który ma na celu stworzenie 19 komfortowych boksów dla naszych seniorów, szczeniaków i psów po operacjach. Będą to budynki wewnętrzne, gdzie będziemy mogli przetrzymywać naszych podopiecznych.
2: Będą to lepsze warunki dla piesków tutaj w Psikocie.
15: Zdecydowanie. Zawsze mierzymy się z tym zimą, kiedy tej przestrzeni takiej wewnętrznej jest za mało. Chcielibyśmy, żeby na pewno każdy nasz podopieczny miał takie komfortowe warunki, jednak zimą zawsze stawiamy przede wszystkim na tych seniorów. Przy tych dodatkowych 19 kojcach na pewno nas to odciąży.
2: Ogrzewana podłoga, co to oznacza dla piesków?
15: Komfort dla ich starszych stawów. Na pewno też komfort, bo nie wszystkie pieski szanują swoje posłania, więc tu będzie im ciepło w pupki.
2: 19 boksów powstanie w tym nowym budynku. Czy to oznacza, że wszystkie psy ze schroniska Psikot już będą w takich ogrzewanych pomieszczeniach?
15: Choć jest to podejście bardzo utopijne, niestety nie, ponieważ na chwilę obecną już w samym schronisku mamy około 50-60 podopiecznych, więc, że tak to powiem, te 19 boksów wewnętrznych jest to kropla w morzu potrzeb.
2: Jak wybierane są pieski, które będą tam lokowane?
15: Na pewno przez pryzmat schorzeń, tego w jakim wieku są pieski. Zawsze na zimę dajemy przede wszystkim seniorów, szczenięta, które nie poradzą sobie na zewnątrz, jak również zwierzęta pooperacyjne.
2: Proszę zatem powiedzieć coś więcej na temat tych piesków, które tutaj przebywają w psikocie. Jest ich prawie 60, to jest dużo i wszystkie czekają zapewne na nowe domy.
15: Tak, jak najbardziej. Mamy pieski, które tutaj wyglądają drogi do nowego domu. Mamy również zwierzęta, które są tak zwanymi dowodami w sprawie, więc one do adopcji niestety pójść nie mogą. Jak również pieski, nazwijmy to trudne przypadki, czyli pieski, które potrzebują specjalnej strony adopcyjnej, że tak to powiem, drogi adopcyjnej, ze względu na po prostu swój charakter. I mówię tu na przykład o Zgrzycie, który jest od 7 lat w schronisku, trafił jako roczny pies, ale dalej jest psem, mimo tutaj pracy z behawiorystami, z naszymi wolontariuszami, psem półdzikim, który prawdopodobnie, no niestety ma tutaj dożywocie, ale mowa też jest o psach, które po prostu gdzieś mają łatkę agresywnego i ciężej jest im znaleźć dom.
2: Są jeszcze inne pieski, które są tak długo już w schronisku jak Zgrzyt.
15: Iwo, 13-letni senior, przekochany średniej wielkości pies, który niestety ze względu na swoją zwyczajność, bym to nazwała, bo to jest po prostu mały czarny kundelek, nie jest zauważalny. Wektor, który też jest z nami jakiś czas, około 2-3 lat, też starszy senior. Najczęstszym problemem w znalezieniu domu są psy, które są już po prostu powyżej tych 8-9 lat, ponieważ ludzie boją się brać seniorów do domu.
2: Czyli szczeniaki, młodsze psy mają trochę łatwiej ze znalezieniem nowego domu.
15: Zdecydowanie. Ludzie często przychodzą do schroniska i od razu pytają, czy my już mamy jakieś szczeniaki na stanie, które są już dostępne do adopcji i pieski, tak powiedzmy, że do 2-3 roku życia też schodzą, że tak to imę od razu. Chyba, że są jakieś problemy behawioralne, które w domu przerastają właścicieli.
2: A czy wiosna to jest właśnie taki okres, że trafia tutaj więcej szczeniaków?
15: Tak. Tak samo jak szczeniaków, tak i kociąt. To jest ten okres, kiedy niestety jest najwięcej przyjęć młodych zwierząt. Przyjeżdżają do nas matki ze szczeniętami, matki z kociętami. I to jest ten okres, kiedy rzeczywiście ręce mamy pełne roboty.
2: No właśnie, bo oprócz psów są tutaj jeszcze koty. Ile jest kotów?
15: Kotów na chwilę obecną jest około 25 sztuk, z czego my się bardzo cieszymy, bo jeszcze nas nie dopadł ten sezon na okocenie.
2: Czy koty też czekają na swoje nowe domy? Zapewne tak.
15: Tak, jak najbardziej. Niestety teraz borykamy się też z tym, że przez tą pogodę, która jest na zewnątrz i przez to, że koty są delikatniejsze psychicznie niż psy, no niestety kotki tutaj borykają się z różnymi chorobami, więc ciężej jest im znaleźć dom, ponieważ my też nie wydajemy do domów zwierząt chorych.
2: Rozumiem. Czy są zatem jeszcze jakieś inne potrzeby schroniska? Czy można was jakoś wesprzeć? Może karma jest potrzebna, albo jakieś kocyki, jakieś zabawki?
15: Myślę, co mogłabym powiedzieć takiego, żeby było realnie dobrym wsparciem. I powiem tak, może nie zabrzmi to dobrze dla niektórych ludzi, ale pieniądze, ze względu na fakt, że te faktury, które przychodzą z lecznic, bo my ratujemy zwierzęta do ostatniego momentu i walczymy o ich zdrowie najbardziej, teraz pieniądze byłyby taką realną dla nas pomocą, ponieważ no, my się finansujemy z tych pieniążków, które nam dają i przekazują darczyńcy i na pewno ze względu na zbliżający się okres właśnie tego dokocenia zwierząt tutaj, kotów przede wszystkim w schronisku, żwirek, podkłady, karma specjalistyczna, jeżeli chodzi o psy, to gastro i hipoalergiczna.
2: Jeśli chodzi o ten nowy budynek, to tam będą boksy tylko dla psów, a zatem koty mają swoją kociarnię, jak to jest?
15: Tak, nasze koty mają przynajmniej 4 strefy, gdzie są przetrzymywane. Mamy tutaj koci szpitalik, w którym przebywają koty chore, plus matki z dziećmi, jeżeli jest ich sporo. Mamy kociarnię zewnętrzną tutaj w kontenerku i kociarnię wewnętrzną, plus jeszcze w środku wykorzystujemy pomieszczenia dla kotów na kwarantannie.
2: A czy obecnie schronisko Psikot w Chorzowie poszukuje wolontariuszy?
15: Na chwilę obecną nie, inaczej. Powiedziałabym tak, że to zawsze wolontariusze znajdują nas, ponieważ przy organizacji kundelkowych spacerków często gęsto przez zaangażowanie ludzi, którzy do nas przychodzą, typujemy osoby, którym proponujemy wolontariat psi. Jeżeli o koci chodzi, na chwilę obecną jest wstrzymany nabór. Niemniej jednak pewnie, jeżeli przyjdzie ten okres, kiedy będziemy mieli ponad 100 kotów na stanie, wtedy przydadzą się każde ręce i będziemy ogłaszać na stronie.
2: Nabór jest wstrzymany, bo jest wystarczająca liczba wolontariuszy, tak?
15: Tak, jak najbardziej. Na chwilę obecną nasze schronisko wspiera 70 wolontariuszy, którzy przychodzą i pracują ze zwierzętami. Około 45 wolontariuszy psich, reszta to są wolontariusze koci.
2: Ok, Okej, czyli nie można być wolontariuszem po prostu, tylko trzeba wybrać specjalizację. Jedni są od psów, inni od kotów, tak?
15: Tak, zgadza się. U nas wolontariat wygląda tak, że mamy go podzielonego na wolontariat koci i wolontariat psi. Ze względu na specyfikę pracy ze zwierzęciem, zresztą nie każdy kociarz jest psiarzem i na odwrót, więc my mamy tutaj zasadę, że dzielimy. Niemniej jednak w okresie, kiedy tych kotów jest mniej, ci wolontariusze, którzy są kocimi wolontariuszami, również mogą wspomóc psich przy wyprowadzaniu psów.
1: A teraz przenosimy się do Zabrza.
16: Czwartym liceum ogólnokształcącym imienia Mikołaja Reja przy wejściu zawiózł defibrylator. Pieniądze na urządzenie zebrali sami uczniowie.
17: Maria Przybłowicz, dyrektor czwartego liceum imienia Mikołaja Reja w Zabrzu. Prawie półtorej roku trwała zbiórka, żebyśmy mogli przygotować i ustawić ten defibrylator na ścianie naszej szkoły. W naszej szkole od kilkunastu lat działa szkolna grupa ratownicza, która w głównej mierze uczy młodzież, a też tutaj młodzież ościennych szkół, jak ratować, jak pomóc w takich nagłych sytuacjach. I tutaj myślę, że właśnie to było motorem, żeby coś takiego było. No, jak już mamy różne sprzęty, a mamy, to dobrze byłoby, żeby był też taki, który może realnie komuś pomóc. Uważam, że działania, w których robimy coś dla innych, są bardzo wartościowe i uczą ich też bardzo fajnych postaw, takich obywatelskich. Przed wejściem do budynku szkoły, dobrze oznaczony, więc mam nadzieję, że jak będzie potrzebne skorzystanie z tego urządzenia, to każdy będzie wiedział, gdzie to łatwo dostać. Mają też taki sprzęt, taki ćwiczeniowy AED, więc jak mogą, tak się też tego uczą. Jak uczą się też na fantomach, także staramy się pokazywać. Oni starają się nauczyć i też innym pokazywać, jak z takich urządzeń korzystać.
18: Franciszek Zingler, czwarta klasa. Została zainicjowana przez przewodniczącą naszej grupy ratowniczej szkolnej, panią Magdalenę Podgórską, której jesteśmy szczególnie wdzięczni za taką świetną inicjatywę. I została opublikowana na portalu, na który można było wpłacać pieniądze. Jesteśmy na takim profilu. No to uważamy, że pomoc innym jest bardzo wartościowa, więc chcieliśmy te pieniądze przeznaczyć na szczytny cel. Prawdziwego defibrylatora nie mieliśmy na szczęście jeszcze okazji używać, no ale ja między innymi przeprowadzałem szkolenia z racji zwolnionych z teorii. Mieliśmy projekt, pokazywałem prawidłowego użytkowania takiego defibrylatora i cała grupa ratownicza nasza też ma to opanowane na pewno.
19: Olewa Ilia z tej strony. Naszym głównym celem było jak najbardziej rozpowszechniać tą zbiórkę, wysyłać znajomym, rodzinom, jakby dla nas każdy grosz się liczył.
16: Zbiórka na urządzenie trwała ponad rok. Nie opuszczamy Zabrza, teraz o inwestycjach mieszkaniowych.
20: Anna Wyleżą, naczelnik Wydziału Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Miasto Zabrze otrzyma dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Po pierwsze na budowę nowego osiedla mieszkaniowego przy ulicy Modrzewiowej. Tą inwestycję realizujemy we współpracy z SIM Śląsk, która to spółka wybuduje osiedle składające się z 76 lokali mieszkalnych. Inwestycja jest rozplanowana na 2 lata. Mamy nadzieję, że uda się rozpocząć jeszcze w roku bieżącym. Oprócz tego miasto Zabrze pozyskało finansowe wsparcie na remonty mieszkań komunalnych. Dzięki temu wyremontujemy 17 lokali mieszkalnych. Kwota dofinansowania to ponad 2 miliony złotych, natomiast 0,5 miliona złotych dołożymy z budżetu miasta. Dokonamy kompleksowego remontu lokali mieszkalnych dla najbardziej potrzebujących osób niepełnosprawnych, wychowanków, rodzin zastępczych bądź placówek opiekuńczych. Dzięki wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego możemy inwestować zarówno w nową, jak i tą już istniejącą substancję mieszkaniową. Zabrze od wielu lat uczestniczy w programie Banku Gospodarstwa Krajowego. Staramy się każdego roku występować o dofinansowanie remontów. Można uzyskać 80% dofinansowania na prace remontowe i faktycznie jest to dla nas bardzo duże zasilenie i dzięki temu udaje nam się zaspokajać potrzeby mieszkaniowe osób w najtrudniejszej sytuacji. Natomiast nasze potrzeby są zdecydowanie większe, dlatego będziemy nadal korzystać z tego programu i składać wnioski o finansowe wsparcie.
16: Kończymy doniesieniami z Zabrze. Edyta Czekaj, dziękuję.

0: Reklama. W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na oktawiakonkurs.pl.
3: Skoda. Wszystko, czego dziś chcę.
4: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów. 22,99. A masło ekstra łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Castorama.
7: Teoria.
6: I praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka.
6: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
13: Edyta Czekaj, zapraszam. A dziś wachlarz tematów. Zaczniemy od wolontariatu w Gliwickim Szpitalu. Będzie o remoncie budynku Urzędu Miejskiego w Bytomiu, który w końcu zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ale powiemy też o kolejnej edycji turnieju z Orlika na stadion. Młodzi adepci piłki nożnej ze Śląska mogą się już zapisywać. A teraz przekazuję mikrofon Magdzie Poddańczyk i przenosimy się do Gliwic.
14: Wolontariusz, funkcja w szpitalu zwłaszcza bardzo odpowiedzialna, bardzo ważna i bardzo potrzebna i właśnie o tych potrzebach będziemy dziś rozmawiać. Ze mną Mariola Michalska ze Szpitala Miejskiego w Gliwicach.
15: Dzień dobry.
14: A także nasz kolega redakcyjny Bogdan Widawka, który właśnie takim wolontariuszem jest.
16: Dzień dobry.
14: Mariolu, zacznijmy od ciebie. Mówiłam o tej potrzebie wolontariuszy. Szukacie ich cały czas w szpitalu.
15: Tak, zgadza się, szukamy. Jest to funkcja, tak jak wspomniałaś, bardzo odpowiedzialna, więc ten pierwszy zryw serc, kiedy był czas okołoświąteczny, był potężny. Teraz, kiedy już troszeczkę czas minął, mamy też zupełnie inną pogodę. No jakby trochę się ten nasz wolontariat rozpłynął. Myślę, że to też jest spowodowane zamknięciem oddziału, kiedy panowała grypa. No i tak naprawdę będziemy szukać nowego naboru.
14: Ile osób potrzebujecie, żeby wszyscy byli zaopiekowani?
15: Nie wiem, czy są takie liczby. Generalnie mamy bardzo dużo oddziałów. Zapisywaliśmy do tej pory na 6. Pediatrię, geriatrię, 2 oddziały wewnętrzne, neurologię i na ZOL. W ZOL-u mamy 70 pacjentów w różnym stanie zdrowia i są pacjenci, którzy potrzebują właśnie tylko posiedzenia, gdzieś tam porozmawiania o tym, co się dzieje, bo nie mogą nawet sami zobaczyć. Właśnie też są tacy, których trzeba wziąć na spacer. Są tacy, z którymi można coś porobić, pograć czy pooglądać telewizję na przykład. Natomiast nie ma takiej liczby. Jeżeli mówimy o geriatrii, tam też popołudnia było tak, że było na przykład 5 wolontariuszy i na 18 pacjentów to jest i tak zawsze ktoś, kto może nie będzie chciał, ale też ktoś, do kogo ten wolontariusz nie dotrze.
14: Co należy do, w cudzysłowie, obowiązków takiego wolontariusza?
15: Tak naprawdę kwestia pacjenta, tego, na co on sobie pozwoli, na co jest gotowy, więc nie ma stricte takich obowiązków. To właśnie może być rozmowa, czytanie książki, gra w karty, gra w grę, malowanie. Wiem na pewno to, że pacjenci wspominają, że bardzo się czują zaopiekowani, kiedy ktoś przyjdzie, poprawi poduszkę, zapyta, czy nie wiem, coś potrzeba do picia, czy może coś przynieść, może do kogoś zadzwonić, bo niektórzy pacjenci też mają problem z tym, żeby gdzieś wybrać numer telefonu, tak? Więc naprawdę kwestia zapytania, dopasowania się. Czasami pamiętam, nawet taka wolontariuszka opowiedziała, że przyszła i taka pani była na początku dość zdystansowana, więc wróciła za jakiś czas i od jakiegoś zwykłego, prostego przykładu pytania zaczęła się ich fajna relacja. Ona usiadła, wiem, że spędziły razem wtedy 2 godziny i ten wolontariat przerodził się w coś takiego, że kiedy pacjentka wyszła już do domu, została wypisana, to one dalej miały kontakt ze sobą. Pacjentka prosiła mnie też właśnie o to, czy mogą się porozumieć, jakiś kontakt przekazać jedna do drugiej. No i wiem, że się ze sobą spotykają.
14: Czyli uspokajamy, tu nie chodzi o ciężkie szpitalne roboty, tylko po prostu o obecność.
15: Tak, dokładnie, to ma być dla pacjenta, to ma być takie oderwanie od szpitalnej rzeczywistości. Tak naprawdę ten wolontariat wyszedł z prostego schematu. Kiedy chodziłam gdzieś tam po różnych naszych oddziałach, no rzeczywiście przy dzieciach są zawsze rodzice, przyjeżdżają dziadkowie i zawsze ktoś jest. Natomiast kiedy idzie się przez geriatrię, oddział wewnętrzny, no wiadomo, przyjeżdża rodzina, ale to są wizyty różnej długości, doba jest dość długa w szpitalu, więc no były pustki i wtedy właśnie tak zastanowiłam się, czy możemy spróbować i jak to będzie wyglądać. Wyszło świetnie, jeżeli mogę tak powiedzieć skromnie. Natomiast może być tego jeszcze więcej i tych ludzi nam po prostu potrzeba.
14: Jak wspomniałaś, doba jest całkiem długa, a ta w szpitalu mam wrażenie, że się jeszcze wydłuża, że te 24 godziny odczuwalnie są bardzo rozciągnięte w czasie. I właśnie Bogdan, ciebie jako wolontariusza chciałam zapytać o ten czas. Ile spędza się go w tym szpitalu? Czy są jakieś określone ramy? I jak ten czas znajdujesz?
9: Nie ma ram określonych. Każdy daje tyle, ile ma. Pamiętam, że gdy zobaczyłem w mediach społecznościowych posta ze szpitala, tam była mowa właśnie o czasie, o jakimkolwiek czasie. Zastanawiałem się, ile ja bym mógł poświęcić już po tych wszystkich organizacyjnych historiach.
14: Po tych sprawach radiowych, bo widujemy się tutaj o godzinie 5 rano.
9: Pamiętam, że zgłosiłem się po przeczytaniu postu. Tam była mowa o tym, że są pacjenci, których nikt nie odwiedza, czy nikt nie odwiedzi w święta Bożego Narodzenia. I to mnie tak ruszyło bardzo, ale jak zobaczyłem, że pod tym postem jest prawie 200 komentarzy i wszystkie takie same prawie, czyli jestem zainteresowany.

0: godzina, dwie, okej, no też może być, ale ja bym chciał dać więcej. I pamiętam, że powiedziałem Marioli, nie mam czasu, bo jestem dziennikarzem i mam strasznie dużo obowiązków, ale dam tyle, ile mam. Stwierdziłem, że 6 godzin Wigilię to jest tyle, ile mogę dać, a i tak po wyjściu ze szpitala stwierdziłem, że to było za mało.
1: Na tyle za mało, że zostałeś na dłużej, bo tym wolontariuszem jesteś wciąż. Jak to wygląda z takiego codziennego punktu widzenia?
0: Jestem wolontariuszem w weekendy albo w takie wolne dni, kiedy nie mam żadnych innych zajęć. Kiedyś to były soboty czy niedziele, właśnie takie 6-godzinne dyżury, ponieważ tak mi się to wszystko spodobało, że podjąłem naukę w szkole medycznej na kierunku opiekun medyczny, no i zajęcia są w weekendy. W związku z tym mam mniej czasu jeszcze, ale w sobotę mam krótsze zajęcia, więc po zajęciach jadę do szpitala i tam 3 godziny, 4 godziny spędzam. I nie jestem zmęczony, bo to daje niesamowitego kopa. To nie jest tak, że tylko my, wolontariusze, dajemy pacjentom coś, ale też dostajemy. Nie dlatego to robimy, nie dla poklasku, nie dla podziękowań, to jest jasne, ale jest to coś, jak ja to nazywam, czego nie da się opisać ani nazwać. Nie wiem, jak to nazwać, nie wiem, jak to opisać. Jest coś takiego, co nakręca i napędza.
1: Myślę, że wystarczającą reklamę zrobiłeś. Ale tak poważnie, wracając, Mariola, do ciebie. Jeżeli ktoś nas słucha i właśnie chce tego kopa, o którym mówił Bogdan, jak można się do was zgłosić? Czy to właśnie tak, jak było w tym przypadku, mail, telefon, czy... No jak to zrobić?
2: Dokładnie, może być to mail, może być to telefon. Mój kontakt jest pod na stronie szpitala, może być też przez Facebooka, też jakby tam czytam, odpisuję. Natomiast chciałam też jeszcze tutaj do Bogdana wrócić. To jest przepiękna historia, bo Bogdan właśnie tak jak mówił, przyszedł do nas, że nie może dać wiele, 6 godzin rzeczywiście. Natomiast ta historia się rozwija. Zaangażował też swoją żonę, więc przyjeżdżają do nas we dwójkę. Teraz jeszcze podjął te studia medyczne. No dla mnie to też jest przepiękna historia, jak ten wolontariat. Tak naprawdę myślę, że Bogdan przyszedł tam trochę z innym zamierzeniem, a został, rozwija się. I myślę, że ta empatia i to całe doświadczenie, które tam widzi, którego doznaje, też właśnie daje to coś.
0: Żona mi powiedziała parę dni temu, wiesz, nie mogę się doczekać, kiedy znowu pojedziemy do szpitala.
1: Bardzo dziwne zdanie, ale w tym kontekście ma swoją moc. Kto może zostać tym wolontariuszem? Bo pewnie macie jakieś niewielkie, ale jednak ograniczenia.
2: Każdy, kto ma powyżej 18 lat. Także pełnoletnie osoby zapraszamy. Jeżeli ktoś ma dodatkowe umiejętności, na przykład terapia zajęciowa, psycholog, zapraszamy. Szeroko otwieramy drzwi. Z fajnych historii jeszcze właśnie, o teraz mi się właśnie przypomniało, oprócz Bogdana tutaj, który zaangażował rodzinę, to świetną rzecz otrzymaliśmy. Przyszła pani Bettina i mamy dogoterapię. Jest po prostu przecudowna. Oddziały, personel i pacjenci nie mogą się doczekać, kiedy znowu odwiedzi ich Willy.
0: Wczoraj mi się śnił Willy, naprawdę.
2: No właśnie, więc po prostu Willy jest przekochany, Bettina jest przekochana i czekamy na nich. Dziękujemy w ogóle za to, że są z nami i czekamy na nich z niecierpliwością.
1: Moimi gośćmi była Mariola Michalska ze Szpitala Miejskiego w Gliwicach i Bogdan Wida, kolega radiowy, który po godzinach jest wolontariuszem w tym szpitalu. Dziękuję wam bardzo i za to, co robicie, i za rozmowę.
3: Dzięki. Dziękujemy. Rozmawiała Magda Poddańczyk. Dziękuję, Magdo. A teraz czas na Bytom. Miasto bierze się za remont jednego ze swoich urzędniczych budynków.
4: Małgorzata Węgielwnuk, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Urząd Miejski w Bytomiu przygotowuje się do ważnej inwestycji. Pozyskaliśmy 300 tysięcy złotych z funduszy europejskich oraz budżetu państwa na realizację projektu Dostępny Samorząd, Dostępna Społeczność. To są środki, w ramach których wyremontujemy budynek przy ulicy Smolenia 35, dostosujemy go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach zaplanowanych prac powstanie m.in. sala obsługi mieszkańców, zostaną dostosowane toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a wewnątrz budynku przy schodach znajdujących się przy wejściu powstanie platforma umożliwiająca łatwiejszy dostęp do obiektu osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
3: Zostajemy w Bytomiu. Dokładnie to miasto poprowadzi nas na stadiony. O co chodzi? Posłuchajcie.
5: Grzegorz Pawlus, koordynator wojewódzki turnieju z Orlika na stadion.
6: No właśnie, Śląsk sportem stoi, to nie tylko piłkę nożną, ale teraz skupimy się właśnie na piłce dla tych młodych adeptów talentów. Dużo wydarzeń w regionie. Teraz kolejna impreza, właściwie taka nie wojewódzka, tylko ogólnopolska, a tutaj będą eliminacje, więc będziemy testować, sprawdzać. Młodzież dobrze się bawić też z dzieciakami z całego regionu, bo i z Katowic, i z Mikołowa, i z Bielska, i z Częstochowy, i z Bytomia, i z Rudy. Wszystko zależy, kto się zgłosi, ale od początku.
5: Wystartowaliśmy właśnie z naborami do największego turnieju piłkarskiego z Orlika na stadion. Mogą wystartować i zapisać się drużyny w kategorii U13, U14 lub U15. Mamy dwie ścieżki.

0: ścieżkę junior, gdzie maksymalnie w każdej drużynie może być dwóch tak zwanych zawodowców grających w klubie, lub ścieżkę pro i to mogą się już składać zawodnicy typowo z klubów tutaj naszych ze Śląska. Mamy też podział na płeć, kobiety i mężczyźni, więc zachęcamy wszystkich, żeby się zapisać, bo zapisy trwają do końca maja. Tutaj się już zgłaszacie, a startujemy z całym turniejem od września. Kluby, akademie, stowarzyszenia, nawet jest możliwość dzikich drużyn, więc można zebrać swoją paczkę z boiska i zapisać się. Najważniejsze, żeby to zdążyć do końca maja.
1: Kolejny raz spotkamy się tutaj w Bytomiu.
0: Bytom będzie już drugi raz z rzędu tutaj organizatorem finałów też wojewódzkich, więc z tego się bardzo cieszymy. Mamy pięknie odnowiony Orlik, Funkelnówka, Murawa jest idealna do przeprowadzenia tego rodzaju turnieju.
1: To jest właściwie taki kompleks boisk, więc jest na czym, po czym grać.
0: Tak, jest na czym grać. Jest to też program ministerialny, który ma pokazać właśnie tutaj rozwój Orlików. No i się cieszymy, że ten finał został nam znowu powierzony drugi raz z rzędu. Sprawdziliśmy się rok temu i mam nadzieję, że jeszcze większe wrażenie zrobimy w tym roku.
1: Liczby pokazują z poprzednich lat, zainteresowanie jest duże, więc domyślam się, że w tym roku będzie tak samo.
0: Olbrzymie było zainteresowanie rok temu, dlatego naszym celem jest, żebyśmy jeszcze to zainteresowanie zwiększyli i dlatego też apelujemy, żeby nie tracić czasu, się zapisać, żeby potem nie być rozczarowanym we wrześniu, że nie zdążyliśmy tego uczynić.
1: Są drużyny z Częstochowy, są drużyny z Bytomia, ponieważ tutaj jesteśmy u was też w ośrodku. No to powiedz, jak Bytom wypadał przez te ostatnie lata?
0: No, wbrew pozorom Bytom miał jedną z większych liczby zgłoszonych drużyn, jeśli chodzi o województwo śląskie. Zachęcam takie olbrzymie miasta jak Katowice, Częstochowa właśnie. Tam jest bardzo mało jeszcze drużyn zgłoszonych i tutaj tych wszystkich organizatorów, nauczycieli WF-u, trenerów, nawet jakich rodziców, którzy by chcieli, żeby ich pociechy wzięły w tym dużym turnieju udział, zachęcamy, żeby właśnie się zgłosili.
1: Może niech smaczkiem będzie to, że na takich wydarzeniach, na tym wydarzeniu też pojawiają się osoby, które obserwują, podglądają, patrzą, a nóż widelec jakiś młody Lewandowski się trafi.
0: Mamy już zapowiedź, że będą jeździć skauci z różnych klubów po tych wszystkich turniejach. No oczywiście na jednym z największych stadionów będzie finał organizowany, więc też jest to nie lada gratka. Na jakim stadionie jeszcze tego nie ujawnimy, bo trwają jeszcze tutaj ostatnie szlify, jeśli chodzi o umowy. Nagrodą główną jest też wyjazd do klubu zagranicznego na takie zgrupowanie, więc rok temu to była Barcelona. W tym roku, no, czekamy jeszcze, bo też podpisujemy umowę.
1: To zaraz, bo tak pamiętam, finał był w Chorzowie na stadionie, był też finał na Narodowym, tak, chyba w ubiegłym roku. No, parę fajnych nam stadionów zostało.
0: No tak, nie mogę zdradzić jeszcze tej tajemnicy, dlatego że, no, umowa jest niepodpisana konkretnie, więc... Ale to już jest kwestia dosłownie dni. Ale najważniejsze, zapiszcie się, zgłoście, to nie jest zobowiązujące. Zachęcamy też nauczycieli, żeby zostali organizatorami tych turniejów. Mają też z tego profity, zachęcam, żeby zapoznali się ze stroną z Orlika na stadion. Tam jest wszystko opisane fajnie, co, jakie profity ma organizator, więc naprawdę jest warto i turniej jest zrobiony z taką pompą, więc zachęcamy.
1: Jeszcze raz przypomnijmy, do kiedy zapisy, kto może się zgłaszać, no i kiedy to główne wydarzenie tutaj na Śląsku, w Bytomiu.
0: Zachęcamy do końca maja, żeby zgłosić swoje drużyny. Kategoria U13 i młodsi, U14 i młodsi, U15 i młodsi, z podziałem na chłopcy i dziewczyny. Zgłaszacie się do końca maja poprzez stronę www.zorlikanastadion.pl. A główne wydarzenie, startujemy z eliminacjami we wrześniu. We wszystkich miastach można sobie te turnieje eliminacyjne przeprowadzić, a na przełomie października, listopada wielki finał wojewódzki właśnie tutaj w Bytomiu na ulicy Chorzowskiej.
1: No a potem już na wielki stadion.
0: A potem już tylko został wielki stadion i zostać kolejnym Lewandowskim.
1: Z Orlika na stadion brzmi dobrze.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: W tej części naszego programu na dłużej zabawimy w Muzeum Górnośląskim. Kiedyś w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu można było obejrzeć wystawę Od Darwina do Banku DNA – Przyroda w Muzeum, a dziś Laboratorium DNA Roślin Muzeum ma w swoich murach. Co ciekawe, to jedyne takie laboratorium w naszym kraju. Posłuchajcie.
3: Roland Oborz, jestem kierownikiem działu przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
1: Zawsze jak tutaj u panów przyrodników jestem, to poruszamy ciekawe tematy, a dzisiaj coś, co jednych może zszokować, że macie coś takiego właśnie tutaj, ale od początku, jak to było?
3: Kilka lat temu rozpoczęliśmy budowę banku próbek DNA. To był 2016 rok, gdzie we współpracy z pracowniami preparacji zwierząt zaczęliśmy pozyskiwać materiały kostne z ssaków. Ale równocześnie pojawiło się coś takiego jak bardzo intensywne próby opracowywania materiałów muzealnych. Po pierwsze, szukanie DNA wilka workowatego tasmańskiego, szukanie DNA w szczątkach zgromadzonych w muzeach, zgromadzonych w różnych instytutach, mamuta i tak dalej, i tak dalej. No i suma summarum, finalnie kilka lat temu Svante Paabo dostał Nagrodę Nobla za opracowanie łańcucha DNA neandertalczyka. Oczywiście na materiałach muzealnych. No więc jeżeli coś takiego się zdarzyło, koniecznie trzeba było to wykorzystać, tym bardziej, że tak naprawdę nie ma precedensów w muzealnictwie, w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nie ma czegoś takiego jak pracownia analiz molekularnych przy działach przyrody. Po raz pierwszy coś takiego napisałem taki projekt kilka lat temu. Za pierwszym razem ten projekt spotkał się z takimi skrajnymi jakby ocenami. Z jednej strony fantastyczna ocena była od jednego recenzenta, z drugiej strony troszeczkę taka, powiedzmy, zaskakująco niska, ale prawdopodobnie wynikająca z tego, że po prostu to się nie mieściło jak gdyby w ramach Ministerstwa Kultury, dzieł sztuki, etnografii, archeologii i tak dalej.
1: Tak, bo to taka abstrakcja, można powiedzieć.
3: Tak, to w pewnym sensie, powiem tak naprawdę, oglądając Jurassic Park, to wtedy wydawało się totalna abstrakcja, fantastyczny science fiction z górnej półki, a te science fiction jest coraz bliżej nas w tej chwili, także to zaczyna być coraz bardziej ciekawe pod tym względem. No i oczywiście nie może zabraknąć tutaj muzeów w tej dziedzinie, dlatego że tak naprawdę już Ernst Mayr kiedyś powiedział, że największą bioróżnorodność to on tak naprawdę znajduje niestety w muzeach. Te gatunki szybciej wymierają często, niż my jesteśmy w stanie kontrolować bardzo często z ekspedycji naukowych materiały, tak jak my w tej chwili gromadzimy to z tak zwanych hotspotów, czyli biodiversity hotspot, czyli najcenniejszych miejsc. Okazuje się, że tak naprawdę te materiały już są nie do pozyskania, bo na przykład jakaś dzielnica się rozbudowała, coś zostało zniszczone, jakaś kopalnia funkcjonowała i zniszczyła coś, a w tym czasie ktoś w muzeum robi rewizję materiału, robi kwerendę, zajmuje się swoją grupą, nagle odkrywa nowy gatunek, ale tego gatunku już tak naprawdę w naturze nie ma. Te słowa Mayra są gorzkie, ale prawdziwe. I oczywiście teraz, jak można jeszcze wykorzystać to, co my zbieramy w muzeach? Oczywiście nasuwa się od razu wniosek, że no, jest jeszcze jedna płaszczyzna, właśnie ta genetyka, która tak naprawdę była dedykowana zawsze temu, co żyje, miękkim tkankom, przechowywanym w odpowiednich warunkach i tak dalej, ale jak można to zrobić z materiałami, które mają 100 lat i więcej? To jest niesamowite, no ale Svante Paabo pokazał, że to się da. Oczywiście to były gigantyczne pieniądze, niewyobrażalne, czego tak naprawdę muzeum nie jest w stanie otrzymać takich pieniędzy, ale to już był pewien sygnał, więc ten pierwszy projekt zagwarantował nam tak naprawdę zagospodarowanie dwóch pomieszczeń w taki sprzęt bazowy, nazwijmy to w ten sposób. W zeszłym roku napisaliśmy drugą część projektu, pracownia analiz molekularnych i bank DNA. Etap drugi. I w tym drugim etapie zakupiliśmy pozostałe sprzęty potrzebne nam. Oczywiście do tego dochodzą odczynniki i tak dalej. No i to, co kiedyś musieliśmy robić we współpracy z Uniwersytetem Śląskim, z Uniwersytetem Opolskim, gdzie wykorzystywaliśmy doświadczenie Uniwersytetu Łódzkiego, mogliśmy powoli wdrażać u nas. Tak to się zdarzyło, że oczywiście koniec roku, który jest najbardziej zawsze przerażający dla wszystkich w związku ze sprawozdaniami, skończeniem jakichś rzeczy, rozpoczynaniem czegoś na przyszły rok planów i tak dalej, i tak dalej. U nas się to wszystko skumulowało, bo finalnie musimy rozliczyć projekty. Finalnie wystartowaliśmy wreszcie i taka data dla nas progowa, niesamowicie ważna, to jest 12 grudnia 2025 roku. Po raz pierwszy w naszej pracowni analiz molekularnych przeprowadziliśmy pełny cykl przygotowania materiału genetycznego do sekwencjonowania. No i myślę, że za chwilę, panią redaktor, przejdziemy do pracowni. Postaramy się troszeczkę opowiedzieć o tym całym procesie, który jest niezwykle skomplikowany, ale fantastyczne wyniki dający.
1: No to idziemy.
3: Idziemy.
1: Panie Rolandzie, jesteśmy w pierwszym pomieszczeniu.
3: Tak, to jest niewielkie pomieszczenie, ale niezwykle ważne dla nas, dlatego że tu akurat umieszczony jest ten najdroższy sprzęt, który zakupiliśmy, mikroskop i binokular do sortowania materiału pod kątem oczywiście wyboru również do badań DNA.
1: Te urządzenia robią wielkie rzeczy, panie Rolandzie, ale wcale nie są takie wielkie. Rzeczywiście są bardzo nowoczesne i one są takie gabarytowo nie największe.
3: To jest niezwykle precyzyjne urządzenie. urządzenie, które potrafi nam tak naprawdę powiększyć owady, które często mają wielkość poniżej milimetra, do odpowiedniej wielkości, także jesteśmy w stanie znaleźć w nich te identyfikacyjne cechy, które później posłużą nam do zaklasyfikowania wstępnie owada. I oczywiście czemu służy ta genetyka? No tu oczywiście przed chwilą się wyłączyło urządzenie, jedno z urządzeń, czyli zamrażarka, w której też przechowuje się część odczynników, które muszą być w odpowiedniej temperaturze, zresztą wręcz konkretnej, minus 20 stopni. I powiem tak, genetyka jest genialnym narzędziem, dodatkowym narzędziem, które utwierdza nas w dobrym oznaczeniu, zdeterminowaniu, czyli nazwaniu danego gatunku. To jest bardzo, bardzo istotne, ponieważ tych zwierząt, generalnie gatunków na świecie jest dziesiątki milionów. Prawdopodobnie około 10 milionów, a może i nawet więcej. Mnóstwo z tego jest nieopisane, ale powiedzmy współcześnie funkcjonuje około 2 miliony gatunków. Więc naprawdę to trzeba być niezłym specjalistą, żeby ogarnąć swoją grupę, która często kilka tysięcy gatunków liczy. Więc to jest świetne narzędzie. Oprócz tego badania molekularne pozwalają nam również na rozstrzygnięcie tak zwanych dark species. Gatunki, które są tak podobne do siebie, że w zasadzie ich populacje zachodzą na siebie, nie do końca jesteśmy w stanie przy tych standardowych metodach, czy typu mikroskop, szkiełko i oko, oznaczyć, do którego gatunku on należy. Genetyka jest genialna pod tym względem, bardzo, bardzo pomocna. Oczywiście oprócz tego tutaj jest coś, co służy również publikacji i upowszechnianiu, czyli cały system rejestracji obrazu. Możemy te zdjęcia przy powiększeniu 100-200 razy, możemy je zrobić w doskonałej rozdzielczości, wielowarstwowe, poskładać je w programie odpowiednim, i to publikuje się w publikacjach naukowych, ale to również pozwala nam przekazać pewne informacje z tego mikroświata naszym gościom, naszym zwiedzającym nasze wystawy i tak dalej, więc to jest też bardzo ważne z poziomu muzealnika. Ale to jest to pierwsze pomieszczenie, gdzie mamy pewne zestawy sprzętu, które trzeba używać całe. To jest olbrzymie skomplikowany proces. Doszliśmy do wniosku, że ja będę o tym opowiadał, ponieważ ja na tym się naprawdę nie znam. Ja wiem, że można to wykorzystać i tak dalej, ale przypuszczam, że gdyby Wojtek Szczepański, pan doktor Szczepański zszedł i zaczął opowiadać, byłoby to nudne dla większości. Ale przejdźmy do tego drugiego pomieszczenia.
1: Tak, to ma być właśnie obrazowo. Lodówki oczywiście nie otwieramy. Powiedzmy, że to jest taka lodówka.
3: Możemy otworzyć zamrażarkę. Tutaj...
1: To wygląda lodówka jak taka w szpitalach, gdzie mają rzeczywiście leki oczywiście. I osocza na
3: przykład. No powiedzmy, jest to z wyższej półki. Tutaj mamy materiały głównie entomologiczne, które są przeznaczone ewentualnie do badań genetycznych, wykorzystywane również do badań genetycznych, dlatego one lepiej, jeżeli przebywają w lodówce w stałych warunkach. Oprócz tego na górze mamy odczynniki odpowiednie, które są wykorzystywane, różnego rodzaju bufory, różnego rodzaju jakieś rozpuszczalniki, które służą nam do...
1: Wyższa odległość.
3: Tak, oczywiście.
1: To przechodzimy dalej.
3: Do pomieszczenia numer 2.
1: Zapytam, czy dużo tych pomieszczeń macie?
3: Tylko dwa.
1: Dwa konkretne,
3: nie za duże, ale to jest taki jeden z najnowocześniejszych elementów w zaskakującym miejscu. Muzeum, które powinno się kojarzyć raczej z historią.
1: Dokładnie, z gablotami.
3: Tak jest, gabloty.
1: Na szczęście już te kapcie słynne zniknęły lata temu.
3: Kustosze, którzy są starzy, w zarękawnikach, z grubymi okularami, szkłami, no to już nie jest to. No i tu jesteśmy, to jest serce naszego laboratorium, czyli to jest to miejsce, gdzie tak naprawdę dzieje się magia. Ja powiem tak pokrótce, ponieważ dostajemy owada, który jest, szczególnie jeżeli jeździmy w tej chwili w te super miejsca cenne przyrodniczo, gdzie tak naprawdę możemy spotykać się z bardzo dużą bioróżnorodnością, gdzie tak naprawdę te miejsca decydują, inaczej informacje z tych miejsc decydują o tym, w jakim kierunku tak naprawdę podąża nasza planeta, jak to wygląda, jaka jest antropopresja, jak te zmiany klimatyczne wpływają, jak tak naprawdę, teraz znowu się włączyła troszeczkę większa zamrażarka, to jest zamrażarka, która mrozi materiał genetyczny do minus 81 stopni, więc tutaj zresztą wyświetla się cały czas, jest ona bardzo, bardzo precyzyjna i no, tu przechowujemy te najcenniejsze rzeczy, próbki I właśnie teraz czego? Eksponatów naszych muzeum. 100 lat temu nikt by sobie nie wyobraził tego, że eksponaty będą przechowywane w takich zamrażarkach, fragmenty tych eksponatów, ale równie cenne jak te pozostałe części. Może bardziej dla naukowców. W każdym razie, wracając do tego całego procesu, wszystko to rozpoczyna się od, ponieważ my zajmujemy się głównie pozyskiwaniem materiału genetycznego z owadów, bo to jest znacznie prostsze i możliwe do zrealizowania, przynajmniej na tym etapie rozwoju muzeumiki, bo to już w ogóle nowa dziedzina powstała, muzeumika, tak się ładnie nazywa, wykorzystanie do badań genetycznych materiału muzealnego. Mamy specjalne takie a la moździerze. Wyobraźmy sobie, jak mamy pieprz czy jakieś ziele angielskie, chcemy go sproszkować czy przynajmniej porozbijać, mamy moździerze. Tylko że nasze moździerze są delikatnie mówiąc mniejsze. Tu jest właśnie, o tak, tak moździerz wygląda. Napełniamy go specjalnie wodą super czystą. Do tego wrzucamy na przykład nogę owada, którego chcemy zbadać, z którego chcemy pozyskać DNA. I za pomocą, właśnie tak wygląda ten moździerz, tego moździerza rozcieramy tą nogę, no i zaczyna się cały proces. Ja powiem tak, długo się zastanawiam, jak o tym procesie opowiedzieć, bo to jest bardzo skomplikowane, ale wyobraźmy sobie, bo to już przypuszczam, że naszym słuchaczom znacznie bardziej pobudzi wyobraźnię. Proces przed startem samolotu. Pilot i drugi pilot wykonują kilkadziesiąt różnych czynności. Sprawdzają step by step, sprawdzają wszystkie elementy wyposażenia samolotu gwarantującego bezpieczeństwo. Na tej samej zasadzie tutaj tych procesów, które trzeba przejść, jest kilkadziesiąt, które trzeba dokładnie zastosować, ponieważ wyobraźmy sobie, jeżeli my taką nogę rozgnieciemy, ile w takiej nóżce, nie wiem, muchy może być materiału genetycznego? To są mikroskopijne ilości i w tym momencie w odpowiednim buforze dodajemy enzym, który tak naprawdę rozpuszcza ten cały materiał genetyczny, ekstrahuje z tego. Przez wiele, wiele etapów filtrowania, a filtrowanie odbywa się w takich maluteńkich probóweczkach, doprowadzamy do sytuacji, w której uzyskujemy minimalną ilość czystego materiału genetycznego. Ten materiał genetyczny odpowiednio podgrzewany, znowu namnażany, jakby pozwala nam pozyskać to, co jest bazą do sekwencjonowania, do uzyskania jak gdyby większej ilości tych układu, tych gwarantujących oznaczenie układu zasad, które tam adenozyna, cytozyna, guanina, tymina i tak dalej. W każdym razie, oczywiście tu jeszcze na różnych etapach jesteśmy, tu są oczywiście wirowania, wytrząsania różnego rodzaju, bo to wszystko tak naprawdę jest bardzo silnie określone. Temperatura, tam gdzie namnażamy w procesie jakby podgrzewania i namnażamy materiał genetyczny, to są specjalne programy, które ustawiamy w odpowiedni sposób, w zależności od tego, od typu materiału, który tam dostał się. Jesteśmy w stanie go zabarwić, jesteśmy w stanie sprawdzić wstępnie, czy materiał, bo oczywiście moglibyśmy taki wysłać, ale jesteśmy w stanie sprawdzić w procesie elektroforezy, czy ten materiał genetyczny nadaje się dalej do sekwencjonowania. Więc to są rzeczy tak skomplikowane, że cieszę się, że już tego nie robię.
1: A o tym wszystkim opowiadał nam Roland Dowosz, przyrodnik, naukowiec, kierownik działu przyrody w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Bardzo dziękuję, Edyta Czekaj.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Edyta Czekaj, zapraszam na program, a dziś sport i kultura i sztuka, ale zaczniemy od tematu bliskiego młodym piłkarzom ze Śląska, marzącym o wielkich stadionach. Z Orlika na stadion przed nami kolejna edycja, na początek zmagania u nas na Śląsku. Potem piłkę kopniemy dalej. Będzie też spotkanie z Magdą Mleczko i jej gościem, ale teraz już trochę sportu.
0: Grzegorz Pawlus, koordynator wojewódzki turnieju z Orlika na stadion.
1: No właśnie, Śląsk sportem stoi, to nie tylko piłkę nożną, ale teraz skupimy się właśnie na piłce dla tych młodych adeptów talentów. Dużo wydarzeń w regionie, dużo dzieje się właśnie takich imprez tutaj w Bytomiu. Teraz kolejna impreza, właściwie taka nie wojewódzka, tylko ogólnopolska, a tutaj będą eliminacje, więc będziemy testować, sprawdzać. Młodzież dobrze się bawić też z dzieciakami z całego regionu, bo i z Katowic, i z Mikołowa, i z Bielska, i z Częstochowy, i z Bytomia, i z Rudy. Wszystko zależy, kto się zgłosi, ale od początku.
0: Tak, wystartowaliśmy właśnie z naborami do największego turnieju piłkarskiego z Orlika na stadion. Mogą wystartować i zapisać się drużyny w kategorii U13, U14 lub U15. Mamy dwie ścieżki. Ścieżkę junior, gdzie maksymalnie w każdej drużynie może być dwóch tak zwanych zawodowców grających w klubie, lub ścieżkę pro, i to mogą się już składać zawodnicy typowo z klubów tutaj naszych ze Śląska. Mamy też podział na płeć, kobiety i mężczyźni, więc zachęcamy wszystkich, żeby się zapisać, bo zapisy trwają do końca maja i tutaj się już zgłaszacie, a startujemy z całym turniejem od września.
1: Kluby i akademie?
0: Kluby, akademie, stowarzyszenia, nawet jest możliwość dzikich drużyn, więc można zebrać swoją paczkę z boiska i zapisać się. Najważniejsze, żeby to zdążyć do końca maja.
1: No kolejny raz spotkamy się tutaj w Bytomiu.
0: Tak, Bytom będzie już drugi raz z rzędu tutaj organizatorem finałów też wojewódzkich, więc z tego się bardzo cieszymy. Mamy pięknie odnowiony Orlik, więc Funkelnówka Murawa jest idealna do przeprowadzenia tego rodzaju turnieju.
1: To jest właściwie taki kompleks boisk, więc jest na czym, po czym grać.
0: Tak, jest na czym grać. Jest to też program ministerialny, który ma pokazać właśnie tutaj rozwój Orlików. No i się cieszymy, że ten finał został nam znowu powierzony drugi raz z rzędu. Sprawdziliśmy się rok temu. No i mam nadzieję, że jeszcze większe wrażenie zrobimy w tym roku.
1: No jak liczby pokazują, z poprzednich lat zainteresowanie jest duże, więc domyślam się, że w tym roku będzie tak samo.
0: Olbrzymie było zainteresowanie rok temu, dlatego naszym celem jest, żebyśmy jeszcze te zainteresowanie zwiększyli i dlatego też apelujemy, żeby nie tracić czasu i się zapisać, żeby potem nie być rozczarowanym we wrześniu, że nie zdążyliśmy się tego uczynić.
1: Są drużyny z Częstochowy, są drużyny z Bytomia, ponieważ tutaj jesteśmy u was też w ośrodku. No to powiedz, jak Bytom wypadał przez te ostatnie lata?
0: No, wbrew pozorom Bytom miał jedną z większych liczby zgłoszonych drużyn, jeśli chodzi o województwo śląskie. Zachęcam takie olbrzymie miasta jak Katowice, Częstochowa właśnie. Tam jest bardzo mało jeszcze drużyn zgłoszonych i tutaj tych wszystkich organizatorów, nauczycieli WF-u, trenerów, nawet jakich rodziców, którzy by chcieli, żeby ich pociechy wzięły w tym dużym turnieju udział, zachęcamy, żeby właśnie się zgłosili.
1: Może niech smaczkiem będzie to, że na takich wydarzeniach, na tym wydarzeniu też pojawiają się osoby, które obserwują, podglądają, patrzą, a nuż widelec jakiś młody Lewandowski się trafi.
0: Tak, no nasze mamy już zapowiedź, że będą jeździć skauci z różnych klubów po tych wszystkich turniejach. No oczywiście na jednym z największych stadionów będzie finał organizowany, więc też jest to nie lada gratka. Na jakim stadionie jeszcze tego nie ujawnimy, bo trwają jeszcze tutaj ostatnie szlify, jeśli chodzi o umowy. No i nagrodą główną jest też wyjazd do klubu zagranicznego na takie zgrupowanie, więc rok temu to była Barcelona. W tym roku no czekamy jeszcze, bo też podpisujemy umowy.
1: To zaraz, bo tak pamiętam, finał był w Chorzowie na stadionie, był też finał na Narodowym, tak chyba w ubiegłym roku. No parę fajnych nam stadionów zostało.
0: No tak, nie mogę zdradzić jeszcze tej tajemnicy, dlatego że no, umowa jest niepodpisana konkretnie, więc ale to już jest kwestia dosłownie dni. Ale najważniejsze, zapiszcie się, zgłoście, to nie jest zobowiązujące. Zachęcamy też nauczycieli, żeby zostali organizatorami tych turniejów, bo mają też z tego profity. Zachęcam, żeby zapoznali się ze stroną z Orlika na stadion, tam jest wszystko opisane fajnie, jakie profity ma organizator, więc naprawdę jest warto i turniej jest zrobiony z taką pompą, więc zachęcamy.
1: No właśnie, to jest bardzo duże wydarzenie, ono już wrosło w taki kalendarz imprez tego typu i rzeczywiście z roku na rok to zainteresowanie jest coraz większe. A jak tu wygląda sytuacja w Bytomiu, jeśli chodzi o ten sport młodzieży przy waszym ośrodku na przykład?
0: Jeśli chodzi o Bytom, to Bytom sportem młodzieżowym stoi. Nasze tutaj władze duży nacisk kładą na rozwój właśnie sportu młodzieżowego. Są na to też środki, więc my jako ośrodek sportu też wspieramy 30 klubów z Bytomia, które biorą od piłki nożnej po mażoretki, po łuki. Naprawdę mamy szeroki wachlarz, jeśli chodzi o sport młodzieżowy. Cieszymy się, bo pod samym MOSM-em, gdzie jest to wsparcie finansowe miasta, mamy ponad 3200 dzieci, które po prostu są wspierane przez miasto. Więc no, Bytom sportem młodzieżowym stoi.
1: Coś szykujecie teraz w maju, w czerwcu jeszcze?
0: W maju, w czerwcu mieliśmy już bardzo fajny bieg Konstytucji 3 maja, a w czerwcu zaczynamy już akcję Lata w Mieście, gdzie zaczniemy 27 czerwca pierwszym właśnie też turniejem piłkarskim na naszym Orliku, więc można już się sprawdzić a konto kolejnego tam turnieju z Orlika na stadion i będzie koszykówka 3x3. I jest to pierwsze takie wydarzenie z cyklu całego Lata w Mieście, które będziemy organizować cyklicznie przez całe 2 miesiące dla naszych mieszkańców. Wszystkie nasze wydarzenia sportowe są bezpłatne, więc naprawdę zachęcamy. Zachęcamy też, żeby śledzić nasze media społecznościowe, jeśli chodzi o Ośrodek Sportu i Rekreacji, bo tam na bieżąco będziemy wrzucać terminy, możliwości zapisów, a naprawdę mamy szeroki wachlarz. Od wycieczek rowerowych, po kino plenerowe razem z Becekiem, szkolenie na rolkach w naszym parku miejskim. Naprawdę jest duży, szeroki wachlarz, więc zachęcam do śledzenia.
1: Wydarzenia takie rozbite właściwie po wszystkich dzielnicach nie ma.
0: Tak, będziemy się starali, żeby to się działo we wszystkich dzielnicach, żeby każdy mieszkaniec miał pełną możliwość skorzystania z naszej oferty.
1: No a przed smakiem niech będzie to wydarzenie na waszym kompleksowo wyposażonym Orliku. Jeszcze raz przypomnijmy, do kiedy zapisy, kto może się zgłaszać, no i kiedy to główne wydarzenie tutaj na Śląsku, w Bytomiu.
0: Zachęcamy do końca maja, żeby zgłosić swoje drużyny. Kategoria U13 i młodsi, U14 i młodsi, U15 i młodsi z podziałem na chłopcy i dziewczyny. Zgłaszacie się do końca maja poprzez stronę www.zorlikanastadion.pl, a główne wydarzenie startujemy z eliminacjami we wrześniu. We wszystkich miastach można sobie te turnieje eliminacyjne przeprowadzić, a na przełomie października, listopada wielki finał wojewódzki właśnie tutaj w Bytomiu na ulicy Chorzowskiej.
1: No a potem już na wielki stadion.
0: A potem już tylko został wielki stadion i zostać kolejnym Lewandowskim.
1: Dziękuję za to spotkanie. Teraz mikrofon przekazuję Magdzie Mleczko. To co tam słychać w książkach? A ja przypomnę, że rozmawiała Magda Mleczko. Dziękuję.
4: Zapraszam. Adam Szaja, czyli Smak Książki. Dzisiaj tak ubogo trochę, z dwoma tylko książkami się zapowiedziałeś, ale za to jakimi? Ta pierwsza. Wywiad Rzeka.
5: Tak, jest to Wywiad Rzeka.
4: W którym znana śląska aktorka Grażyna Bułka szczerze rozmawia z Tomkiem Kowalskim o swoim życiu, karierze, najsłynniejszych rolach. Ta publikacja nosi tytuł Moją siłą jest właśnie to, że jestem stąd, czyli ze Śląska.
5: Czyli ze Świętochłowic.
4: Ze Świętochłowickich Lipin.
5: Nasza Dziołcha.
4: Ja miałam okazję z nią o tym rozmawiać w jednym z wywiadów przed premierą spektaklu Boska. Przede wszystkim Grażyna Bułka świetnie mówi po śląsku, ale potrafi też świetnie mówić po polsku. No i w ogóle jest przede wszystkim cudowną, niesamowitą aktorką, która, jak sama przyznała, drzwi do jej kariery takiej większej otworzyły się dość późno. Czy o tym też w książce wspomina?
5: Tak, wspomina o tym i ja jestem może nie tyle zaskoczony, bo czytając poprzednią książkę Tomka Kowalskiego, czyli Wywiad Rzekę
4: z Mirkiem Leinertem.
5: Dokładnie, dyrektorem Teatru Kores, dowiedziałem, że Tomek umie otwierać swoich rozmówców i rzeczywiście panią Grażynę Bułkę też otworzył i ona się, mówiąc kolokwialnie, wyspowiadała z bardzo wielu rzeczy i to, o czym mówisz, też tam jest. A ja zwróciłem uwagę na dwie rzeczy w tej książce, które są dla mnie ważne. To znaczy, po pierwsze, że pani Grażyna opowiada, że w momencie, kiedy ona przestała uciekać od tej swojej śląskości, bo miała taki moment, że chciała mówić poprawnie, ładnie, żeby nie było tego śląskiego akcentu. No i kiedy jednak przyjęła to z całym dobrodziejstwem inwentarza, no to ta kariera też zaczęła się rozkręcać. Czyli po prostu ten Śląsk ją dogonił i ona temu Śląskowi jest przeznaczona. I nie ma sensu z tego Śląska uciekać, ani wypychać z siebie tego Śląska, bo co ma być, to będzie. A druga rzecz, to też jest tutaj bardzo ważny wątek, bo pani Grażyna postuluje, to może złe słowo, ale zwraca uwagę na to, że gdyby w każdym teatrze był na etacie psycholog, to też nie byłoby to najgorsze rozwiązanie, bo ci aktorzy i aktorki, którzy wchodzą w różne role i wchodzą w nie czasem bardzo głęboko, to czasem trudno z tych ról się wychodzi.
4: Miała na myśli Mianują Miechanka?
5: Miała na myśli różne role, nie tylko swoje, ale też, też z obserwacji, że czasami jak się tak za bardzo w to wejdzie, to potem bardzo długo się wychodzi i bardzo długo te role nosi się w sobie, więc to są takie aspekty, które mnie bardzo zainteresowały. Oczywiście jest o tych początkach, jest o Mianują Miechanka, jest o Holonku, jest o Wielkiej Wodzie, więc bardzo sporo tych ról jest tutaj poruszonych. No i ta cała kariera rzeczywiście nie musiała pójść w tę stronę, w którą poszła. I też to, co powiedziałaś, że pani Grażyna nie zaczęła robić kariery w wieku 23 lat, tylko znacznie później, ale ona, przynajmniej tak wynika z tej książki, traktuje to jako pewnego rodzaju błogosławieństwo, bo uniknęła na przykład soduwy, która je odbiła. To znaczy, jeżeli ta, przepraszam, ostatnie zdanie, że jeżeli ta popularność, ten sukces przyszedł w tym wieku, w którym przyszedł, no to ona na pewne rzeczy była już odporna.
4: Przepraszam panią Grażynę za teraz, jeśli nas będzie słuchała, za to, co powiem, ale ja mam wrażenie, że od pewnego czasu zaczęła się wręcz bułkomania.
5: Tak, po naszemu Rzymłomania. Tak, jest bułkomania, bo rzeczywiście, gdy Mianują mnie Hanka zostało pokazane w Teatrze Telewizji.
4: W Sejmie,
5: w Parlamencie Europejskim.
4: W Warszawie.
5: Nie chcę powiedzieć, że cała Polska oszalała na punkcie pani Grażyny, ale jednak trochę tak, bo to jest to wybitna aktorka w wybitnej kreacji. I tam wszystko było na swoim miejscu i cieszę się, że mamy, no oprócz literatury, muzyki i tak dalej, jest ten teatr, który możemy pokazywać i ten film i możemy mówić, ja, to jest Dziocha od nas. A ja mogę powiedzieć, że to
4: czyli
5: jest Dziocha.
4: Czyli z Familoka na deski teatru.
5: Ode mnie ze Świonów.
4: Bo ty też stamtąd jesteś. Genau. Rolą w spektaklu Boska chyba przypieczętowała to, że naprawdę jest po prostu Boska na scenie.
5: Jest Boska.
4: Jest Boska, a propos tego, co powiedziałeś, że wielu aktorów kiedyś wstydziło się tego, że mówią po śląsku, dzisiaj mówią zupełnie coś innego, że kiedy chcieli zostać aktorami, mówili im, no dobra, ale ty się musisz nauczyć poprawnie mówić po polsku i to im przeszkadzało, a teraz dzwonią do nich i mówią, a potrafisz godać po śląsku i oni, wiesz, wracają do domu, żeby zagrać w dobrych filmach, patrz na przykład Michał Żurawski, Ołowiane dzieci, prawda, i nie tylko, on zresztą sam to powiedział, że no teraz kiedyś nie miał propozycji tylu, bo po śląsku godał i musiał po polsku, a teraz jest na odwrót.
5: To jest ciekawe, bo to mogę wrzucić, bo zarzuciłaś mi dzisiaj biedę intelektualną, że tylko dwie książki przyniosłem, to od razu mogę wrzucić tutaj, przecież przed chwilą mieliśmy premierę w Teatrze Śląskim Hamleta po śląsku, i to jest też książka, która...
4: Cięcia Dynemarku.
5: Tak, Biblioteka Śląska tę książkę wydała. No i to jest kolejny przykład na to, nie? Że tego Śląska w ogóle przestajemy się wstydzić, wręcz przeciwnie, jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy stąd.
4: Dokładnie. Ja przypomnę jeszcze, że ta publikacja nosi tytuł Moją siłą jest właśnie to, że jestem stąd. To jest wywiad Rzeka z Grażyną Bułką. A kolejna książka, którą Adam tutaj dzisiaj przyniósł do programu i do radia specjalnie dla was, to jest Śląski mecenas i adwokat diabłów. Mecenas Paweł Matyja opisuje głośne procesy karne w Polsce. Bronił naprawdę seryjnych zabójców, morderców na zlecenie, gwałcicieli, nawet podobno kanibali. No i dzieli się z nami, czytelnikami, kulisami tych wszystkich procesów kryminalnych.
5: Tak, to jest książka nie tyle ciekawa, co jest to książka, była dla mnie wstrząsająca i trzeba było ją momentami, wiem, że to taki kolokwializm już wyświechtany, że trzeba ją było rozchodzić, to znaczy każda historia jest taka, że nie można czytać potem od razu kolejnej, bo Paweł Matyja opisuje tutaj historię z sal sądowych i pokazuje, jak blisko jest, nie chcę powiedzieć, że losowania wyroków, ale coś może w tym być.
4: Kropka, Adam Szaja, smakksiążki.pl. Dziękuję ci bardzo.
1: A ja przypomnę, że rozmawiała Magda Mleczko. Dziękuję.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Zamiast kojców ciepły boks. W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie powstanie nowy budynek dla psów. Znajdą się tam pomieszczenia zabiegowe, magazyny na karmę i przede wszystkim będzie 19 boksów z ogrzewaniem podłogowym. Więcej w tym temacie Paulina Kozioł.
6: W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie powstanie nowy budynek dla psów. Rzeczniczka miasta Katarzyna Chochuł.
7: Nowa i można powiedzieć dość długo wyczekiwana inwestycja dla naszych czwornożnych przyjaciół w schronisku. Z końcem kwietnia podpisaliśmy umowę z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią na dofinansowanie inwestycji pod nazwą budowa pomieszczenia ogrzewanego na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Opolskiej 36. Prace już trwają, będzie to bardzo duża inwestycja i też jest duża kwota dofinansowania, bo samo dofinansowanie to jest koszt powyżej 2 400 000, natomiast cała wartość inwestycji jest to koszt 2 600 000. Zakończenie prac planowane jest na koniec tego roku. No, prace już trwają i można widzieć, że te budynki zaczynają rosnąć w oczach. A co powstanie? No, powstanie 19 komfortowych boksów bytowych dla psów, 4 dla dużych, 7 dla średnich i 8 dla małych. Każdy z boksów zostanie wyposażony w okna. Będą podgrzewane podłogi, płytki, będzie zrobione odwodnienie linowe, będzie także punkt poboru wody. To nie wszystko, bo w każdym nowym obiekcie znajdą się również to, co najważniejsze, czyli pomieszczenia zabiegowe z wyposażeniem, magazyny na karmę i miski, pomieszczenia będą porządkowe, techniczne, będą także toalety dla personelu, główny będzie korytarz komunikacyjny, ale chyba to, co jest najważniejsze, to to, że ten budynek będzie dostosowany również dla osób niepełnosprawnych. Także bardzo się cieszymy, że w końcu nasze pieski, które są w schronisku, będą miały poprawione te warunki, ale to też jest poprawienie warunków dla osób, które się tymi naszymi pieskami opiekują.
6: Takiego budynku ogrzewanego dla zwierząt, właśnie dla psów w chorzowskim schronisku do tej pory nie było, bo tam pieski są w kojcach, a tylko te starsze, z tego co wiem, czy schorowane są w budynku.
7: Tak, schorowane i starsze pieski są w budynku ogrzewanym. Pozostałe pieski są na zewnątrz w kojcach, ale w momencie, kiedy temperatura jest ujemna, no to oczywiście nasi opiekunowie dbają o to, by każdy z tych psów miał odpowiednie warunki do tego, żeby może nie tyle, że jest boks ogrzewany, bo nie jest, ale przynajmniej są pieski ubierane. Więc teraz się cieszymy, że te warunki się poprawią. W trosce o ich dobro cieszymy się, że ta inwestycja prędko powstanie, bo już z końcem roku.
6: Tym bardziej, że do chorzowskiego schroniska trafiają psy nie tylko z Chorzowa.
7: Mamy podpisaną umowę z kilkoma miastami. Przy tej okazji zachęcamy do adopcji naszych czworonożnych przyjaciół. Tych psów faktycznie jest bardzo dużo. Przyjeżdżają do nas z ościennych miast. Natomiast my zachęcamy do adopcji poprzez kundelkowe spacerki, które są organizowane. Takie informacje są też publikowane na stronie internetowej schroniska, więc można się z tymi pieskami przejść i to też jest dobra okazja do tego, żeby bliżej się z nimi poznać. Więc my zachęcamy do adopcji i do odwiedzania. Jeżeli ktoś nie może wziąć takiego czworonożnego przyjaciela pod swój własny dach, to przynajmniej, żeby go wyprowadzić na spacer, bo jest im to bardzo potrzebne. Poza tą inwestycją cieszymy się, że tuż obok, poza ogrodzeniem schroniska, powstaje wybieg dla psów, więc to też będzie przestrzeń, z której nie tylko nasze psy schroniskowe, ale także mieszkańcy będą mogli skorzystać. Tym mocniej się cieszymy, bo jest to inwestycja realizowana w ramach naszego budżetu obywatelskiego, która została wybrana w 2019 roku.
6: Przenosimy się teraz do schroniska Psikot w Chorzowie. Ze mną jest
8: Wiktoria Czechowska. Jestem pracownikiem schroniska, specjalistą do spraw fundraisingu i wolontariatu. Budynek, który ma na celu stworzenie 19 komfortowych boksów dla naszych seniorów, szczeniaków i psów po operacjach. Będą to budynki wewnętrzne, gdzie będziemy mogli przetrzymywać naszych podopiecznych.
6: Będą to lepsze warunki dla piesków tutaj w Psikocie.
8: Zdecydowanie. Zawsze mierzymy się z tym zimą, kiedy tej przestrzeni takiej wewnętrznej jest za mało. Chcielibyśmy, żeby na pewno każdy nasz podopieczny miał takie komfortowe warunki, jednak zimą zawsze stawiamy przede wszystkim na tych seniorów. Przy tych dodatkowych 19 kojcach na pewno nas to odciąży.
6: Ogrzewana podłoga, co to oznacza dla piesków?
8: Komfort dla ich starszych stawów. Na pewno też komfort, bo nie wszystkie pieski szanują swoje posłania, więc tu będzie im ciepło w pupki.
6: 19 boksów powstanie w tym nowym budynku. Czy to oznacza, że wszystkie psy ze schroniska Psikot już będą w takich ogrzewanych pomieszczeniach?
8: Choć jest to podejście bardzo utopijne, niestety nie, ponieważ na chwilę obecną już w samym schronisku mamy około 50-60 podopiecznych, więc, że tak to powiem, te 19 boksów wewnętrznych jest to kropla w morzu potrzeb.
6: Jak wybierane są pieski, które będą tam lokowane?
8: Na pewno przez pryzmat schorzeń, tego w jakim wieku są pieski. Zawsze na zimę dajemy przede wszystkim seniorów, szczenięta, które nie poradzą sobie na zewnątrz, jak również zwierzęta pooperacyjne.
6: Coś więcej na temat tych piesków, które tutaj przebywają w Psikocie. Jest ich prawie 60, to jest dużo i wszystkie czekają zapewne na nowe domy.
8: Tak, jak najbardziej. Mamy pieski, które tutaj wyglądają drogi do nowego domu. Mamy również zwierzęta, które są tak zwanymi dowodami w sprawie, więc one do adopcji niestety pójść nie mogą. Jak również pieski, nazwijmy to trudne przypadki, czyli pieski, które potrzebują specjalnej strony adopcyjnej, że tak to powiem, drogi adopcyjnej, ze względu na po prostu swój charakter. I mówię mówię tu na przykład o Zgrzycie, który jest od 7 lat w schronisku, trafił jako roczny pies, ale dalej jest psem, mimo tutaj pracy z behawiorystami, z naszymi wolontariuszami, psem płudzikim, który prawdopodobnie, no niestety, ma tutaj dożywocie, ale mowa też jest o psach, które po prostu gdzieś mają łatkę agresywnego i ciężej jest im znaleźć dom.
9: Są jeszcze inne pieski, które są tak długo już w schronisku jak Zgrzyt.
8: Iwo, 13-letni senior, przekochany średniej wielkości pies, który niestety ze względu na swoją zwyczajność, bym to nazwała, bo to jest po prostu mały czarny kundelek, nie jest zauważalny. Wektor, który też jest z nami jakiś czas, około 2-3 lat, też starszy senior. Najczęstszym problemem w znalezieniu domu są psy, które są już po prostu powyżej tych 8-9 lat, ponieważ ludzie boją się brać seniorów do domu.
9: Czyli szczeniaki, młodsze psy mają trochę łatwiej ze znalezieniem nowego domu.
8: Zdecydowanie. Ludzie często przychodzą do schroniska i od razu pytają, czy my już mamy jakieś szczeniaki na stanie, które są już dostępne do adopcji i pieski, tak powiedzmy, że do 2-3 roku życia też schodzą, że tak to imę od razu. Chyba, że są jakieś problemy behawioralne, które w domu przerastają właścicieli.
9: A czy wiosna to jest właśnie taki okres, że trafia tutaj więcej szczeniaków?
8: Tak. Tak samo jak szczeniaków, tak i kociąt. To jest ten okres, kiedy niestety jest najwięcej przyjęć młodych zwierząt. Przyjeżdżają do nas matki ze szczeniętami, matki z kociętami. I to jest ten okres, kiedy rzeczywiście ręce mamy pełne roboty.
9: No właśnie, bo oprócz psów są tutaj jeszcze koty. Ile jest kotów?
8: Kotów na chwilę obecną jest około 25 sztuk, z czego my się bardzo cieszymy, bo jeszcze nas nie dopadł ten sezon na okocenie.
9: Czy koty też czekają na swoje nowe domy? Zapewne tak.
8: Tak, jak najbardziej. Niestety teraz borykamy się też z tym, że przez tą pogodę, która jest na zewnątrz i przez to, że koty są delikatniejsze psychicznie niż psy, no niestety kotki tutaj borykają się z różnymi chorobami, więc ciężej jest im znaleźć dom, ponieważ my też nie wydajemy do domów zwierząt chorych.
9: Rozumiem. Czy są zatem jeszcze jakieś inne potrzeby schroniska? Czy można was jakoś wesprzeć? Może karma jest potrzebna, albo jakieś kocyki, jakieś zabawki?
8: Myślę, co mogłabym powiedzieć takiego, żeby było realnie dobrym wsparciem. I powiem tak, może nie zabrzmi to dobrze dla niektórych ludzi, ale pieniądze, ze względu na fakt, że te faktury, które przychodzą z lecznic, bo my ratujemy zwierzęta do ostatniego momentu i walczymy o ich zdrowie najbardziej, teraz pieniądze byłyby taką realną dla nas pomocą, ponieważ no, my się finansujemy z tych pieniążków, które nam dają i przekazują darczyńcy. I na pewno ze względu na zbliżający się okres właśnie tego dokocenia zwierząt tutaj, kotów przede wszystkim w schronisku, żwirek, podkłady, karma specjalistyczna, jeżeli chodzi o psy, to gastro i hipoalergiczna.
9: Jeśli chodzi o ten nowy budynek, to tam będą boksy tylko dla psów, a zatem koty mają swoją kociarnię, jak to jest?
8: Tak, nasze koty mają przynajmniej 4 strefy, gdzie są przetrzymywane. Mamy tutaj koci szpitalik, w którym przebywają koty chore, plus matki z dziećmi, jeżeli jest ich sporo. Mamy kociarnię zewnętrzną tutaj w kontenerku i kociarnię wewnętrzną. Plus jeszcze w środku wykorzystujemy pomieszczenia dla kotów na kwarantannie.
9: A czy obecnie schronisko Psikot w Chorzowie poszukuje wolontariuszy?
8: Na chwilę obecną nie, inaczej. Powiedziałabym tak, że to zawsze wolontariusze znajdują nas, ponieważ przy organizacji kundelkowych spacerków, często gęsto przez zaangażowanie ludzi, którzy do nas przychodzą, typujemy osoby, którym proponujemy wolontariat psi. Jeżeli o koci chodzi, na chwilę obecną jest wstrzymany nabór. Niemniej jednak pewnie, jeżeli przyjdzie ten okres, kiedy będziemy mieli ponad 100 kotów na stanie, wtedy przydadzą się każde ręce i będziemy ogłaszać na stronie.
9: Nabór jest wstrzymany, bo jest wystarczająca liczba wolontariuszy, tak?
8: Tak, jak najbardziej. Na chwilę obecną nasze schronisko wspiera 70 wolontariuszy, którzy przychodzą i pracują ze zwierzętami. Około 45 wolontariuszy psich, reszta to są wolontariusze koci.
9: Okej, czyli nie można być wolontariuszem po prostu, tylko trzeba wybrać specjalizację. Jedni są od psów, inni od kotów, tak?
8: Tak, zgadza się. U nas wolontariat wygląda tak, że mamy go podzielonego na wolontariat koci i wolontariat psi. Ze względu na specyfikę pracy ze zwierzęciem, zresztą nie każdy kociarz jest psiarzem i na odwrót, więc my mamy tutaj zasadę, że dzielimy. Niemniej jednak w okresie, kiedy tych kotów jest mniej, ci wolontariusze, którzy są kocimi wolontariuszami, również mogą wspomóc psich przy wyprowadzaniu psów.
9: To w takim razie czym zajmują się jeszcze wolontariusze? Psi wolontariusze wychodzą na spacery, koci wolontariusze czym się zajmują? Sprzątaniem, mizianiem kotów?
8: Tak, mizianiem kotów, ale również inhalacjami, jeżeli są potrzebne. Sprzątają i karmią naszych podopiecznych w weekendy, żeby odciążyć pracowników, żeby tutaj wesprzeć nas w tej po prostu pracy na co dzień.
9: Chyba bardzo ważna jest właśnie ta socjalizacja zarówno psów, jak i kotów, żeby potem były już tak przygotowane do tego docelowego domu.
8: Zgadza się. Jeżeli chodzi o koty, to przede wszystkim socjalizacja tych takich półdzikich kotów, ale również uczenie zwierząt, że człowiek nie jest nikim złym. Jeżeli chodzi o koty, to wcześniej wspominałam właśnie, że one mają bardziej delikatną tą psychikę, więc ten wolontariusz, który spędza czas z kotem, jest wolontariuszem, który tak naprawdę daje namiastkę temu kotu domu. I dzięki temu my też jesteśmy w stanie szybko zareagować, jeżeli dany nasz podopieczny na przykład popada w tak zwaną kocią depresję. Jeżeli chodzi o psy, tu jest bardzo dużo pracy cudownej włożonej przez naszych wolontariuszy, ponieważ wyciągają często gęsto psy lękowe z kojców, pracują też z psami, które borykają się z agresją, z zasobowością, więc tu jest też kawał dobrej roboty włożony. Oczywiście zaznaczę też, że to nie jest praca, którą zrobi rodzina w domu, bo to są warunki schroniskowe i na tyle, na ile wolontariusze są w stanie tutaj pracować ze zwierzętami, na tyle my jesteśmy ich w stanie przygotować do domu. Staramy się przygotowywać podopiecznych tak, aby w domu już wiedzieli, że ten człowiek jest po coś, że jest dobry, że teraz w tym domu no, powinien docenić troszeczkę to, że jest ten człowiek. My tu staramy się odczulać zwierzęta, bo to są zwierzęta z ulicy, często gęsto niewiedzące, po co ten człowiek mu jest potrzebny. I ta praca jest tu potrzebna po to, żeby oswoić to zwierzę z człowiekiem. Są to zwierzęta z ulicy, porzucone, trafiają do nas zwierzęta ze zrzeczeń, czyli one kiedyś miały swój dom. Niestety w tym domu nie było dobrze i nie działo się dobrze, więc my pokazujemy im, że jest jeszcze nadzieja dla nich i szukamy następnych domów, gdzie doczekają sobie tej późnej starości i odejdą przy kimś bliskim.
9: A czy wolontariusz to musi być osoba dorosła, czy może to być na przykład nastolatek? Już taki, nie wiem, 16-latek, o.
8: Nie. U nas tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie mogą pełnić funkcję wolontariusza ze względu po prostu na sytuacje niebezpieczne, które mogą się wydarzać w schronisku. Bo poza tym, że tu jest praca ze zwierzętami, trzeba pamiętać, że to nie jest też bezpieczne środowisko, bo tak jak wspominałam wcześniej, pracujemy ze zwierzętami, które mają traumy, które nie były dobrze traktowane, dlatego też tutaj są w tym schronisku. I narażanie osoby niepełnoletniej no, nie jest dla nas dobrym rozwiązaniem, bo chcemy, żeby osoba, która przychodzi do schroniska, była w pełni świadoma i odpowiedzialna sama za siebie. My też oczywiście szkolimy naszych wolontariuszy. Wymieniamy się na bieżąco wszystkimi informacjami na temat psów, więc ograniczamy jak się da to niebezpieczeństwo, ale wciąż jest to miejsce, gdzie pracujemy, mówię, z trudnymi przypadkami i chcemy, żeby po prostu osoby, które tu przychodzą, były w pełni świadome odpowiedzialności, jaką biorą na siebie, będąc wolontariuszami.
9: Już pani wspomniała o kundelkowych spacerkach. Takie akcje są tutaj organizowane w Psikocie. Każdy może przyjść wówczas i wyprowadzić pieska, tak?
8: Zgadza się. Kundelkowe spacerki to jest akcja, która odbywa się u nas co 2 tygodnie. Oczywiście też jest zależna od pogody, więc zawsze warto obserwować naszego Facebooka, gdzie je ogłaszamy. Jest to akcja, w której każdy może wziąć udział.
9: Bezpieczeństwo w takich sytuacjach i ludzi, i zwierząt jest, rozumiem, najważniejsze.
8: Tak.
1: Oj, na długo ten mikrofon przekazałam Paulinie Kozioł, więc tylko się pożegnam. Edyta, czekaj. Dziękuję.

0: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
1: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
7: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
6: A może ekspres do kawy, automatyczny.
7: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
6: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
7: No.
8: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
9: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
10: Ach, to niska cena.
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
14: W Katowicach otwarto centrum wspierające wdrażanie sztucznej inteligencji w biznesie oraz w administracji. W programie powiemy więcej. Będzie też o prywatyzacji górnika, a nawet o oszczurzaniu Gliwic. Edyta Czekaj, zapraszam na magazyn i zaczynamy od Katowic. Sztuczna inteligencja jeszcze mocniej wejdzie do śląskiego biznesu i administracji. Ma w tym pomóc Centrum Kompetencyjne Sieci Badawczej Łukasiewicz, które zostało oficjalnie otwarte w stolicy Śląska.
15: Ewa Lipka, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Sztuczna inteligencja, rozwój technologii jest naszą codziennością w życiu codziennym, kiedy korzystamy z telefonów, z urządzeń technologicznych, ale jeszcze bardziej obecna jest w przemyśle. Nasi przedsiębiorcy wykorzystują ją, aby dostosować systemy, chociażby wdrażając wiele języków. Dzisiaj nie ma przepaści ani żadnego problemu, aby zatrudniać pracowników z całego świata. Oni mogą korzystać z tej samej taśmy produkcyjnej właśnie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, wdrażając odpowiednie prompty. Na jednej zmianie w wielu przedsiębiorstwach w województwie śląskim pracują ludzie wykorzystujący język hiszpański, portugalski, ukraiński i polski. I to jest taki najbardziej codzienny przykład. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę, że jest to wyzwanie, bo coraz więcej elementów, które wykonywali ludzie, wykorzystują dzisiaj maszyny z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Wiele zawodów znika i powstanie takiego centrum kompetencji jest na pewno bardzo ważne w tej drugim obszarze, bo to, że my wykorzystujemy sztuczną inteligencję, to wiemy, ale wykorzystujmy ją tak, aby tutaj też zabezpieczyć tych ludzi, którzy za chwilę pozostaną bez pracy. Jeden wspólny ekosystem, kiedy firmy z branży AI wchodzą gwałtownie na rynek, natomiast my wykorzystujemy ich przede wszystkim do implementowania wśród naszych tradycyjnych przedsiębiorstw, w naszych tradycyjnych przedsiębiorstwach. Projekt EDIH to projekt, który pozwala szczególnie mikro i małym przedsiębiorcom wykorzystać sztuczną inteligencję poprzez bezpłatny program spróbowania takiego modelu i zobaczenia, jak można go wykorzystać w takich małych przedsiębiorstwach, szczególnie polskich, bo mimo to, że duże koncerny na dzisiaj wykorzystują tą sztuczną inteligencję na wielu obszarach, to wciąż widzimy, że ci mniejsi boją się przede wszystkim kosztów. Dlatego też cieszymy się, że jako KSSE możemy oferować bezpłatny program dla przedsiębiorców, którzy mogą z tego typu diagnozy najpierw skorzystać i zobaczyć, jakby to działało w ich przedsiębiorstwie, na przykład poprzez implementację cyfrowego bliźniaka.
16: My wspieramy gospodarkę. Dzięki nam coś się poprawia i nie jesteśmy tylko jednostkami dla jednostek, bo rzeczywiście takimi nie jesteśmy. My implementujemy sztuczną inteligencję, implementujemy właśnie w kontekście wykorzystania tej nauki, zastosowania wiedzy, którą mamy, zastosowania też naszego doświadczenia. Mamy około 100 doświadczonych inżynierów i badaczy z zakresu sztucznej inteligencji. No, to nasze doświadczenie jest naprawdę duże i my potrafimy je wykorzystać i chcemy je wykorzystać. wracać i to jest właśnie to połączenie. Przykładów mamy bardzo dużo. My teraz mamy 20 projektów realizowanych i wszystkie te projekty są realizowane pod konkretne rozwiązania biznesowe. Natomiast takie fajne przykłady, które lubię. Pierwszy przykład to jest tworzenie automatycznego tłumacza z języka polskiego na polski język migowy i odwrotnie z polskiego języka z języka polskiego języka migowego na język polski. Jest to złożony proces, ponieważ te dwa języki są dla siebie zupełnie obce. W związku z tym tłumaczenie jest ich ciężkie. Nie mamy danych, żeby móc to tłumaczyć automatycznie, czy też nie mieliśmy danych. My zrealizowaliśmy projekt, w którym nie tylko zebraliśmy dane, nie tylko udostępniamy te dane wszystkim, bo je udostępniamy i każda firma może z nich korzystać. To nie jest tak, że my zrobiliśmy projekt, zamykamy dane tylko dla siebie, bo tylko my chcemy zrobić tłumacza. Nie. Jak jakaś firma, inny instytut zrobi to lepiej, to bardzo fajnie. My te dane oddajemy zupełnie za darmo. A robiąc te dane, stworzyliśmy książki. Przetłumaczyliśmy książki na polski język migowy. Dzięki temu przede wszystkim młodzież może czytać te książki i budować samego siebie. Jak Państwo widzicie, ja mówię teraz o danych. Nie mówię wprost o sztucznej inteligencji, bo cały proces ze sztuczną inteligencją tak naprawdę związany jest z przygotowaniem się do uruchomienia jakiegoś algorytmu, który już znamy. No i właśnie ten proces przygotowania się, no to jest na przykład w tym przypadku zebranie te danych. Mamy już automatyczne tłumaczenie. Nie jest ono jeszcze doskonałe, no bo ten projekt jest rozwojowy. Natomiast nad tym pracujemy i to już się rozwija. W przyszłym miesiącu, w czerwcu, mamy już wejście z testowaniem naszego systemu dla Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. To znaczy robimy to z Centrum Leczenia Oparzeń i naszym testowym elementem jest Centrum Leczenia Oparzeń, ale ten system będzie dla wszystkich szpitali, które będą mogły, czy będą chciały z niego korzystać w ramach współpracy z nami. Ten system to jest, no ładnie teraz brzmi, wszyscy mówimy asystenci, moglibyśmy być asystent lekarza, ale ten asystent się już troszeczkę osłuchał. To tak naprawdę jest automatyczne uzupełnianie wszelkiej dokumentacji, ale ja nie mówię o zwykłym nagrywaniu i przejściu z LLM-a, które są dzisiaj modne na zwykły zapis. Nie, to jest zapewnienie dokumentacji takiej, jak ci lekarze przygotowywali, z takimi zakresami i z tymi koniecznymi przez nich rzeczy, które oni uważają, no i wreszcie zgodne z NFZ-em. Do tego będzie to działać podczas obchodów. Te obchody będą już przynajmniej archiwizacja danych związanych z tymi obchodami będzie dosyć dużo łatwiejsza i będzie pełna podczas operacji. To jest szeroki

0: nierozwiązywalnym, w związku z tym tutaj wspomaganie ze sztucznym inteligentnym jest pomocne. Robimy cyfrowe przedmiaki dla przedsiębiorstw, robimy technologię dla wojska, nie mogę o niej mówić, bo akurat ona tutaj ten zakres mi na to nie pozwala. Wreszcie jesteśmy w Katowicach, wspieramy GKS Katowice w sposób analityczny i użycia sztucznej inteligencji w przewidywaniu, który piłkarz byłby niedobry dla nas w przyszłości. GKS Katowice jest z tego bardzo zadowolony i myślę, że mogą też to potwierdzić. Jan Kozak, dyrektor sieci badawczej Łukasiewicz, Instytut Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa, można powiedzieć w skrócie Łukasiewicz AI.
1: Przedsiębiorca czy samorządowiec będzie mógł spotkać się w centrum z naukowcem czy inżynierem i dowiedzieć się, jak wykorzystać sztuczną inteligencję do zwiększenia efektywności. A teraz prezydent Zabrza Kamil Żbikowski o prywatyzacji górnika, cały czas głośno w tym temacie.
2: Doszło do wyrażenia przez Radę Miasta Zabrze zgody na transakcję zbycia większościowego pakietu akcji spółki akcyjnej Górnik Zabrze, co otwiera nam już ten ostatni krok, czyli po drogę do podpisania dokumentów, co nastąpi w najbliższych dniach, więc ta finalizacja nastąpi jeszcze przed końcem sezonu, tak jak zostało to założone, więc mimo jakichś tam wcześniejszych drobnych opóźnień, jeśli chodzi o te terminy pośrednie tych kroków, które prowadziły do tego celu, to ten cel materializuje się tak jak sobie gdzieś tam wymarzyłem i założyłem wcześniej, przychodząc tutaj do urzędu i biorąc się za ten proces, że nastąpi to przed końcem obecnego sezonu Ekstraklasy. Więc na ostatnim meczu sezonu, na który też kibiców serdecznie zapraszam, będzie już Górnik funkcjonował w nowym składzie właścicielskim. Łukasz Podolski, jego holding będzie większościowym akcjonariuszem, nowym właścicielem Górnika Zabrze. Miasto zostaje z jedną symboliczną akcją, z pewnym patronatem i oczywiście chęcią wspierania Górnika Zabrze oraz tym historycznym bagażem i doświadczeniem zarządzaniu spółką Górnik Zabrze. Oczywiście będziemy dalej jako miasto Zabrze wspierać sport młodzieżowy, dbać o infrastrukturę sportową, wspierać sport amatorski i będziemy liczyć na dobrą współpracę z nowym właścicielem Górnika Zabrze. Stadion miejski w Zabrzu pozostaje miejski, więc tutaj będziemy mieli bardzo ścisłe relacje, więc liczymy na i dobrą współpracę i oczywiście życzymy Górnikowi Zabrze wszystkiego, co najlepsze, bo też dobra sytuacja Górnika Zabrze to zarówno wizerunkowo, jak i materialnie będzie dla naszego miasta sukces, a jednocześnie będzie zapewniał to, że korzystając z infrastruktury tutaj w Zabrzu, pozostając oczywiście w Zabrzu, co jest warunkiem tej transakcji, Górnik Zabrze będzie związany z tymi naszymi jednostkami, ze stadionem w Zabrzu i pozostałą infrastrukturą sportową, z której korzysta. Dziękuję moim współpracownikom, obsłudze prawnej, pracownikom jednostek takich jak Arena Zabrze czy Jednostka Gospodarki Nieruchomości w Zabrzu. Dziękuję też naszym partnerom i drugiej stronie negocjacji. Dziękuję Łukaszowi Podolskiemu za to, że wydaje się, dobrze się rozumieliśmy i że wzajemnie potrafiliśmy zaakceptować swoje zarówno ograniczenia, jak i możliwości i ramy prawne, w których mogliśmy to zrobić, a także uwarunkowania finansowe, które zarówno ze strony miasta, jak i oczywiście ze strony klubu i przyszłego inwestora trzeba było zabezpieczyć i wyjść im naprzeciw. To się udało. Myślę, że to duży sukces otwierający zarówno nowy rozdział w historii Górnika Zabrze, jak i też zamykający pewien rozdział i pozwalający otworzyć inne priorytety w samym mieście. Będziemy mogli skupić się jako miasto na właśnie infrastrukturze sportowej i wsparciu sportu nieprofesjonalnego.
1: Kamil Żbikowski mówił o prywatyzacji Górnika. Kamil Żbikowski oczywiście prezydent Zabrze. A teraz już Gliwice i Paulina Kozioł ze swoim materiałem.
3: Gliwice idą na wojnę ze szczurami. Gryzonie za bardzo się panoszą i były na nie skargi od mieszkańców, mówi Mariusz Kopeć z ratusza.
4: Problem gryzoni praktycznie dotyczy dużych miast, wszystkich dużych miast. Tego obszaru zabudowy Zwartej, tam gdzie prowadzi się działalność gospodarczą, gastronomiczną. Najważniejsze jest, żeby jednak reagować szybko i taka reakcja tutaj jest ze strony prezydent Gliwic Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. W związku z różnymi zgłoszeniami licznymi na social media, ale również i do Straży Miejskiej została podjęta decyzja, że będzie przeprowadzana taka deratyzacja.

0: deratezacja prewencyjna na przełomie, myślę, że czerwiec i lipiec. Ta deratezacja potrwa jeden miesiąc. Będzie rozstawionych 120 karmników, do których wyspecjalizowana firma dostarczy odpowiednie trutki. Będą te karmiki uzupełniane tą karmą, tymi trutkami dwa razy w tygodniu, natomiast jeśli pojawi się gryzoń w tym karmniku bądź gdzieś w tej przestrzeni publicznej martwy, to oczywiście działania są podejmowane niezwłocznie, aby usunąć i zutylizować takiego gryzonia.
1: Skąd ten problem mógł się wziąć akurat, jeśli chodzi o starówkę?
0: Ten problem tak naprawdę, tak jak powiedziałem wcześniej, dotyczy większych miast. Ten problem pojawia się na wiosnę, pojawia się w takim okresie letnim, ale też, to trzeba też powiedzieć, jako ludzie też nie pomagamy, ponieważ pozostawiając w śmieciach, w odpadach komunalnych resztki jedzenia, czy pozostawiając nawet jedzenie w tej przestrzeni publicznej, to tak naprawdę zapraszamy tutaj gryzonie do stołowania się, a zatem tak się dzieje. Niestety tutaj też musimy uderzyć się w pierś, że takie praktyki niestety, ale nie pomagają, a zatem takie działanie prewencyjne, które w Gliwicach będziemy organizować, staje się konieczne. I warto jeszcze przypomnieć, że w Gliwicach obowiązuje regulamin o utrzymaniu porządku i czystości na terenie miasta. I w tym regulaminie jest zapis, a służby porządkowe ten zapis również egzekwują, że od 15 marca do 15 kwietnia i od 15 września do 15 października właściciele nieruchomości, zakładów przemysłowych, gastronomicznych czy nawet gospodarstw rolnych mają obowiązek na swoim terenie przeprowadzić właśnie taką akcję deratezacyjną.
1: Czyli to jest taka dodatkowa po prostu akcja w odpowiedzi na zgłoszenia mieszkańców. A jak dużo było tych zgłoszeń?
0: Tych zgłoszeń było kilkanaście, ale nie będziemy się licytować. Jest zgłoszenie, przeszkadza to mieszkańcom, komfort mieszkańców i przede wszystkim tutaj dochowanie przepisom sanitarnym wierności jest dla nas najważniejsze. A zatem jeśli jest problem, podejmujemy skuteczne działanie. Ono dotyczy starówki w tym takim obszarze pomiędzy ulicą Górnych Wałów i Dolnych Wałów, czyli tego pierścienia, w którym znajduje się gliwicka starówka. 120 karmników tam powstanie, a zatem firma deratezacyjna przejmie działanie nad starówką.
1: Rozumiem, że te karmniki będą tak ustawione, żeby inne zwierzęta gdzieś tam z nich nie skorzystały, ptaki albo jakieś psy, koty.
0: Tak, zwróciliśmy też na to uwagę i tutaj wyspecjalizowana firma oczywiście też ma świadomość tego, że ta trutka, która będzie, to ma być rzeczywiście w tych karmnikach, wokół tego karmnika ma być zachowana absolutna czystość, ale też będziemy prowadzić taką kampanię informacyjną, że jest prowadzony ten proces deratezacyjny na terenie starówki i osoby, które rzeczywiście przechadzają się ze swoimi pupilami, zwierzętami, żeby również zachowały tutaj szczególną ostrożność.
2: O deratyzacji, która będzie przeprowadzona w czerwcu i w lipcu na gliwickiej starówce, mówił Mariusz Kopeć.
3: Informacje zebrała dla nas Paulina Kozioł. Paulinko, dziękuję.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
3: Brunetki, blondynki, a wszystkie was dziewczynki całować chcę. Kto tego nie zna? Czy usłyszymy to podczas festiwalu? Sprawdzimy to dziś w programie. Za chwilę więcej w tym temacie Magda Mleczko, która zabierze nas w świat kultury, ale mówić będziemy też o korepetycjach za pomoc. To pomysł naszych śląskich studentów. No to lecimy na początek. Magda Mleczko.
5: Urodził się 124 lata temu w Sosnowcu. Jego mama była Żydówką, ojciec piekarzem. Uczęszczał do Staszica, bardzo dobrego gimnazjum. Grał w piłkarskiej ekipie, dzięki której powstało Wielkie Zagłębie, czyli w klubie Wiktoria Sosnowiec. Często podobno bił się z kolegami. Po jednej z bujek doznał poważnego urazu nosa i to podobno dzięki temu jego głos był aż tak bardzo charakterystyczny. I w tym wszystkim jest prawdy. O tym zaraz opowie nam pani Małgorzata Sznicer. Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Dzień dobry państwu.
5: Przede wszystkim wyjaśnijmy, mowa o Janie Kiepurze. A dlaczego o nim mówimy? Dlatego, że właśnie z okazji jego urodzin w Sosnowcu odbędzie się trzecia edycja Festiwalu Filmów Muzycznych imienia Jana Kiepury w sali widowiskowo-koncertowej Muza imienia Władysława Szpilmana. To wydarzenie w dniach od 27 maja do 30 maja. To będą tylko filmy, czy też jakieś koncerty, a te filmy to jakie w ogóle?
6: Nasz festiwal charakteryzuje się tym, iż łączy sztukę filmową z muzyką na żywo. W związku z tym w ciągu trzech kolejnych dni festiwalu wyświetlamy perełki światowego kina muzycznego. Rozpoczynamy zawsze filmem z udziałem Jana Kiepury, co naprawdę, proszę mi wierzyć, nie jest łatwym przedsięwzięciem, ponieważ te filmy są rozrzucone po świecie i nie są zbyt dobrej jakości. W związku z tym musimy doprowadzić ten film do takiego stanu, aby nasi widzowie byli usatysfakcjonowani. I to jest po prostu ewenement na skalę światową, ponieważ nigdzie na świecie Państwo tego filmu obecnie nie zobaczycie, a będzie to tym razem Zdobyć Cię Muszę, film z 1933 roku. I w czwartym dniu festiwalu jak zwykle podsumowujemy festiwal muzycznie, czyli w czwartym dniu to koncert składający się z utworów przedstawionych w ciągu 3 dni filmów. A będą to oprócz filmu Zdobyć Cię Muszę, Niczego Nie Żałuję, biograficzny film o Edith Piaf, wybitnej piosenkarce francuskiej z główną rolą Marion Cotillard. Film nagrodzony właściwie wszystkimi możliwymi światowymi nagrodami, od Oscarów i Cezarów, poprzez BAFTE i Złote Globy. Także jest to również wielka okazja do tego, żeby ten film zobaczyć. Jest naprawdę wspaniały, jak wspaniała była Edith. I też zapewniam, że nie zobaczycie Państwo tego filmu nigdzie w Polsce, poza naszym festiwalem. W drugi dzień poświęcamy Elvisowi Presleyowi. Mamy 2 filmy. I w jednym Presley występuje jako aktor i był to jego debiut filmowy, czyli podobnie jak Kiepura, właśnie Elvis również występował w filmie Love Me Tender, czyli Kochaj Mnie Czule, film z 1956 roku. I w tym dniu łączymy go z biografią nakręconą w 2022 roku przez Baza Luhrmanna. I aktor, który wcielił się w rolę Elvisa, Austin Butler, również zdobył Złoty Glob za rolę męską, a sam film miał 8 nominacji do Oscara i 4 do nagród BAFTA. Ostatni dzień filmowy poświęcamy musicalowi. To jest taka specyficzna forma filmu muzycznego. Musicale grane na deskach, między innymi West Endu w Londynie, Moulin Rouge. Obecnie możemy zobaczyć tam ten musical, a w Sosnowcu możecie go Państwo zobaczyć w formie filmowej z główną rolą Nicole Kidman, która również za tę rolę była wielokrotnie nagradzana. I wreszcie ostatnia perełka w naszym naszyjników festiwalowym to Amerykanin w Paryżu. Film z 1951 roku, również o charakterze musicalowym, no i ze wspaniałą muzyką George'a Gershwina.
7: Ja bym chciała jeszcze wrócić do pierwszego filmu, który otworzy ten festiwal, czyli Zdobyć Cię Muszę, komedii muzycznej z udziałem Jana Kiepury, romans nawet z udziałem Jana Kiepury. On tak. Był bardzo kochliwy chyba.
6: No, myślę, że miał duże serce i na pewno niejednokrotnie pałało ono miłością do pięknej kobiety, ale wybrał na żonę również aktorkę i śpiewaczkę Martę Eggert. Związek ten był szczęśliwy i zaowocował 2 synami, którzy do tej pory żyją. Jeden w Nowym Jorku, drugi w Szwajcarii, z tego co się orientuję. I myślę, że był szczęśliwy w tym małżeństwie. No ale pewnie jak każdy artysta miał
7: sporo fanek. Zwłaszcza, że był bardzo charyzmatyczny, bardzo spontaniczny, także w swoich występach, bo potrafił występować tak po prostu ad hoc.
6: Tak, tak. To była jego cecha charakterystyczna. Z lat takich młodzieńczych słynna jest taka scena opisana w jednej z biografii Jana Kiepury. Wydaje mi się, że przez pana Waldorfa w piekarni jego ojca. Kiedy kolejka ludzi stoi, czekając na wypiek chleba, wchodzi młody Janek I ludzie proszą go, aby coś zaśpiewał. I on po prostu bez żadnego proszenia zaczyna. No i ludzie są po prostu przeszczęśliwi. Także tego typu właśnie momenty są bardzo charakterystyczne dla jego biografii, jak również śpiewanie z samochodu dla tłumów, śpiewanie na lotnisku dla tłumów, które go zawsze witały. No i ta słynna scena, prawda, związana z Katowicami, śpiew, występ z balkonu hotelu Monopol w Katowicach po ślubie z Martą Egger.
7: Tak się zastanawiałam, czy ten balkon jeszcze istnieje.
6: Myślę, że tak. Myślę, że tak. To jest taki narożny balkon i w archiwach można się dokopać materiału z tego właśnie występu.
7: Ale tak naprawdę to chyba nie jest wyeksponowane dzisiaj, że z tego balkonu śpiewał Jan Kiepura.
6: No może hotel Monopol, właściciele hotelu Monopol jeszcze o tym nie wiedzą.
7: Fajnie by było, gdyby to na przykład zaakcentowali tą obecność jednego z najpopularniejszych sosnowiczan w historii właśnie w tym miejscu, bo on ten plebiscyt na najbardziej popularnego sosnowiczanina w historii wygrał po prostu ad hoc, tak jak właśnie śpiewał.
6: Tak.
7: No był w swoich czasach jednym z najbardziej znanych w świecie Polaków, a prostym chłopakiem z Sosnowca.
6: No myślę, że do tej sławy przyczyniło się kilka rzeczy. No oczywiście niewątpliwie talent, prawda, muzyczny i głos i to, że wszystkie sceny operowe świata stały przed nim otworem, ale również dużą wagę miały w tej promocji osoby i głosu właśnie te filmy, ponieważ on w latach 20. XX wieku, kiedy rozpoczynał się ten romans z kinematografią, jakby wyczuł to nowe medium, które wchodziło na światowe rynki i to zapewniło mu właśnie naprawdę światową sławę. Poza tym lubił ludzi. Wydaje mi się, że to właśnie ten bezpośredni kontakt i ta energia, którą przekazywał podczas swoich występów, to zapewniło mu nieśmiertelność.
7: Małgorzata Sznicer, organizatorka tego festiwalu, bardzo dziękuję.
3: Nie wiem, jak teraz przejdziemy do matematyki, korepetycji, ale może jednak się uda. Paulina Kozioł.
2: Studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach chcą wesprzeć chorego profesora i ruszają z akcją, w której wykorzystają swoją wiedzę matematyczną, mówi student i pomysłodawca akcji Arkadiusz Gnus.
8: Wyszliśmy z pomysłem, bo zastanawialiśmy się, jak możemy mu pomóc w jego chorobie i w zbiórce i uznałem, że najlepsze, co potrafimy robić, to uczyć innych matematyki, bo w końcu jesteśmy studentami i sami się jej uczymy. Więc wpadłem na pomysł, żeby dawać korepetycje z matematyki zdalnie wszystkim osobom, które wpłacą na zbiórkę i wyślą na Facebooka naszego koła, Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu Śląskiego, potwierdzenie wpłaty za pomocą albo screenshot, albo jakiś tam wyciąg z banku w dowolnej formie.
1: Teraz koniec roku szkolnego się zbliża, więc wszyscy uczniowie, którzy chcą poprawić oceny, mogą na przykład z matematyki, mogą na takie korepetycje na przykład się zgłaszać, tak?
8: Tak, oczywiście, jest końcówka roku szkolnego, więc wszystkie jakieś, jak ktoś chce wyciągnąć ocenę na trójkę, na czwórkę, na piątkę, czy nawet ma problem ze zdaniem, bo wiadomo, matematyka nie jest najprostszym przedmiotem, no to oferujemy taką pomoc. To są godziny korki, pełna godzina, 60 minut, nie tak jak w szkole, więc jest to dostatecznie dużo czasu, żeby jakąś zrobić powtórkę przed sprawdzianem, przed kartkówką, czy poprawić ocenę.
1: Z wszystkim sobie poradzisz, jeśli chodzi o matematykę, o zadania?
8: Myślę, że tak. Oferujemy nie tylko uczniom ze szkoły podstawowej, ani z szkoły średniej, tylko jak ktoś na studiach też chce przed kolokwium czy coś, pomoc, czy na Politechnice, innym uniwersytecie, też oferujemy taką pomoc.
1: Skąd właśnie się pojawił taki pomysł, żeby akurat w ten sposób pomóc profesorowi?
8: Większość osób, które uczęszcza do koła, udziela korepetycji prywatnie, więc mamy w tym doświadczenie. Mamy też grono pedagogiczne w naszym kole naukowym, więc też mamy takie zaplecze pod tym względem. Dodatkowo matematyka jest pożądanym przedmiotem. Jako korepetycje dużo osób, uczniów uczęszcza na takie zajęcia, więc jest popyt, jest podaż. Chcieliśmy się wbić z tym i myślę, że fajnie to wyszło i wyjdzie.
1: Czyli ty też ten swój cenny czas, cenną wiedzę przekażesz właśnie za to, że ktoś wesprze zrzutkę, zbiórkę na pomoc dla chorego profesora.
8: Godzina czasu poświęci uczniowi po to, żeby nasz profesor, który jest opiekunem naszego koła naukowego, miał lepsze życie, tak? kwestii i sprzęt medyczny, na które są te pieniądze przeznaczone, i na leki, i na samochód, który jest mu potrzebny, to jak najbardziej to będzie miło spędzona godzina czasu z uczniem.
1: Czy już miałeś takie korepetycje? Już ktoś wpłacił na zbiórkę?
8: Na razie zgłosiło się tylko kilka pojedynczych osób, bo wiadomo, to jeszcze nie jest tak rozreklamowane. Dużo osób jeszcze o tym nie wie. Ja jeszcze osobiście nie udzielałem korepetycji, jesteśmy w trakcie dogadywania terminów.
1: A na co choruje profesor, możemy powiedzieć?
8: Profesor choruje na stwardnienie rozsiane. Jest to bardzo poważna choroba, nieuleczalna, więc niestety każda pomoc finansowa, która pomoże mu po prostu żyć w lepszym stanie, w lepszych warunkach, na to są przeznaczane te pieniądze i na to chcemy mu pomóc.
1: A jaki jest cel, jaka kwota jest taka maksymalna tej zbiórki?
8: W momencie ruszenia zbiórki tam bodajże było 40 tysięcy złotych, ale to w przeciągu kilku godzin już było zapełnione i cały czas ten limit zbiórki, ten limit górny się zwiększa. Po prostu jest bardzo dużo wpłat, bardzo dużo chętnych, więc cały czas się zwiększa. Aktualnie nie jestem w stanie powiedzieć, jaki jest limit górny, ale każda złotówka jest przeznaczona właśnie na leczenie i pomoc.
1: To powiedz jeszcze, z jakimi na przykład zadaniami można się zgłaszać na takie korepetycje?
8: O, ze wszystkimi. No, czy to jak ktoś ma problem z procentami przed kartkówką, czy jak do matury rozszerzonej się uczyli uczniowie, z geometrii, z kwadratami, czy tam w układzie współrzędnych, funkcje. No tak naprawdę ze wszystkiego jesteśmy w stanie pomóc, ze wszystkim jesteśmy sobie w stanie poradzić i sensownie wytłumaczyć uczniom. Nie tak, że to będzie tylko odbębnić, tylko faktycznie ta wiedza w nim zostanie.
1: A jak długo ta akcja będzie kontynuowana? Czy wraz z rozpoczęciem potem nowego roku szkolnego też będziesz kontynuował tę akcję?
8: Aktualnie akcja trwa do końca czerwca, czyli tak jak jest rok szkolny. Jak ktoś nie zdał matury, bo wiadomo, matematyka jest trudnym przedmiotem, więc każdemu może się powinąć noga i się zgłosić do nas przez wakacje, też pomożemy. Wprawdzie może być mniej osób w naszym kole dostępnych, bo są wakacje, terminy wyjazdowe, ale na pewno znajdą się osoby, które pomogą. Potem, jeśli dalej będzie zapotrzebowanie, a nie wątpię, to raczej dopiero od października ruszymy, jak się zacznie też na studiach kolejny semestr.
1: Ile osób jest w kole naukowym, w waszym kole naukowym i ile osób się zaangażowało w tę akcję? Ile osób udziela tych korepetycji?
8: W naszym kole naukowym jest ponad 15 osób. Jak na nasz wydział uważam, że jest to dobry wynik. Wszyscy jednogłośnie wyrazili chęć i zaangażowanie, że pomogą, bo jednak profesor Dawidowski jest naszym opiekunem, zawsze chętnie pomagał i to w kwestiach jako promotor do prac magisterskich, licencjackich, czy również do wypełnienia wszelkich formularzy, jak mieliśmy, jeździliśmy na wyjazdy różne, konferencje, więc w naszej grupie nie było nikogo, kto nie chciałby pomóc.
9: Stanisław Janusz nazywam się, jestem studentem trzeciego roku studiów pierwszego stopnia, czyli licencjackich, na kierunku matematyka, w specjalności zastosowania w informatyce.
1: Co myślisz o takiej akcji pomocowej?
9: Myślę, że to jest dobry sposób na zapewnienie środków dla pracownika uczelni, dla naszego bliskiego dość profesora i naszego opiekuna. Dobry sposób na połączenie tego, co potrafimy robić i czym możemy się dzielić jako studenci matematyki, czyli wiedzą o matematyce, w zamian za pomoc dla osoby, na której nam zależy.
2: Zbiórkę i szczegóły tej akcji znajdziecie na stronie Koła Naukowego Matematyków UŚ.
3: Trzymamy kciuki za akcję. Dziękuję. Edyta Czekaj.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
3: Edyta Czekaj. Klub sportowy z Orzecha odwiedził znany aktor Piotr Trojan. Tarnogórzanin, tak na marginesie. Po co, na co i dlaczego, o tym w dalszej części programu. Mówić będziemy także o Światowym Dniu Pszczół w Nakle Śląskim, gdzie odbyło się oficjalne otwarcie skweru imienia Pawła Broja, nauczyciela, pszczelarza i społecznika. Będzie też wizyta w Świętochłowicach, ale teraz już spotkanie, którego tematem stał się hejt i dezinformacja.
10: Judyta Sapa z klubu Squash and More. W ramach projektu Postaw na Czysto przekaz z Fundacji PZU. Realizujemy projekt w naszym klubie związany z dezinformacją. Projekt kierowany jest do młodzieży, od dzieci w wieku przedszkolnym aż do licealistów. W naszym klubie odbywa się wyjątkowe spotkanie, ponieważ zaprosiliśmy do nas pana Piotra Trojana, który na co dzień jako aktor często spotyka się z takimi trudnymi emocjami i hejtem. Chcemy przybliżyć młodzieży ten temat od osoby, która zajmuje się tym na co dzień. Pan Piotr jest blisko młodzieży, prowadzi zajęcia w szkołach, także uważam, że jest to jedna z najlepszych osób, które mogły się tutaj z nami dzisiaj spotkać. Licealiści oraz dzieci ze szkoły podstawowej z miejscowości Orzech.
11: Tak myślałem, kurczę, poczułem jakiś taki w pewnym momencie lęk, że co ja mam rozmawiać z młodzieżą, z dzieciakami o hejcie nagle, przecież ja nic na ten temat nie wiem, nie jestem terapeutą, nie jestem żadnym wykładowcą, natomiast jako aktor, jako człowiek cały czas się z tym spotykam, pracuję na emocjach, pracuję na relacjach z ludźmi. Często takie spotkania z młodzieżą, które mam w szkołach, kiedy których widzę przepięknych ludzi, bardzo inteligentnych. I potem oni podchodzą do mnie i patrzę, że to jest taka krucha istotka, taka wrażliwa, delikatna, tak łatwo do złamania jednym słowem. I sobie pomyślałem, że może to jest bardzo ważne spotkanie i może to, że nie mam wiedzy, a mam pewne doświadczenia swoje, kwestia podzielenia się z tymi doświadczeniami, to jest enough i to, że to wystarczy. Olbrzymi stres i znam mnóstwo takich przykładów przez ten dostęp do mediów społecznościowych, do całego tak naprawdę światu i do wszystkich tych ludzi. Ta anonimowość, która jest okrutna i teraz jak z tego korzystać, żeby to nam pomagało, a nie nas niszczyło. Ja sam miałem olbrzymi problem z upublicznianiem pewnych rzeczy w moim życiu, z czytaniem o sobie wielu negatywnych komentarzy. Aż w pewnym momencie jakoś człowiek, wiadomo, po wielu rozmowach i po wielu przejściach zrozumiał, że to wszystko tam nie ma sensu i nauczył się pewne ma zdolności, skillsy, które mnie bronią przed tym, żeby nikt mojej wrażliwości ani do mojego życia nie wchodził. Chcę też powiedzieć, jak ja sobie z tym radziłem. Chcę też mówić coś, o czym ja może potrzebowałem wielu lat, żeby tego doświadczyć, ale tego, że jestem wystarczający i że wszystkie minusy moje są moimi plusami i są moją siłą. Chcę powiedzieć o tym, by nie karmić tego hejtu, o tym, że hejt jest kłamstwem, bo nie jest prawdą i tak naprawdę nie ma sensu o nim może czasami rozmawiać, skoro można o prawdzie i o pięknych rzeczach mówić. O osobach, które hejtują, bo ja nigdy w życiu nikogo nie zhejtowałem. Chodząc w taką postać, w takiego bohatera, staram się zrozumieć, dlaczego on hejtuje i nagle widzę, jak to jest połamana psychika i wrażliwość i ile tam się musiało złych rzeczy wydarzyć, żeby nagle kogoś drugiego atakować. Więc to są takie rzeczy, żeby na przykład spojrzeć na kogoś z drugiej strony albo spojrzeć na coś z punktu widzenia dużo, dużo szerszego, a nie tylko z takiego naszego, w którym nas to przygniata i nie dzielimy się o tym z przyjaciółmi, z rodziną, ze znajomymi i może nas to całkowicie zabić i zamknąć. Bardzo zawsze dotyka, kiedy atakują moją rodzinę, bo którą zawsze staram się strzec i żeby oni nie brali konsekwencji mojej pracy. Wiadomo, że kiedy się atakuje rzeczy, o których tak do końca nie wiedzą, pewnych moich poczynań, dlaczego zrobiłem coś, albo w jakiej byłem potrzebie, by wykonać inną sprawę, albo czegoś odmówiłem i nie wynikało to absolutnie z lenistwa. I kiedy jest jakaś taka niewiedza, to jest taki dla mnie pewnego rodzaju złość, chociaż różnie na to reaguję. Czasami odpowiadam, a czasami po prostu wydaje mi się, że dużo mocniejszą rzeczą jest nie odpowiadać hejterowi i nie nakarmić go, żeby miał korzyść z tego.
12: Trzeba złapać dystans.
11: Trzeba złapać dystans. Nie wiem, jak to, wiesz, dystans. No, pewno takim moim zdaniem spojrzenie na to szerzej, ale tego nie mają, wiadomo, młodzi ludzie. O czym się mówi zupełnie inaczej. Kiedy ja na dwa zdania mogłem się cały zaczerwienić, spalić, wstydzić, kiedy ktoś mnie mógł bardzo łatwo obrazić, a teraz, kiedy mogę iść na scenę i patrzy na mnie 300 osób i mi się nie podoba, to jest tylko moja praca, może wam się nie podoba. Nie każdemu się ma podobać, to było nienormalne, jakby wam się podobało. Bardzo silną rzeczą u mnie była pasja i coś takiego niesamowitego, z czym już chyba dużo gorsze zderzenie było w szkole teatralnej, kiedy dowiedziałem się, że mam zły głos, źle mówię, zaciągam po śląsku, mam wadę wymowy, krzywo stoję, źle się ruszam i nagle, kiedy zobaczyłem, że tak naprawdę wszystko jest źle, jak tylko wejdę na scenę, a teraz muszę być silny i nagle stanąć przed wielką widownią i pokazać im, że ja widzę, że jestem jednym wielkim chodzącym kłębkiem nerwów, wielkim kompleksem, czy przed kamerą. Bardzo długo mi zajęło czasu, kiedy zacząłem wygrywać castingi przed kamerą, kiedy przestałem udawać chociaków, przystojnych aktorów, którzy mają niskie głosy, świetnie wyglądają, a kiedy zrozumiałem, że kiedy będę jak najbliżej siebie, to wtedy kamera mnie najbardziej pokocha i wtedy najbardziej się widzę mną utożsami, bo tacy jesteśmy. Jesteśmy pełni różnych kompleksów, niedociągnięć i to jest nasze piękno.
3: O akcji z młodzieżą mówił Piotr Trojan, aktor, no i oczywiście tarnogórzanin, zatem nasz człowiek, a teraz już burmistrz gminy Świerklaniec i zupełnie inny temat, bo przeniesiemy się nieco w świat pszczół. Grzegorz Zadelski, posłuchajcie.
13: Symboliczny moment, upamiętniamy tutaj założyciela koła pszczelarskiego w Nakle Śląskim w 1956 roku, pan Paweł Broj założył to koło. Dzisiaj warto wspomnieć, że jest to koło pszczelarzy, które zrzesza najwięcej członków w całym województwie, bo to jest 120 osób. Wiele lat starania, dzisiaj finalizujemy starania koła pszczelarzy, aby to miejsce tutaj było zadbane, było miejscem rekreacyjnym, a wymiar społeczny i rekreacyjny edukacyjny tutaj, że to jest blisko szkoły, jest też bardzo istotny, bo pan Broj był wychowawcą i społecznikiem, więc tutaj był bardzo związany ze szkołą w Nakle Śląskim. To też cieszy, że tutaj to miejsce zyskało nowy charakter i upamiętnienie tablicą na pewno tutaj jest zasadne. Cieszę się, że udało się po wielu latach doprowadzić do tego. Jesteśmy tutaj przeszczęśliwi, że mamy tutaj nowe rośliny, które pięknie wyglądają. Myślę, że będą rosły, będziemy o nie dbać. Urząd Gminy będzie na pewno tutaj dokładał wszelkich starań, aby to miejsce wyglądało na zadbane i myślę, że jest to fajne, centralne miejsce tutaj w Nakle Śląskim, aby usiąść, aby zobaczyć, a przy okazji zapoznać się z historią Koła Pszczelarskiego i pana Pawła Broja.
12: Leszek Gryniuk, prezes Koła Pszczelarzy w Nakle Śląskim. W tym roku jest jubileusz 70-lecia naszego koła. 70 lat temu Paweł Broj powiedział, że można się zrzeszać i wtedy na terenie Wapienników w Nakle Śląskim odbyło się pierwsze zebranie Koła Pszczelarzy w Nakle Śląskim. W związku z tym, że Paweł Broj był pierwszym inicjatorem założenia tego koła i prowadził go przez 28 lat, a poza tym wyróżnił się jako nauczyciel, społecznik, działacz tutaj miejscowy, to uznaliśmy, że warto się starać o to, żeby go w jakiś sposób uhonorować. Kilka lat temu była taka inicjatywa, myśmy złożyli taki wniosek do Urzędu Gminy, ponieważ jest teraz rok jubileuszowy, 70-lecie, no to jednym z elementów obchodów tego 70-lecia jest właśnie nazwanie placu Skwer Pawła Broja, właśnie w Nakle Śląskim, naprzeciwko Ośrodka Zdrowia, niedaleko szkoły, właśnie tej szkoły, w której profesor Paweł Broj, można powiedzieć, czyli nauczyciel, pracował przez wiele lat. Oprócz tego, że jest nowa nazwa, to sadzimy lipę i jest tablica pamiątkowa, która przybliża postać naszego patrona. Nasze koło jest akurat największym kołem w Śląskim Związku Pszczelarzy. Mamy 121 członków, z tym, że ta liczba jest trochę płynna, ale w okolicach 120 członków. To jest jakby konsekwentne działanie, można powiedzieć, już pokoleń zarządów kół pszczelarzy. Zaczęło się od Pawła Broja, potem następnie był Jan Lubos prezesem, potem Irena Jany, no teraz jestem ja. Staramy się dotrzymywać pewnych standardów. Staramy się, by nasze spotkania wiązały się zawsze z jakąś wymianą doświadczeń, szkoleniem. Staramy się też uczestniczyć i pokazywać na różnych imprezach. Robimy coś w rodzaju szkolenia. Także staliśmy się w środowisku pszczelarzy znani, ale dzięki temu też w środowisku tutaj w lokalnej społeczności. Pszczoły, które my hodujemy, to są główni zapylacze roślin, które użytkuje człowiek, czyli oczywiście sady, ogrody. Nawet mało kto sobie zdaje sprawę, ale żeby wyrosła kapusta czy rzodkiewka, też są potrzebne pszczoły, bo muszą być nasiona. Znaczenie zapylaczy hodowlanych jest bardzo duże. Dzikie zapylacze istnieją, powinniśmy je chronić jak najbardziej. Natomiast pszczoły hodowlane w tym środowisku, które zostało zmienione przez człowieka, bo wielkotowarowe uprawy też mają swoje wymagania. Także znaczenie pszczelarstwa takiego jakby hodowlanego jest duże. W naszym kole w zasadzie tylko dwóch pszczelarzy zajmuje się tym zawodowo, czyli żyją z pszczół. Natomiast wszyscy inni członkowie to są amatorzy, to są hobbyści, którzy trzymają pszczoły nawet nie dla korzyści jakichś finansowych, tylko dla własnej satysfakcji i oni będą hodować pszczoły nawet wtedy, kiedy to się nie będzie opłacać.
14: Zbigniew Binko, prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach. To, że podjęto taką inicjatywę, jest bardzo takie dla pszczelarzy podniosłe i doceniane, że pszczoły jednak coś znaczą i ludzie, którzy się nimi zajmują, też są jakby popierani w środowisku. Koło w Nakle Śląskim jest teraz największym. Mamy w tej chwili 70 kół i stowarzyszeń stowarzyszonych w Śląskim Związku Pszczelarzy w Katowicach. Koło w Nakle Śląskim liczy 121 osób, czyli najwięcej. Powiem tylko statystyczną dane, że 20 lat temu było nas około 1700 stowarzyszonych w Śląskim Związku. Teraz jest nas 2800 i co jest bardzo ważne, jest bardzo zauważalne, znaczne zainteresowanie młodych ludzi, czyli tutaj mam na myśli ludzi tak w wieku między 30 a 50 lat, bo zawsze pszczelarstwo było profesją raczej ludzi emerytów, ludzi starszych, natomiast w tej chwili widać zainteresowanie tego młodszego pokolenia. Świadomość jest coraz bardziej przekazywana w mediach różnego rodzaju, że jednak pszczoły są podstawowym zapylaczem. Pszczoły zapylają ponad 70% wszystkich kwitnących roślin na kuli ziemskiej. No więc jakby degradacja tego owada spowodowałaby wielkie perturbacje perturbacje, jeżeli chodzi o to, co nas otacza, czyli ten kolorowy świat.
3: Było o pszczołach, no to teraz o drogach i mikrofon przekazuje Paulinie Kozioł.
2: Rusza budowa kolejnego odcinka autostrady dla rowerów w Świętochłowicach. To będzie następny fragment Velostrady, która docelowo połączy Gliwice i Katowice. Przy okazji przebudowany zostanie też odcinek ulicy Wojska Polskiego od Ronda przy ulicy Ceramicznej i Zielonej do granicy z Rudą Śląską. Mówi wiceprezydent Świętochłowic Sławomir Pośpiech.
15: Tak, to jest taki dosyć ważny kolejny odcinek, który biegnie od Ronda na Zgodzie w kierunku Rudy Śląskiej, ponad 400 metrów pełnowymiarowej, certyfikowanej velostrady. Przy okazji oczywiście to jest też remont nawierzchni drogi, która jest mocno wysłużona, parkingi, chodniki, więc cała infrastruktura drogi tak jak należy.
2: Czyli skorzystają rowerzyści, ale nie tylko rowerzyści.
15: Dokładnie, skorzystają wszyscy, można powiedzieć, uczestnicy ruchu, więc i ci, którzy jeżdżą samochodami, i ci, którzy chodzą pieszo, i ci, którzy jeżdżą rowerami, czyli wszyscy.
2: Co oznacza wybudowanie tego kolejnego odcinka? Bo to jest część takiej dużej inwestycji, tej velostrady, która połączy Katowice z Gliwicami docelowo.
15: Tak, no można powiedzieć, że Świętochłowice są tutaj takimi pionierami, bo w tej części metropolii jesteśmy bardzo zaawansowani w budowie velostrady, więc w tej części, która biegnie w Świętochłowicach, po wybudowaniu tego odcinka można powiedzieć, że ponad 50% velostrady na naszym terenie będzie już gotowa zgodnie ze standardami.
2: Czyli czekamy na te kolejne odcinki, żeby to się wszystko połączyło i żeby można było dojechać Katowice-Gliwice. A dla mieszkańców Świętochłowic, tak lokalnie, ta droga ma jakieś znaczenie? Będą mogli bezpieczniej się przemieszczać na rowerach?
15: Oczywiście, będą mogli bezpiecznie się przemieszczać, tym bardziej, że jesteśmy w centrum metropolii i w tym naszym takim skondensowanym mieście, szczególnie w sezonie, całkiem sporo osób załatwia swoje potrzeby, przemieszczając się rowerem, do czego sam też osobiście zachęcam.
2: Czy ta inwestycja, ten odcinek wiąże się z jakimiś utrudnieniami dla kierowców, może dla pieszych?
15: Na pewno utrudnienia będą, natomiast trzeba być dobrej myśli, bo zgodnie z podpisaną umową z naszą spółką MPUK do końca roku wszystko musi być gotowe.
2: Pracę wykonuje tutaj przedsiębiorstwo ze Świętochłowic.
15: Tak, Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, to jest nasza spółka miejska, która zajmuje się wieloma tematami w utrzymaniu miasta, ale również realizuje te średniej wielkości tematy inwestycyjne związane z drogami, ścieżkami rowerowymi.
2: To jest dosyć krótki odcinek, ale mimo wszystko dosyć drogi, bo ponad 4 miliony złotych metropolia dofinansowała właśnie budowę tego fragmentu velostrady.
15: Tak, to prawda, natomiast trzeba mieć świadomość, że kilkaset metrów velostrady nie może być zawieszone w niczym, w związku z czym cała infrastruktura, która w tamtym miejscu jest de facto do wybudowania, łącznie z sieciami podziemnymi, czyli sieciami wodnymi, kanalizacyjnymi, deszczowymi i całą nową geometrią drogi, musi być wykonana na nowo, stąd takie koszty, więc bardzo cieszymy się, że realizując z jednej strony ten ważny projekt metropolitalny, czyli velostradę, jednocześnie poprawiamy tą infrastrukturę, która służy innym uczestnikom ruchu.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
3: Kochanie, miałam tego nie robić, ale puszczę naprawdę tą długą rozmowę Magdy Mleczko z dwiema wyjątkowymi osobami, bo tak mnie ta rozmówka wciągnęła. Magda Mleczko ma głos.
5: Gliwicki Holm Films razem z Lechem Mackiewiczem pracuje nad nowym filmem Pamięć Wody. Jednej z głównych ról ikona polskiego teatru i telewizji, wulkan energii, nadal bardzo aktywna zawodowo. Niedawno u boku Artura Barcisia zagrała w filmie Podlasie. Anna Seniuk.
16: Witam Państwa bardzo serdecznie.
5: Z nami jest także Lech Mackiewicz.
17: Dzień dobry.
5: Pracowity czas w Pani życiu jest w tej chwili.
16: Tak, to prawda. Chociaż nigdy nie narzekałam na brak pracy. Całe te 60 parę lat pracowałam rok w rok. Nie miałam w ogóle wolnego, nie miałam urlopu, nie byłam na L4. Zawsze teatr był taką moją bazą. No a film, telewizja to były rzeczy dodatkowe. Potem, jak w życiu kobiety, aktorki, są różne okresy w życiu, więc najpierw się jest wspaniałą jakąś amantką, po prostu niebieskooką, potem się jest tylko amantką i tak dalej, i tak dalej. Potem jest taki przestój, jak się przechodzi z jednego wieku w drugi. No i wyobraźcie sobie Państwo, po 80 miałam to szczęście, zresztą bardzo dużo szczęścia miałam, że zostałam byłam ciągle w teatrze, jestem na etacie, byłam na dwóch etatach Akademii Teatralnej przez kilkadziesiąt lat, no i potem w Narodowym jeszcze jestem na etacie, także mam to szczęście, że mogę pracować i mogę jeszcze robić rzeczy, których do tej pory nie robiłam, na przykład.
17: Czyli co na przykład?
16: Na przykład po 80 spróbowałam zrobić swój pierwszy monodram, którego nie robiłam, z świadomością, że to nie jest domena, w której ja się dobrze czuję, aczkolwiek nigdy nie wiedziałam, czy ja się niedobrze czuję, ale założyłam, że tego nie potrafię, ale udało się. Na 80 urodziny zrobiłam sobie monodram. To było duże wyzwanie. Po pierwsze, że pierwszy raz tą formą się zajęłam. Po drugie, no, to był tekst imponujący. To była premiera u Krystyny Pomzel. Pani Pomzel jest bohaterką tego monodramu. Ma 102 lata, więc to też jest wyzwanie. No i tak właściwie to rzuciłam się w wir tych monodramów, że natychmiast zrobiłam następny, z którym właśnie tutaj mam zaszczyt.
17: Księga Ziół i nie
16: tak,
17: tylko.
16: I nie tylko, czyli stand-up na siedząco.
17: O czym mówi ten monodram?
16: A, tego się nie da opowiedzieć. Trzeba w ogóle poznać najpierw literaturę Szandora Maroja, który napisał tę Księgę Ziół, bo to nie jest Księga Ziół według Szandora Maroja, mówię o autorze. To jest tylko pretekst. Pretekst do opowiedzenia o swoim życiu, o moim życiu. Wreszcie zaczęłam mówić swoimi słowami ze sceny. Zawsze by ukrywałam się za jakąś postacią. Pierwszy raz postanowiłam to ogarnąć. Wspaniałym pretekstem była taka maleńka, cieniutka książeczka Szandora Maroja. Zanotował autor myśli na temat przeróżnych rzeczy, które doświadcza człowiek od urodzenia właściwie do śmierci, dotyczących serca, duszy, fizis, talentu, rozumu, jedzenia, sprawności fizycznej, czyli wszystkie elementy, które składają się na człowieka. Także to był wspaniały materiał. Chciałam na początku zrobić to z Janem Nowickim, no ale już był bardzo zmęczony. Potem przeczekałam parę lat, jednak dojrzałam, żeby to zrobić. No i tyle.
17: Pamięć Wody, reżyserujesz ten film, Lech. Jesteś też współscenarzystą, tak, bo napisaliście ten scenariusz razem ze swoją żoną. Co było punktem wyjścia do tego filmu i jakie, powiedz mi, znaczenie ma tutaj Gliwicka Palmiarnia?
18: Gliwicka Palmiarnia jest punktem startowym historii, która się opowiada, jednym z punktów startowych, i że dzieje się, zaczyna się na Śląsku, a kończy się powiedzmy nad morzem, czyli
17: teoretycznie przejeżdżamy całą Polskę.
18: Tak, jest to kino drogi, kobiece kino drogi i zwiedzamy całą zachodnią, znaczy nie zwiedzamy, ale jedziemy z bohaterkami przez całą zachodnią część Polski.
17: Ale po co ta przejażdżka?
18: Wiesz co, to jest o odnajdywaniu się dwóch kobiecych pokoleń po dość długim okresie nieobecności w życiu pań. Nie chcę więcej spoilerować. Tak, jest to o tym, że marzenia są po to, żeby je spełniać, i o nadziei. Taki film o tym, że warto jest żyć.
17: Warto żyć i, że tak powiem, spełniać marzenia nawet mimo podeszłego wieku, przepraszam, no bo tutaj bohaterka jest babcią i z wnuczką tą podróż odbywa.
18: Powiedziałbym, że niezależnie od wieku, że marzenia nie mają wieku, marzenia się nie starzeją ani nie młodnieją, po prostu są, i jeżeli nie sprawdzimy, czy możemy to jabłko z tego drzewa mądrości czy wiedzy zerwać, to nigdy nie będziemy wiedzieli, a jeżeli wyciągniemy rękę i zerwiemy, dowiemy się, czy warto było, czy nie. Moim zdaniem warto.
17: Wielokrotnie w swoich wywiadach powtarzasz, że bardzo ważną rolę w twoim życiu zawodowym, ale też prywatnym odegrały właśnie kobiety.
18: Zdecydowanie jest mi troszkę wstyd, znaczy nie jest mi wstyd, że nie jestem kobietą, ale mam wrażenie, że spędziłem tak długą, dużą część życia i ten formatywny czas z kobietami, że mogę opowiedzieć o tym, jak ja widzę ten świat i w jaki sposób on może wpływać na naszą wrażliwość. Nie tylko męską, nie tylko kobiecą, w ogóle wrażliwość, i myślę, że ten świat byłby dużo lepsze, gdyby kobiety nim zarządzały. No, ale to jest takie, może już w tych czasach niezbyt oryginalne.
17: Seks misji mielibyśmy tutaj taką.
18: To nie jest seks misyjne. To jest bardzo szczere i prawdziwe. Z mojego punktu widzenia uważam, okay, że kobiety są lepsze dla świata.
17: I dlatego te kobiety obsadzasz w swoim filmie Pamięć Wody w roli głównej. Pani Ania będzie babcią, szaloną babcią, można powiedzieć, która po tych wielu latach odnajduje swoją wnuczkę i przemierzają Polskę aż do morza, świat. Tak jak w zasadzie w głowie to świat. Odkrywając te wszystkie swoje marzenia, i często babcia bardziej zadziwia swoją charyzmą, swoją odwagą wnuczkę, do tego stopnia, że nawet macha w tym filmie rewolwerem.
18: Myślę, że to już jest za dużo powiedziane, ale tak.
17: Thelma i Louise mi troszeczkę tutaj przeszła do głowy.
18: Wiesz, Thelma i Louise jest na pewno punktem odniesienia, bo to jest bardzo piękne amerykańskie kino drogi, i o tym też wczoraj rozmawialiśmy na próbie, na czytaniu z Anią i z Alicją, że ten film reżyserował mężczyzna, Thelma i Louise, że kiedy początkowo, nie pamiętam już teraz kto, ale miała reżyserować to kobieta, studia amerykańskie nie wyrażały zgody, nie chciały. Dopiero kiedy dostał to Ridley Scott, dopiero wtedy film ruszył i jest tym, czym jest.
16: Ja tu chciałam powiedzieć o tej odwadze, o której mówiliśmy, że trzeba mieć w każdym wieku oczywiście odwagę. Nie, ja myślę, że dopiero w pewnym wieku przychodzi odwaga do realizowania swoich marzeń. Odwaga, bo najpierw pracujemy, mamy dzieci, mamy całe sprawy, mamy i tak dalej, powoli się jakoś wyciszamy i potem okazuje się, że mamy wiele rzeczy, których nie zdążyłyśmy zrobić, że chciałyś, miałeś jakieś marzenia, ale tu świat, prawda, ma swoje prawa, więc albo trzeba było podejmować decyzje takie czy owakie. I wreszcie ja za Stefanią Grodziańską gdzieś to przed laty w przekroju wyczytałam, że wreszcie po 80 czuję się wolna i mogę robić wszystko bez strachu. I muszę to zrobić, bo jeżeli nie teraz, to kiedy? Bo już nie ma tego czasu w tym wieku potem, że ja to zrobię potem. Nie ma potem. Jest tylko teraz. Więc albo teraz się podejmę zrealizować swoje marzenia, albo nie tylko marzenia, albo w ogóle zachwycić się światem, coś zrobić innego, poznać coś innego. Nie miałam szansy. Świat mi nie dał. Teraz mogę. Teraz.
17: Bo przecież teraz jestem jeszcze nie brzydka, już nie głupia i mam swój rozum i wiem, czego chcę, prawda?
16: Nie wiem, może nie brzydka i nie głupia. Może trochę brzydka, może trochę głupia, tak jak mówi Sándor Márai. No, mogę się mylić, nie wszystko wiem, nie zmądrzałam przez te lata. Mówi, wcale ludzie starsi nie są tacy w ogóle guru, że jestem człowiekiem. Mogę się mylić, mogę nie wiedzieć wszystkiego, ale mogę wiedzieć to, czego chcę. I najwyżej powiedziono, babcia bardzo szalona, no ale ma prawo, no może babci się coś pokręciło i jest usprawiedliwiona. Dlatego ucieszyłam się z tej propozycji, bo to jest ogromne wyzwanie. To jest bardzo prawdziwe wyzwanie, że w pewnym wieku natykamy się na coś, co nas, pewnym nie powiem już dokładnie co, ale co prowokuje nas do tej zmiany. Mówi, nie, na co ja mam czekać? Zostało mi jeszcze, nie wiem jak on mówi, nie wiesz ile czasu ci jeszcze zostało, prawda? Czy dzień, czy dwa lata, więc teraz. I to jest ten film, teraz właśnie.
17: A jakie są pani prywatnie dziś marzenia, te do spełnienia jeszcze?
16: O, właśnie, tak się rozpędziłam kiedyś, ja to mówię tutaj w swoim monodramie, że wreszcie na przykład zrobię niezwykłą rzecz. Przykuję sobie uszy i będę miała kolczyki, nigdy ich nie miałam.
17: No proszę.
16: No i na co wnuk mały mój mnie zapytał, babciu, a jak mówisz, wszystko sobie zrobisz, czego nie robiłaś do tej pory, a tatuaż?
17: Okej.
16: Okay. Zatkało mnie troszeczkę, ale powiedziałam tak, no i zrobię.
17: Pani Aniu, pewnie wiele osób panią o to pyta, jak w tym wieku zapamiętuje się taki ogrom tekstu?
16: Bardzo prosty sposób. Trzeba się go nauczyć. Nie ma innego sposobu. Trzeba się tak długo uczyć, aż się nauczysz. Oczywiście kiedyś uczyłam się szybciej. Przeczytałam 2-3 razy, już pamiętałam. Potem czytałam 10 razy, potem 15, potem 20. No i po prostu właśnie przeczytałam taką rzecz. Mój syn, który pisze też felietony w Pani, tak mówi, zawsze często mu zadają mu ludzie pytanie, jak można się nauczyć tyle tekstu? Można. Po prostu usiąść i się nauczyć. Nie ma innego sposobu.
17: O ile jeszcze w filmie można zrobić dubla, czy powtórzyć to jeszcze raz, no to w teatrze to już nie, a zwłaszcza w monodramie.
16: Tak. To było duże wyzwanie, rzeczywiście. No, ale jak się rozpędzę, to i do 2 godzin może trwać ten monodram. Przypomniała mi się anegdota. Wiesław Gołas, który miał zawsze kłopoty z nauczeniem się. Jedni się uczą szybko, drudzy. I pyta się Łapickiego, który miał bardzo, bardzo świetnie się uczył, przeczytał i pamięta. Mówi, jak ty to robisz? On mówi, siadam w fotelu, czytam, zamykam oczy, powtarzam i znowu. Więc mówi, co ty mi powiedziałeś, powiedział Wiesław. Czytam, zamykam oczy i zasypiam.
17: Ja znam takich, którzy spali z książką pod poduszką, mówiąc, że wtedy wiedza przechodzi do głowy sama.
16: Nie, jest taka, wydaje mi się, pewna tajemnica, bo rzeczywiście na co dzień się nie pamięta, zwłaszcza z wiekiem. Tak. Po co ja przyszłam do kuchni, prawda, co ja mam tu, gdzie to położyłam. Natomiast jak ja długo nie gram w jakiejś sztuki i mamy po 2-3 tygodniach, to jest taka szufladka, którą ja sobie otwieram i tam jest ten tekst. To jest inne pamiętanie, inna szufladka niż codzienności, gdzie ja położyłam torebkę, gdzie ja mam telefon i tak dalej. A tam jak już Znaczy ja tak mam, ale część aktorów też tak ma, że jest ta, teraz gramy to, powtarzam, umiem. Zamykam szufladkę, już nie pamiętam.
18: Ja też to nazywam twardym dyskiem pamięci. Wiesz, że
16: no tak.
18: On ma jakąś tam pewnie pojemność, też o tym mówiliśmy.
16: Ja jestem analogowa, więc ja nazywam to szufladką.
18: Szufladką. I, że ta szufladka ma też określoną pojemność i wyobrażam sobie, że jest moment, w którym należy ją troszeczkę opróżnić, jeżeli chce się udostępnić więcej, ale... Tak, to jest i zupełnie inny rodzaj pamięci.
17: Ale w pewnym wieku też jest, słuchajcie, też myślę sobie tak, ktoś to kiedyś słyszałam, powiedział, że to nie jest, że my zapominamy. Nasz cudownie piękny mózg filtruje po prostu to, co potrzebne, a to, co niepotrzebne, to odrzuca.
16: Tak.
17: I zapamiętujemy tylko to, co jest po prostu ważne, a nie wszystkie, przepraszam za słowo, pierdoły, które nam zaśmiecają
16: ale
17: gdzieś tam
16: właśnie
17: głowę.
16: Mózg zostawia nam te różne dziwne rzeczy, które pani nazwała, że nieraz pamiętamy przedziwne rzeczy, nie wiadomo, dlaczego je pamiętamy. Że na przykład w pewnym momencie zobaczyłam coś, które nie jest związane ani z moim życiem, ani z zawodem, jakiś obraz i zapamiętałam go.
17: A dlaczego też do tej pamięci nawiązuję? Bo pamięć wody, tak jest tytuł, przypomnę, filmu, który powstanie dzięki Home Films producentowi z Gliwic, reżyseruje Lech Mackiewicz. Skąd taki tytuł?
18: Pamięć wody jest odnośnikiem. Jest tam taka scena, w której pamięć ludzka konfrontuje się z pamięcią wody, czysto teoretycznie i ma to duże zabarwienie emocjonalne.
17: Bardzo tajemniczy jesteś, czuję, że z ciebie nic więcej tutaj nie wyciągnę, choć bardzo się staram. Opowiedz mi jeszcze, Lech, proszę cię, śląskie lokacje tutaj filmowe, czy już masz je wybrane, gdzie będziesz kręcił na Śląsku zdjęcia?
18: Tak, odbyliśmy taką krucjatę miejsc, w których chcielibyśmy być i na pewno właśnie, tak jak już wspomniałeś, będzie to Gliwicka Palmiarnia, będzie jeszcze parę innych miejsc na terenie Śląska, o nich nie będę mówił na pewno, ale z takich ikonicznych, to jest Śląsko-Polski już, to będzie Góra Świętej Anny i tam jest tam amfiteatr, który pozostał po dawnych mieszkańcach tej krainy i tam też będzie się odbywała jedna ze scen i to jest miejsce na pewno warte odwiedzenia. Ono zmieniało swoje przeznaczenie i swoje znaczenie na przestrzeni czasu. Ci, którzy je budowali w zupełnie innym celu, teraz jest atrakcją turystyczną, ale jest na pewno miejscem, które warto odwiedzić. Tam też zawitamy.
17: Pani Aniu, pani miała już okazję troszkę zobaczyć Gliwice, ładne miasto.
16: Tak, wczoraj wieczorem bardzo ożywione było, byłam na rynku.
17: A palmiarnię w Gliwicach już pani widziała?
16: Palmiarnię nie widziałam, palmiarnię w Zielonej Górze.
17: Co to znaczy, że ten film będzie trochę westernowski?
18: Jest to western ma w sobie już zawartą pewną estetykę baśniowości, przypowieści, a chcemy, żeby ten film, to kino drogi, było współczesną, realistyczną, ale baśnią i opowieścią o... I western ma w sobie też czystość wyborów. Jest czarny, białe jest białe, a tu i ten film będzie dążył do tego właśnie, żeby... Znaczy film, historia opowiada o tym, że oczywiście metaforycznie mówiąc, zło będzie ukarane, dobro, żeby dobro i ta jasna strona życia wzięły górę. I western zawsze miał takie założenia. Więc tam będą pewne atrybuty westernowe też, wizualne, ale przede wszystkim chodzi o ten właśnie ton baśni i przypowieści, która mówi nam o tym, co jest dobre, a co jest złe.
17: W filmie Podlasiek, kto już z państwa widział, ten wie, pani jeździ na kładzie. To po raz pierwszy było, że pani na kładzie jeździła, czy to tak u pani normalne?
16: Nie, bo to jest jakby druga część film. Pierwsza część była 2 lata temu. Nic na siłę.
17: Tak. Lech Mackiewicz, Anna Seniuk. Bardzo wam, moi drodzy, dziękuję.
3: A ja przypomnę, że rozmawiała Magda Mleczko. Dziękuję bardzo. Edyta, czekaj.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.

szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.

sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kg. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml.

0: na żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
1: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
3: Świętuj z nami 26. urodziny Bricomarché. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Bricomarché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Radia Śląsk.
1: Dziś w programie kilka tematów z Gliwic. O rowerowych Gliwicach stawiasz uwarek w nowej odsłonie czy nowych przestrzeniach sportowych. Edyta, czekaj, zapraszam. Zaczynamy od ćwiczeń Arena 2026.
2: Konrad Kozioł, wiceprezes zarządu PreZero Arena Gliwice. Uczestniczymy tak naprawdę w konferencji, która ma pomóc w wymianie doświadczeń dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych. Tych imprez masowych na Śląsku w naszych obiektach, czyli w PreZero Arenie Gliwice i na stadionie Super Auto Stadionie Śląskim, odbywa się mnóstwo. Tylko w naszym obiekcie w zeszłym roku było prawie 500 000 osób. Więc ćwiczymy, wymieniamy się doświadczeniem i przygotowujemy się na kwestie, które mamy nadzieję, że nigdy nie nadejdą. Wyjątkowe ćwiczenie dla nas wszystkich, no bo ćwiczymy praktycznie, czyli przeprowadzamy ewakuację, która jest koordynowana zarówno przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo ze strony areny, jak i przez służby. Więc widzimy, jak ta relacja, jakie sytuacje mogą zaistnieć podczas tego typu zdarzeń. Bezpieczeństwo dla nas wszystkich jest priorytetem. Wszyscy, którzy przychodzą na wydarzenia do PreZero Areny Gliwice, mają dobrze się bawić, a my dbamy o to, żeby ta zabawa przebiegła bezpiecznie i w spokojnej atmosferze.
1: Zostajemy w Gliwicach, ale teraz słów kilka o staraniach. Gliwice chcą zostać rowerową stolicą Polski.
3: Łukasz Gorczyński, zastępca prezydent miasta Gliwice. Ważne jest przede wszystkim, że uczestniczymy w pewnej rywalizacji, tudzież zabawie, która ma na celu przede wszystkim promocję jazdy na rowerze. To jest kluczowe. Czy ten tytuł zdobędziemy, to czas pokaże, ale nawet jeżeli go nie zdobędziemy, to sam pretekst, którym jest ta zabawa, jest ważny, bo on wzmacnia właśnie tą ideę dotyczącą promocji jazdy na rowerze. Przede wszystkim prestiż, bylibyśmy wtedy już taką stolicą rowerową Polski. Nie zakładam, że w tym roku nam się to uda, ponieważ w tym roku po raz pierwszy w ogóle przystępujemy do tej rywalizacji. Jesteśmy na etapie treningu, na ten moment jesteśmy bodajże jako miasto na 17 miejscu. Z tego, co ostatnio patrzyłem, to wyprzedzaliśmy na przykład Katowice, ale były też gminy mniejsze, które były nad nami, więc mamy jeszcze trochę do zrobienia, ale tak jak powiedziałem, po raz pierwszy uczestniczymy w tej rywalizacji. No, jest taka aplikacja, w ramach której są rejestrowane te wyniki. To jest aplikacja, która w ogóle całe to przedsięwzięcie jest prowadzone przez miasto Bydgoszcz. Więc nie wiem, czy nam wypada w ogóle Bydgoszcz wyprzedzić, ale jakbyśmy byli na podium, no to już byłbym zadowolony. Ale to jeżeli chodzi o aplikację, to aplikacja nazywa się Aktywne Miasta. Jest to aplikacja do pobrania, no to w zależności od tego, jaki ma się system operacyjny w telefonie, no to z tego danego tam sklepu. I należy pamiętać, to jest bardzo ważne, ja o tym sam czasami zapominam, ale już jestem coraz lepszy w tym, żeby jednak pamiętać o włączeniu tej aplikacji i o wyłączeniu, ponieważ ona rejestruje trasę w momencie, w którym ta aplikacja jest włączana. Być może są jakieś rozwiązania, które pozwalają automatycznie tą aplikację aktywować. No ja akurat do tej konfiguracji nie dotarłem, ale zakładam, że takie rzeczy też są możliwe. Ja korzystam z aplikacji zainstalowanej w telefonie, która rejestruje ilość przejechanych kilometrów, która rejestruje przebieg trasy, no i potem odpowiednio tam pozycjonuje w rankingu. Mogę się pochwalić, że w urzędzie, no na ten moment jestem drugi, kolega mi ostatnio dosyć mocno odskoczył, kolega, który ma pierwsze miejsce, ale bardzo mnie to cieszy. Niech buduje bezpieczną przewagę, to dla jego zdrowia, a pozostałe osoby niech mnie gonią. Jak mnie przegonią, też będę bardzo zadowolony, ponieważ właśnie wszystko będzie działało z jednej strony na rzecz miasta, a z drugiej strony na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia tych osób, ponieważ rower to zdrowie, to dobre samopoczucie, to budowanie formy. Jak mówi przysłowie, w zdrowym ciele zdrowy duch.
1: Na razie miasto cieszy się z nowej inwestycji.
4: Julia Wieczorek, Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach. Park, właściwie plac zabaw, można powiedzieć, no zdecydowanie tutaj nie dla dzieci, chociaż jeżeli ktoś będzie miał ochotę już od najmłodszych lat ćwiczyć wyczynowo, to jak najbardziej zapraszamy. Jest to miejsce, które jest podzielone na 3 segmenty i tutaj można ćwiczyć siłę, czyli przez jakieś drążki, liny, podciąganie się, koordynację ruchową, więc uważamy, żeby nie spaść z jakichś obiektów, ale też technikę pokonywania przeszkód. przeszkód. Więc to zdecydowanie nie jest dla osób, które wcześniej nie miały do czynienia ze sportem. To projekt zgłoszony do gliwickiego budżetu obywatelskiego, więc też wychodzimy naprzeciw osobom, które potrzebują jeszcze więcej niż tylko siłownia plenerowa czy strefy street workoutu i potrzebują czegoś bardziej zaawansowanego. Teraz z skweru przy Narutowicza zrobiła się taka pełna i zrobi się jeszcze bardziej strefa sportowo-rekreacyjna, bo mamy tam i siłownię, i właśnie strefę street workoutu, i mamy też boisko, więc teraz jeszcze dojdzie nam Ninja Park i myślę, że każdy w tym momencie znajdzie coś dla siebie, bo nie zapominajmy, plac zabaw też tam jest dla tych najmłodszych, więc można przejść z placu zabaw, parę lat pochodzić na plac zabaw, potem przejść przez siłownię, a potem zacząć Ninja Park.
1: A w planach jest coś więcej, skorzysta staw Szuwarek i okolice.
4: Miejsce, które cieszy się popularnością i mieszkańcy Gliwic, jak i okolic bardzo to miejsce lubią. No i nadeszła pora na wielką zmianę i modernizację. Właśnie ogłosiliśmy przetarg na pierwszy etap, bo przypomnijmy, że staw Szuwarek czekają dwa etapy, a na pierwszy właśnie ruszył przetarg. Jest to miejsce zagospodarowania przy ulicy Literatów i Kownackiej ulicy i tutaj mamy bardziej tą strefę sportowo-rekreacyjną, czyli boisko, trzy w jednym, siłownię plenerową, strefę street workoutu, także tutaj bardziej sportowo. Tutaj staramy się stworzyć taką przestrzeń dostępną dla wszystkich, czyli i dla tych, którzy potrzebują odrobinę

0: wokół zbiornika. No i też co moje ulubione, pomosty widokowe, z których będzie można poobserwować tą bioróżnorodność i co tam się ciekawego dzieje i chowa w trawie. Wszelka mała architektura, leżaki, ławeczki, nowe oświetlenia, przede wszystkim dużo zieleni, nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin, łąki kwiatowe. No wszystko co zielone to tam znajdziemy. Jeżeli chodzi o oferty, to na pierwszy etap przetargu można składać oferty do 21 maja. Również serdecznie zachęcamy wszelkich przedsiębiorców do składania ofert.
1: A co na gliwickich drogach?
2: Mariusz Kopeć, rzecznik prasowy prezydent Gliwic. I doczekali się mieszkańcy Ostropy. 2,5 kilometra budowy nowej drogi w Ostropie, ulica Architektów. I co się wydarzy w trakcie tej inwestycji? Będzie zamontowane nowe oświetlenie, będzie wykonana nowa kanalizacja deszczowa, będzie przebudowa kilku skrzyżowań na tym odcinku. Zmodernizowana zostanie również krzyżówka ulicy Daszyńskiego, Ciesielska, Geodetów, Nauczycielska i Prawników. Dzięki temu ulica zyska lepszą widoczność, usprawnione będą zjazdy i oczywiście jest również przewidziany azyl dla pieszych. Piesi są dla nas bardzo ważni i tutaj w kontekście realizowania tej inwestycji również żeśmy pomyśleli o tych pieszych, ale przede wszystkim tutaj też o seniorach i dzieciach i osobach z niepełnosprawnościami. W ramach przebudowy infrastruktury podziemnej zostaną zastosowane rozwiązania poprawiające retencję wód opadowych. Cała inwestycja ruszyła 5 maja, potrwa około 1,5 roku, a zatem w grudniu przyszłego roku cała inwestycja będzie nowa, będzie oświetlona z chodnikami i z poprawnie działającą kanalizacją deszczową. Koszt to 14 milionów złotych, ale uwaga, tutaj udało się połowę tej kwoty, blisko 7 milionów, otrzymać z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
1: Tyle na dziś w programie z Gliwic. Rusza rewitalizacja zabytkowego budynku bytomskich wodociągów. Kolejne obiekty w kolejnych etapach zostaną przekształcone w nowoczesne centrum edukacyjne, przestrzeń rekreacyjną, kulturalną i środowiskową. Edyta Czekaj, zapraszam na magazyn i od tego tematu zaczniemy. Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.
3: Rewitalizacja postindustrialnych zabytków jest dla nas bardzo ważna. Wiemy, że niewiele już ich zostało, więc staramy się je ratować. W różny sposób, czasem jest to prostsze, czasem trudniejsze. W tej sytuacji mówimy o obiekcie, który jest w posiadaniu gminy, konkretnie gminnej spółki, więc było to prostsze. Są stosowne programy unijne, które pozwalają nam na pozyskanie tych środków i to się właśnie stało. Przypomnę, mówimy o pozyskanych ponad 28 milionach złotych, więc będziemy przywracali piękność i nadawali nowe funkcje temu, co do tej pory przetrwało. Coś, co jest dowodem na piękną historię Bytomia. Tak jak pokazywaliśmy to wielokrotnie, pokazując pewnego rodzaju wizualizacje i plany na tą inwestycję. Jest tam też nie bez przyczyny część edukacyjna, więc wszystko, co związane z edukacją proekologiczną będzie również działo się w tym miejscu. Będzie to pokazanie tego, co było kiedyś, całego procesu ewaluacji i tego, co dzisiaj jest potrzebne i co dzisiaj można osiągać. Będzie to pewnie adresowane nie tylko do dorosłych, którzy przyjdą tu z ciekawości zobaczyć tą inwestycję, ale również dla ludzi młodych, tak aby w swoich kolejnych latach życia żyli w pełni świadomie tego, co jest dzisiaj naszej planecie potrzebne. Tak jak zapowiedział wykonawca, zgodnie z umową ma 12 miesięcy na przygotowanie projektu, więc za rok o tej porze powinny trwać już prace. Mam nadzieję, że nie będzie z tym problemów. Bardzo się cieszę, że Meduza Group jest elementem tego procesu, bo to znana bytomska pracownia, znana w kontekście również opracowywania dokumentacji dla zabytkowych budynków, obiektów, a to nie jest bez znaczenia w takim procesie, więc jestem przekonany, że efekt będzie znakomity.
4: Dorota Rogosz, prezes zarządu Bytomskie Wodociągi, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Będzie to obiekt o obszarze ponad 3,5 hektara, zagospodarowany w sposób przepiękny, nowoczesny, z zachowaniem tej historycznej struktury. Nie tylko jest tutaj w kwestii ratowania zabytku, ale remontu, wykonania takich prac, aby zabytek, ten budynek po byłej spalarni odpadów odrodził się na nowo, pokazał swej pięknej aurze, ale również miał funkcje użytkowe. Cała inwestycja, cały projekt składa się z trzech etapów. W pierwszym etapie będą prowadzone prace remontowe i konserwatorskie z zachowaniem tej historycznej substancji w postaci elewacji budynku, urządzeń technologicznych zabytkowych oraz komina. Drugi etap oraz przygotowanie budynku.

0: budynku pod wyposażenie, pod otwarcie nowoczesnego centrum edukacyjnego. Budynek, zabytkowy budynek będzie połączony z nowoczesną, z nowoczesnym takim szklanym, lekkim pawilonem, więc to połączenie tej zabytkowej architektury z tą nowoczesnością jest to taki łącznik między przeszłością a przyszłością. Wyposażenie tego centrum będzie, myślę, bardzo ciekawe, nowoczesne i wierzę głęboko w to, że będzie ogromne zainteresowanie przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, bo tych młodych ludzi chcemy edukować pod kątem hydrologii, wody i dbałości o środowisko. Kolejny etap to urządzenie przestrzeni zielonej, rekreacyjnej, wypoczynkowej dla naszych mieszkańców w postaci parku kieszonkowego wzgórze Małgorzatki oraz ogrodu deszczowego. Będzie to miejsce do spędzania wolnego czasu, do rekreacji, jednocześnie edukacji, więc myślę, że będzie to piękny obszar dla naszych mieszkańców. Pierwszy etap rozpoczynamy, została podpisana umowa. Miejmy nadzieję, że nie staną nam na drodze żadne przeszkody. Będzie ten etap bardzo ściśle monitorowany. Jestem przekonana głęboko, że zakończy się sukcesem. Koszt projektu oszacowany jest na kwotę ponad 53 miliony złotych, z czego 28,6 miliona. Są to środki zewnętrzne. Dofinansowanie otrzymaliśmy ze środków unijnych. To centrum edukacyjne ma spełnić tą funkcję budowania świadomości wśród najmłodszych mieszkańców miasta i miast okolicznych oczywiście w obszarze dbałości o środowisko, racjonalnego wykorzystywania wody i jakby budowania świadomości i na czym polega praca spółki Bytomskie Wodociągi, jaką my ogromną pracę w obszarze wodociągowym i kanalizacyjnym wykonujemy, aby zabezpieczyć dostawę wody naszej, wysokiej jakości oczywiście wody naszym mieszkańcom i zadbać o to, aby odprowadzane ścieki były w należyty sposób oczyszczane, dbałości o środowisko.
1: Jak wiemy, ta rewitalizacja terenów dawnej oczyszczalni ścieków w Śródmieście jest kolejnym krokiem w przywracaniu życia historycznemu obszarowi Bytomskich Wodociągów.
2: A teraz Bytom zabiera się też za remont budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Smolenia, który zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
2: Tym razem w naszym programie skupimy się na Chorzowie, a także na Zabrzu. Na początek Chorzów. Bezdomniaki będą miały lepsze warunki. O co chodzi? Niech zdradzi to materiał Pauliny Kozioł.
4: Zamiast kojców ciepły boks. W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie powstanie nowy budynek dla psów. Więcej o tej inwestycji opowie rzeczniczka miasta Katarzyna Chochuł.
5: Nowa i można powiedzieć dość długo wyczekiwana inwestycja dla naszych czworonożnych przyjaciół w schronisku. Z końcem kwietnia podpisaliśmy umowę z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią na dofinansowanie inwestycji pod nazwą budowa pomieszczenia ogrzewanego na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Opolskiej 30. Prace już trwają, będzie to bardzo duża inwestycja i też jest duża kwota dofinansowania, bo samo dofinansowanie to jest koszt powyżej 2 400 000, natomiast cała wartość inwestycji jest to koszt 2 600 000. Zakończenie prac planowane jest na koniec tego roku. No, prace już trwają i można widzieć, że te budynki zaczynają rosnąć w oczach. A co powstanie? No powstanie 19 komfortowych boksów bytowych dla psów, 4 dla dużych, 7 dla średnich i 8 dla małych. Każdy z boksów zostanie wyposażony w okna. Będą podgrzewane podłogi, płytki, będzie zrobione odwodnienie linowe, będzie także punkt poboru wody. To nie wszystko, bo w każdym nowym obiekcie znajdą się również to, co najważniejsze, czyli pomieszczenia zabiegowe z wyposażeniem, magazyny na karmę i miski, pomieszczenia będą porządkowe, techniczne, będą także toalety dla personelu. Główny będzie korytarz komunikacyjny, ale chyba to, co jest najważniejsze, to to, że ten budynek będzie dostosowany również dla osób niepełnosprawnych. Także bardzo się cieszymy, że w końcu nasze pieski, które są w schronisku, będą miały poprawione te warunki, ale to też jest poprawienie warunków dla osób, które się tymi naszymi pieskami opiekują.
4: Takiego budynku ogrzewanego dla zwierząt, właśnie dla psów w chorzowskim schronisku do tej pory nie było, bo tam pieski są w kojcach, a tylko te starsze, z tego co wiem, czy schorowane są w budynku.
5: Tak, schorowane i starsze pieski są w budynku ogrzewanym. Pozostałe pieski są na zewnątrz w kojcach, ale w momencie, kiedy temperatura jest ujemna, no to oczywiście nasi opiekunowie dbają o to, by każdy z tych psów miał odpowiednie warunki do tego, że może nie tyle, że jest boks ogrzewany, bo nie jest, ale przynajmniej są pieski ubierane. Więc teraz się cieszymy, że te warunki się poprawią. W trosce o ich dobro cieszymy się, że ta inwestycja prędko powstanie, bo już z końcem roku.
4: Tym bardziej, że do chorzowskiego schroniska trafiają psy nie tylko z Chorzowa.
5: Mamy podpisaną umowę z kilkoma miastami. Przy tej okazji zachęcamy do adopcji naszych czworonożnych przyjaciół. Tych psów faktycznie jest bardzo dużo. Przyjeżdżają do nas z ościennych miast. Natomiast my zachęcamy do adopcji poprzez kunderkowe spacerki, które są organizowane. Takie informacje są też publikowane na stronie internetowej schroniska, więc można się z tymi pieskami przejść i to też jest dobra okazja do tego, żeby bliżej się z nimi poznać. Więc my zachęcamy do adopcji i do odwiedzania. Jeżeli ktoś nie może wziąć takiego czworonożnego przyjaciela pod swój własny dach, to przynajmniej, żeby go wyprowadzić na spacer, bo jest im to bardzo potrzebne. Poza tą inwestycją cieszymy się, że tuż obok, poza ogrodzeniem schroniska, powstaje wybieg dla psów, więc to też będzie przestrzeń, z której nie tylko nasze psy schroniskowe, ale także mieszkańcy będą mogli skorzystać. Tym mocniej się cieszymy, bo jest to inwestycja realizowana w ramach naszego budżetu obywatelskiego, która została wybrana w 2019 roku.
4: Przenosimy się teraz do schroniska Psikot w Chorzowie. Ze mną jest
6: Wiktoria Czechowska. Jestem pracownikiem schroniska, specjalistą do spraw fundraisingu i wolontariatu. Budynek, który ma na celu stworzenie 19 komfortowych boksów dla naszych seniorów, szczeniaków i psów po operacjach. Będą to budynki wewnętrzne, gdzie będziemy mogli przetrzymywać naszych podopiecznych.
4: Będą to lepsze warunki dla piesków tutaj w Psikocie.
6: Zdecydowanie. Zawsze mierzymy się z tym zimą, kiedy tej przestrzeni takiej wewnętrznej jest za mało. Chcielibyśmy, żeby na pewno każdy nasz podopieczny miał takie komfortowe warunki, jednak zimą zawsze stawiamy przede wszystkim na tych seniorów. Przy tych dodatkowych 19 kojcach na pewno nas to odciąży.
4: Ogrzewana podłoga, co to oznacza dla piesków?
6: Komfort dla ich starszych stawów. Na pewno też komfort, bo nie wszystkie pieski szanują swoje posłania, więc tu będzie im ciepło w pupki.
4: 19 boksów powstanie w tym nowym budynku. Czy to oznacza, że wszystkie psy ze schroniska Psikot już będą w takich ogrzewanych pomieszczeniach?
6: Choć jest to podejście bardzo utopijne, niestety nie, ponieważ na chwilę obecną już w samym schronisku mamy około 50-60 podopiecznych, więc, że tak to powiem, te 19 boksów wewnętrznych jest to kropla w morzu potrzeb.
4: Jak wybierane są pieski, które będą tam lokowane?
6: Na pewno przez pryzmat schorzeń tego, w jakim wieku są pieski. Zawsze na zimę dajemy przede wszystkim seniorów, szczenięta, które nie poradzą sobie na zewnątrz, jak również zwierzęta pooperacyjne.
4: Proszę zatem powiedzieć coś więcej na temat tych piesków, które tutaj przebywają w Psikocie. Jest ich prawie 60, to jest dużo i wszystkie czekają zapewne na nowe domy.
6: Tak, jak najbardziej. Mamy pieski, które tutaj wyglądają drogi do nowego domu. Mamy również zwierzęta, które są tak zwanymi dowodami w sprawie, więc one do adopcji niestety pójść nie mogą. Jak również pieski, nazwijmy to trudne przypadki, czyli pieski, które potrzebują specjalnej strony adopcyjnej, że tak to powiem, drogi adopcyjnej, ze względu na po prostu swój charakter. I mówię tu na przykład o Zgrzycie, który jest od 7 lat w schronisku, trafił jako roczny pies, ale dalej jest psem, mimo tutaj pracy z behawiorystami, z naszymi wolontariuszami, psem półdzikim, który prawdopodobnie, no niestety ma tutaj dożywocie, ale mowa też jest o psach, które po prostu gdzieś mają łatkę agresywnego i ciężej jest im znaleźć dom.
4: Są jeszcze inne pieski, które są tak długo już w schronisku jak Zgrzyt?
6: Iwo, 13-letni senior, przekochany średniej wielkości pies, który niestety ze względu na swoją zwyczajność, bym to nazwała, nazwała, bo to jest po prostu mały czarny kundelek, nie jest zauważalny. Wektor, który też jest z nami jakiś czas, około 2-3 lat, też starszy senior. Najczęstszym problemem w znalezieniu domu są psy, które są już po prostu powyżej tych 8-9 lat, ponieważ ludzie boją się brać seniorów do domu.
4: Czyli szczeniaki, młodsze psy mają trochę łatwiej ze znalezieniem nowego domu.
6: Zdecydowanie. Ludzie często przychodzą do schroniska i od razu pytają, czy my już mamy jakieś szczeniaki na stanie, które są już dostępne do adopcji, i pieski, tak powiedzmy, że do 2-3 roku życia też schodzą, że tak to imę od razu, chyba że są jakieś problemy behawioralne, które w domu przerastają właścicieli.
4: A czy wiosna to jest właśnie taki okres, że trafia tutaj więcej szczeniaków?
6: Tak. Tak samo jak szczeniaków, tak i kociąt. To jest ten okres, kiedy niestety jest najwięcej przyjęć młodych zwierząt. Przyjeżdżają do nas matki ze szczeniętami, matki z kociętami. I to jest ten okres, kiedy rzeczywiście ręce mamy pełne roboty.
4: No właśnie, bo oprócz psów są tutaj jeszcze koty. Ile jest kotów?
6: Kotów na chwilę obecną jest około 25 sztuk, z czego my się bardzo cieszymy, bo jeszcze nas nie dopadł ten sezon na okocenie.
4: Czy koty też czekają na swoje nowe domy? Zapewne tak.
6: Tak, jak najbardziej. Niestety teraz borykamy się też z tym, że przez tą pogodę, która jest na zewnątrz i przez to, że koty są delikatniejsze psychicznie niż psy, no niestety kotki tutaj borykają się z różnymi chorobami, więc ciężej jest im znaleźć dom, ponieważ my też nie wydajemy do domów zwierząt chorych.
4: Rozumiem. Czy są zatem jeszcze jakieś inne potrzeby schroniska? Czy można was jakoś wesprzeć? Może karma jest potrzebna, albo jakieś kocyki, jakieś zabawki?
6: Myślę, co mogłabym powiedzieć takiego, żeby było realnie dobrym wsparciem. I powiem tak, może nie zabrzmi to dobrze dla niektórych ludzi, ale pieniądze, ze względu na fakt, że te faktury, które przychodzą z lecznic, bo my ratujemy zwierzęta do ostatniego momentu i walczymy o ich zdrowie najbardziej, teraz pieniądze byłyby taką realną dla nas pomocą, ponieważ no, my się finansujemy z tych pieniążków, które nam dają i przekazują darczyńcy, i na pewno ze względu na zbliżający się okres właśnie tego dokocenia zwierząt, tutaj kotów przede wszystkim w schronisku, żwirek, podkłady, karma specjalistyczna, jeżeli chodzi o psy, to gastro i hipoalergiczna.
4: Jeśli chodzi o ten nowy budynek, to tam będą boksy tylko dla psów, a zatem koty mają swoją kociarnię, jak to jest?
6: Tak, nasze koty mają przynajmniej 4 strefy, gdzie są przetrzymywane. Mamy tutaj koci szpitalik, w którym przebywają koty chore, plus matki z dziećmi, jeżeli jest ich sporo. Mamy kociarnię zewnętrzną tutaj w kontenerku i kociarnię wewnętrzną. Plus jeszcze w środku wykorzystujemy pomieszczenia dla kotów na kwarantannie.
4: A czy obecnie schronisko Psikot w Chorzowie poszukuje wolontariuszy?
6: Na chwilę obecną nie, inaczej. Powiedziałabym tak, że to zawsze wolontariusze znajdują nas, ponieważ przy organizacji kundelkowych spacerków często gęsto przez zaangażowanie ludzi, którzy do nas przychodzą, typujemy osoby, którym proponujemy wolontariat psi. Jeżeli o koci chodzi, na chwilę obecną jest wstrzymany nabór. Niemniej jednak pewnie, jeżeli przyjdzie ten okres, kiedy będziemy mieli ponad 100 kotów na stanie, wtedy przydadzą się każde ręce i będziemy ogłaszać na stronie.
4: Nabór jest wstrzymany, bo jest wystarczająca liczba wolontariuszy, tak?
6: Tak, jak najbardziej. Na chwilę obecną nasze schronisko wspiera 70 wolontariuszy, którzy przychodzą i pracują ze zwierzętami. Około 45 wolontariuszy psich, reszta to są wolontariusze koci.
4: Okej, czyli nie można być wolontariuszem po prostu, tylko trzeba wybrać specjalizację. Jedni są od psów, inni od kotów, tak?
6: Tak, zgadza się. U nas wolontariat wygląda tak, że mamy go podzielonego na wolontariat koci i wolontariat psi, ze względu na specyfikę pracy ze zwierzęciem. Zresztą nie każdy kociarz jest psiarzem i na odwrót, więc my mamy tutaj zasadę, że dzielimy. Niemniej jednak w okresie, kiedy tych kotów jest mniej, ci wolontariusze, którzy są kocimi wolontariuszami, również mogą wspomóc psich przy wyprowadzaniu psów.
1: A teraz przenosimy się do Zabrza.
7: Czwartym liceum ogólnokształcącym imienia Mikołaja Reja przy wejściu zawiózł defibrylator. Pieniądze na urządzenie zebrali sami uczniowie.
8: Maria Przybłowicz, dyrektor czwartego liceum imienia Mikołaja Reja w Zabrzu. Prawie półtorej roku trwała zbiórka, żebyśmy mogli przygotować i ustawić ten defibrylator na ścianie naszej szkoły. W naszej szkole od kilkunastu lat działa szkolna grupa ratownicza, która w głównej mierze uczy młodzież, a też tutaj młodzież ościennych szkół, jak ratować, jak pomóc w takich nagłych sytuacjach. I tutaj myślę, że właśnie to było motorem, żeby coś takiego było. No bo jak już mamy różne sprzęty, a mamy, to dobrze byłoby, żeby był też taki, który może realnie komuś pomóc. Uważam, że działania, w których robimy coś dla innych, są bardzo wartościowe i uczą ich też bardzo fajnych postaw, takich obywatelskich. Przed wejściem do budynku szkoły, dobrze oznaczony, więc mam nadzieję, że jak będzie potrzebne skorzystanie z tego urządzenia, to każdy będzie wiedział, gdzie to łatwo dostać. Mają też taki sprzęt, taki ćwiczeniowy AED, więc jak mogą, tak się też tego uczą. Uczą się też na fantomach, także staramy się pokazywać. Oni starają się nauczyć i też innym pokazywać, jak z takich urządzeń korzystać.
9: Franciszek Zingler, czwarta klasa. Została zainicjowana przez przewodniczącą naszej grupy ratowniczej szkolnej, panią Magdalenę Podgórską, której jesteśmy szczególnie wdzięczni za taką świetną inicjatywę. I została opublikowana na portalu, na który można było wpłacać pieniądze. Jesteśmy na takim profilu, no to uważamy, że pomoc innym jest bardzo wartościowa, więc chcieliśmy te pieniądze przeznaczyć na szczytny cel. Prawdziwego defibrylatora nie mieliśmy na szczęście jeszcze okazji używać, no ale ja między innymi przeprowadzałem szkolenia z racji zwolnionych z teorii. Mieliśmy projekt, pokazywałem prawidłowego użytkowania takiego defibrylatora i cała grupa ratownicza nasza też ma to opanowane na pewno.
10: Olewa Ilia z tej strony. Naszym głównym celem było jak najbardziej rozpowszechniać tą zbiórkę, wysyłać znajomym, rodzinom, jakby dla nas każdy grosz się liczył.
7: Zbiórka na urządzenie trwała ponad rok. Nie opuszczamy Zabrza, teraz o inwestycjach mieszkaniowych.
11: Anna Wylarzą, naczelnik Wydziału Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Miasto Zabrze otrzyma dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Po pierwsze na budowę nowego osiedla mieszkaniowego przy ulicy Modrzewiowej. Tą inwestycję realizujemy we współpracy z SIM Śląsk, która to spółka wybuduje osiedle składające się z 76 lokali mieszkalnych. Inwestycja jest rozplanowana na 2 lata. Mamy nadzieję, że uda się rozpocząć jeszcze w roku bieżącym. Oprócz tego miasto Zabrze pozyskało finansowe wsparcie na remonty mieszkań komunalnych. Dzięki temu wyremontujemy 17 lokali mieszkalnych. Kwota dofinansowania to ponad 2 miliony złotych, natomiast 0,5 miliona złotych dołożymy z budżetu miasta. Dokonamy kompleksowego remontu lokali mieszkalnych dla najbardziej potrzebujących osób niepełnosprawnych, wychowanków, rodzin zastępczych bądź placówek opiekuńczych. Dzięki wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego możemy inwestować zarówno w nową, jak i tą już istniejącą substancję mieszkania. Zabrze od wielu lat uczestniczy w programie Banku Gospodarstwa Krajowego. Staramy się każdego roku występować o dofinansowanie remontów. Można uzyskać 80% dofinansowania na prace remontowe i faktycznie jest to dla nas bardzo duże zasilenie i dzięki temu udaje nam się zaspokajać potrzeby mieszkaniowe osób w najtrudniejszej sytuacji. Natomiast nasze potrzeby są zdecydowanie większe, dlatego będziemy nadal korzystać z tego programu i składać wnioski finansowe wsparcie.
7: Kończymy doniesieniami z Zabrze. Edyta Czekaj, dziękuję.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
7: Edyta Czekaj, zapraszam. Na dziś wachlarz tematów. Zaczniemy od wolontariatu w Gliwickim Szpitalu. Będzie o remoncie budynku Urzędu Miejskiego w Bytomiu, który w końcu zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ale powiemy też o kolejnej edycji turnieju z Orlika na stadion. Młodzi adepci piłki nożnej ze Śląska mogą się już zapisywać. A teraz przekazuję mikrofon Magdzie Poddańczyk i przenosimy się do Gliwic.
12: Wolontariusz, funkcja w szpitalu zwłaszcza bardzo odpowiedzialna, bardzo ważna i bardzo potrzebna i właśnie o tych potrzebach będziemy dziś rozmawiać. Ze mną Mariola Michalska ze Szpitala Miejskiego w Gliwicach.
13: Dzień dobry.
12: A także nasz kolega redakcyjny Bogdan Widawka, który właśnie takim wolontariuszem jest.
14: Dzień dobry.
12: Mariolu, zacznijmy od ciebie. Mówiłam o tej potrzebie wolontariuszy. Szukacie ich cały czas w szpitalu.
13: Tak, zgadza się, szukamy. Jest to funkcja, tak jak wspomniałaś, bardzo odpowiedzialna, więc ten pierwszy zryw serc, kiedy był czas okołoświąteczny, był potężny. Teraz, kiedy już troszeczkę czas minął, mamy też zupełnie inną pogodę. No jakby trochę się ten nasz wolontariat rozpłynął. Myślę, że to też jest spowodowane zamknięciem oddziału, kiedy panowała grypa. No i tak naprawdę będziemy szukać nowego naboru.
12: Ile osób potrzebujecie, żeby wszyscy byli zaopiekowani?
13: Nie wiem, czy są takie liczby. Generalnie mamy bardzo dużo oddziałów. Zapisywaliśmy do tej pory na 6. Pediatrię, geriatrię, 2 oddziały wewnętrzne, neurologię i na ZOL. W ZOL-u mamy 70 pacjentów. pacjentów w różnym stanie zdrowia i są pacjenci, którzy potrzebują właśnie tylko posiedzenia, gdzieś tam porozmawiania o tym, co się dzieje, bo nie mogą nawet sami zobaczyć. Właśnie też są tacy, których trzeba wziąć na spacer. Są tacy, z którymi można coś porobić, pograć czy pooglądać telewizję na przykład. Natomiast nie ma takiej liczby. Jeżeli mówimy o geriatrii, tam też popołudnia było tak, że było na przykład 5 wolontariuszy i na 18 pacjentów to jest i tak zawsze ktoś, kto może nie będzie chciał, ale też ktoś, do kogo ten wolontariusz nie dotrze.
12: Co należy do, w cudzysłowie, obowiązków takiego wolontariusza?
13: Tak naprawdę kwestia pacjenta, tego na co on sobie pozwoli, na co jest gotowy, więc nie ma stricte takich obowiązków. To właśnie może być rozmowa, czytanie książki, gra w karty, gra w grę, malowanie. Wiem na pewno to, że pacjenci wspominają, że bardzo się czują zaopiekowani, kiedy ktoś przyjdzie, poprawi poduszkę, zapyta, czy nie wiem, coś potrzeba do picia, czy może coś przynieść, może do kogoś zadzwonić, bo niektórzy pacjenci też mają problem z tym, żeby gdzieś wybrać numer telefonu, tak? Więc naprawdę kwestia zapytania, dopasowania się. Czasami pamiętam, nawet taka wolontariuszka opowiedziała, że przyszła i taka pani była na początku dość zdystansowana, więc wróciła za jakiś czas i od jakiegoś zwykłego, prostego przykładu pytania zaczęła się ich fajna relacja. Ona usiadła, wiem, że spędziły razem wtedy 2 godziny i ten wolontariat przerodził się w coś takiego, że kiedy pacjentka wyszła już do domu, została wypisana, to one dalej miały kontakt ze sobą. Pacjentka prosiła mnie też właśnie o to, czy mogą się porozumieć, jakiś kontakt przekazać jedna do drugiej. No i wiem, że się ze sobą spotykają.
12: Czyli uspokajamy, tu nie chodzi o ciężkie szpitalne roboty, tylko po prostu o obecność.
13: Tak, dokładnie. To ma być dla pacjenta. To ma być takie oderwanie od szpitalnej rzeczywistości. Tak naprawdę ten wolontariat wyszedł z prostego schematu. Kiedy chodziłam gdzieś tam po różnych naszych oddziałach, no rzeczywiście przy dzieciach są zawsze rodzice, przyjeżdżają dziadkowie i zawsze ktoś jest. Natomiast kiedy idzie się przez geriatrię, oddział wewnętrzny, no wiadomo, przyjeżdża rodzina, ale to są wizyty różnej długości. Doba jest dość długa w szpitalu, więc no, były pustki. I wtedy właśnie tak zastanowiłam się, czy możemy spróbować i jak to będzie wyglądać. Wyszło świetnie, jeżeli mogę tak powiedzieć skromnie. Natomiast może być tego jeszcze więcej i tych ludzi nam po prostu potrzeba.
12: Jak wspomniałaś, doba jest całkiem długa, a ta w szpitalu mam wrażenie, że się jeszcze wydłuża, że te 24 godziny odczuwalnie są bardzo rozciągnięte w czasie. I właśnie, Bogdan, ciebie jako wolontariusza chciałam zapytać o ten czas. Ile spędza się go w tym szpitalu? Czy są jakieś określone ramy? I jak ten czas znajdujesz?
14: Nie ma ram określonych. Każdy daje tyle, ile ma. Pamiętam, że kiedy zobaczyłem w mediach społecznościowych posta ze szpitala, tam była mowa właśnie o czasie, o jakimkolwiek czasie. Zastanawiałem się, ile ja bym mógł poświęcić już po tych wszystkich organizacyjnych historiach.
12: Po tych sprawach radiowych, bo widujemy się tutaj o godzinie 5 rano. No.
14: Pamiętam, że zgłosiłem się po przeczytaniu postu. Tam była mowa o tym, że są pacjenci, których nikt nie odwiedza, czy dokładnie, nikt nie odwiedzi w święta Bożego Narodzenia. I to mnie tak ruszyło bardzo, ale jak zobaczyłem, że pod tym postem jest prawie 200 komentarzy i wszystkie takie same prawie, czyli jestem zainteresowany, jestem zainteresowana, tak chcę, stwierdziłem, nie będę się pchał, bo tyle jest tych zgłoszeń, więc nie trzeba. No ale nie dawało mi to spokoju i po kilku godzinach jednak napisałem maila i Mariola zadzwoniła po kilku godzinach. Ta rozmowa była niezbyt długa, bo chyba 20-25 minut, już ustaliliśmy szczegóły. I tutaj wracam do twojego pytania, Magda, bo ile czasu? Ja zaproponowałem 6 godzin wtedy. To była Wigilia i stwierdziłem, że godzina, dwie, okej, no też może być, ale ja bym chciał dać więcej. I pamiętam, że powiedziałem Marioli, nie mam czasu, bo jestem dziennikarzem i mam strasznie dużo obowiązków, ale dam tyle, ile mam. Stwierdziłem, że 6 godzin Wigilię to jest tyle, ile mogę dać, a i tak po wyjściu ze szpitala stwierdziłem, że to było za mało.
12: Na tyle za mało, że zostałeś na dłużej, bo tym wolontariuszem jesteś wciąż. Jak to wygląda z takiego codziennego punktu widzenia?
14: Jestem wolontariuszem w weekendy albo w takie wolne dni, kiedy nie mam żadnych innych zajęć. Kiedyś to były soboty czy niedziele, właśnie takie 6-godzinne dyżury, ponieważ tak mi się to wszystko spodobało, że podjąłem naukę w szkole medycznej na kierunku opiekun medyczny, no i zajęcia są w weekendy. W związku z tym mam mniej czasu jeszcze, ale w sobotę mam krótsze zajęcia, więc po zajęciach jadę do szpitala i tam 3-4 godziny spędzam. I nie jestem zmęczony, bo to daje niesamowitego kopa. To nie jest tak, że tylko my, wolontariusze, dajemy pacjentom coś, ale też dostajemy. Nie dlatego to robimy, nie dla poklasku, nie dla podziękowań, to jest jasne, ale jest to coś, jak ja to nazywam, czego nie da się opisać ani nazwać. Nie wiem, jak to nazwać, nie wiem, jak to opisać. Jest coś takiego, co nakręca i napędza.
12: Myślę, że wystarczającą reklamę zrobiłeś. Ale tak poważnie, wracając, Mariola, do ciebie. Jeżeli ktoś nas słucha i właśnie chce tego kopa, o którym mówił Bogdan, jak można się do was zgłosić? Czy to właśnie tak, jak było w tym przypadku, mail, telefon, czy... No jak to zrobić?
13: Dokładnie, może być to mail, może być to telefon. Mój kontakt jest podany na stronie szpitala. Może być też przez Facebooka, też jakby tam czytam, odpisuję. Natomiast chciałam też jeszcze tutaj do Bogdana wrócić. To jest przepiękna historia, bo Bogdan właśnie tak jak mówił, przyszedł do nas, że nie może dać wiele, 6 godzin rzeczywiście. Natomiast ta historia się rozwija. Zaangażował też swoją żonę, więc przyjeżdżają do nas we dwójkę. Teraz jeszcze podjął te studia medyczne. No dla mnie to też jest przepiękna historia, jak ten wolontariat. Tak naprawdę myślę, że Bogdan przyszedł tam trochę z innym zamierzeniem, a został, rozwija się i myślę, że ta empatia i to całe doświadczenie, które tam widzi, którego doznaje, też właśnie daje to coś.
14: Żona mi powiedziała parę dni temu, wiesz, nie mogę się doczekać, kiedy znowu pojedziemy do szpitala.
12: Bardzo dziwne zdanie, ale w tym kontekście ma swoją moc. Kto może zostać tym wolontariuszem? Bo pewnie macie jakieś niewielkie, ale jednak ograniczenia.
13: Każdy, kto ma powyżej 18 lat. Także pełnoletnie osoby zapraszamy. Jeżeli ktoś ma dodatkowe umiejętności, na przykład terapia zajęciowa, psycholog, zapraszamy. Szeroko otwieramy drzwi. Z fajnych historii jeszcze właśnie, o teraz mi się właśnie przypomniało, oprócz Bogdana tutaj, który zaangażował rodzinę, to świetną rzecz otrzymaliśmy. Przyszła pani Bettina i mamy dogoterapię. Jest po prostu przecudowna. Oddziały, personel i pacjenci nie mogą się doczekać, kiedy znowu odwiedzi ich Willy.
14: Wczoraj mi się śnił Willy, naprawdę. Tak.
13: No właśnie, więc po prostu Willy jest przekochany, Bettina jest przekochana i czekamy na nich. Dziękujemy w ogóle za to, że są z nami i czekamy na nich z niecierpliwością.
12: Moimi gośćmi była Mariola Michalska ze Szpitala Miejskiego w Gliwicach i Bogdan Widaw, kolega radiowy, który po godzinach jest wolontariuszem w tym szpitalu. Dziękuję wam bardzo i za to, co robicie, i za rozmowę.
14: Dzięki.
13: Dziękujemy.
7: Rozmawiała Magda Poddańczyk. Dziękuję, Magdo. A teraz czas na Bytom. Miasto bierze się za remont jednego ze swoich urzędniczych budynków.
15: Małgorzata Węgiel-Wnuk, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Urząd Miejski w Bytomiu przygotowuje się do ważnej inwestycji. Pozyskaliśmy 300 tysięcy złotych z funduszy europejskich oraz budżetu państwa na realizację projektu Dostępny Samorząd, Dostępna Społeczność. To są środki, w ramach których wyremontujemy budynek przy ulicy Smolenia 35, dostosujemy go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach zaplanowanych prac powstanie m.in. sala obsługi mieszkańców, zostaną dostosowane toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a wewnątrz budynku przy schodach znajdujących się przy wejściu powstanie platforma umożliwiająca łatwiejszy dostęp do obiektu osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
7: Zostajmy w Bytomiu. Dokładnie to miasto poprowadzi nas na stadiony. O co chodzi? Posłuchajcie.
16: Grzegorz Pawlus, koordynator wojewódzki turnieju z Orlika na stadion.
17: No właśnie, Śląsk sportem stoi, to nie tylko piłkę nożną, ale teraz skupimy się właśnie na piłce dla tych młodych adeptów talentów. Dużo wydarzeń w regionie. Teraz kolejna impreza, właściwie taka nie wojewódzka, tylko ogólnopolska, a tutaj będą eliminacje, więc będziemy testować, sprawdzać. Młodzież dobrze się bawić też z dzieciakami z całego regionu, bo i z Katowic, i z Mikołowa, i z Bielska, i z Częstochowy, i z Bytomia, i z Rudy. Wszystko zależy, kto się zgłosi, ale od początku.
16: Wystartowaliśmy właśnie z naborami do największego turnieju piłkarskiego z Orlika na stadion. Mogą wystartować i zapisać się drużyny w kategorii U13, U14 lub U15. Mamy dwie ścieżki. Ścieżkę junior, gdzie maksymalnie w każdej drużynie może być dwóch tak zwanych zawodowców grających w klubie, lub ścieżkę pro, i to mogą się już składać zawodnicy typowo z klubów tutaj naszych ze Śląska. Mamy też podział na płeć, kobiety i mężczyźni, więc zachęcamy wszystkich, żeby się zapisać, bo zapisy trwają do końca maja. Tutaj się już zgłaszacie, a startujemy z całym turniejem od września. Kluby, akademie, stowarzyszenia, nawet jest możliwość dzikich drużyn, więc można zebrać swoją paczkę z boiska i zapisać się. Najważniejsze, żeby to zdążyć do końca maja.
17: Kolejny raz spotkamy się tutaj w Bytomiu.
16: Bytom będzie już drugi raz z rzędu tutaj organizatorem finałów też wojewódzkich, więc z tego się bardzo cieszymy. Mamy pięknie odnowiony Orlik. Funkelnówka Murawa jest idealna do przeprowadzenia tego rodzaju turnieju.
17: To jest właściwie taki kompleks boisk, więc jest na czym, po czym grać.
16: Tak, jest na czym grać. Jest to też program ministerialny, który ma pokazać właśnie tutaj rozwój Orlików. No i się cieszymy, że ten finał został nam znowu powierzony drugi raz rzędu. Sprawdziliśmy się rok temu i mam nadzieję, że jeszcze większe wrażenie zrobimy w tym roku.
17: Liczby pokazują, z poprzednich lat zainteresowanie jest duże, więc domyślam się, że w tym roku będzie tak samo.
16: Olbrzymie było zainteresowanie rok temu, dlatego naszym celem jest, żebyśmy jeszcze te zainteresowanie zwiększyli i dlatego też apelujemy, żeby nie tracić czasu, się zapisać, żeby potem nie być rozczarowanym we wrześniu, że nie zdążyliśmy tego uczynić.
17: Są drużyny z Częstochowy, są drużyny z Bytomia, ponieważ tutaj jesteśmy u was też w ośrodku. No to powiedz, jak Bytom wypadał przez te ostatnie lata?
16: No, wbrew pozorom Bytom miał jedną z większych liczby zgłoszonych drużyn, jeśli chodzi o województwo śląskie. Zachęcam takie olbrzymie miasta jak Katowice, Częstochowa właśnie. Tam jest bardzo mało jeszcze drużyn zgłoszonych i tutaj tych wszystkich organizatorów, nauczycieli WF-u, trenerów, nawet jakich rodziców, którzy by chcieli, żeby ich pociechy wzięły w tym dużym turnieju udział, zachęcamy, żeby właśnie się zgłosili.
17: Może niech smaczkiem będzie to, że na takich wydarzeniach, na tym wydarzeniu też pojawiają się osoby, które obserwują, podglądają, patrzą, a nuż widelec jakiś młody Lewandowski się trafi.
16: Mamy już zapowiedź, że będą jeździć skauci z różnych klubów po tych wszystkich turniejach. No oczywiście na jednym z największych stadionów będzie finał organizowany, więc też jest to nie lada gratka. Na jakim stadionie jeszcze tego nie ujawnimy, bo trwają jeszcze tutaj ostatnie szlify, jeśli chodzi o umowy. Nagrodą główną jest też wyjazd do klubu zagranicznego na takie zgrupowanie, więc rok temu to była Barcelona. W tym roku no czekamy jeszcze, bo też podpisujemy umowę.
17: To zaraz, bo tak pamiętam, finał był w Chorzowie na stadionie. Był też finał na Narodowym, tak chyba w ubiegłym roku. No parę fajnych nam stadionów zostało.
16: No tak, nie mogę zdradzić jeszcze tej tajemnicy, dlatego że no, umowa jest niepodpisana konkretnie, więc... Ale to już jest kwestia dosłownie dni. Ale najważniejsze, zapiszcie się, zgłoście, to nie jest zobowiązujące. Zachęcamy też nauczycieli, żeby zostali organizatorami tych turniejów. Mają też z tego profity, zachęcam, żeby zapoznali się ze stroną z Orlika na stadion, tam jest wszystko opisane fajnie, co jakie profity ma organizator, więc naprawdę jest warto i turniej jest zrobiony z taką pompą, więc zachęcamy.
17: Jeszcze raz przypomnimy, do kiedy zapisy, kto może się zgłaszać, no i kiedy to główne wydarzenie tutaj na Śląsku, w Bytomiu.
16: Zachęcamy do końca maja, żeby zgłosić swoje drużyny. Kategoria U13 i młodsi, U14 i młodsi, U15 i młodsi, z podziałem na chłopcy i dziewczyny. Zgłaszacie się do końca maja poprzez stronę www.zorlikanastadion.pl. A główne wydarzenie, startujemy z eliminacjami we wrześniu. We wszystkich miastach można sobie te turnieje eliminacyjne przeprowadzić, a na przełomie października, listopada wielki finał wojewódzki właśnie tutaj w Bytomiu na ulicy Chorzowskiej.
17: No a potem już na wielki stadion.
16: A potem już tylko został wielki stadion i zostać kolejnym Lewandowskim.
17: Z Orlika na stadion brzmi dobrze.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
17: W tej części naszego programu na dłużej zabawimy w Muzeum Górnośląskim. Kiedyś w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu można było obejrzeć wystawę Od Darwina do Banku DNA – Przyroda w Muzeum, a dziś Laboratorium DNA Roślin Muzeum ma w swoich murach. Co ciekawe, to jedyne takie laboratorium w naszym kraju. Posłuchajcie.
18: Roland Oborz, jestem kierownikiem działu przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
17: Zawsze jak tutaj u panów przyrodników jestem, to poruszamy ciekawe tematy, a dzisiaj coś, co jednych może zszokować, że macie coś takiego właśnie tutaj. Ale od początku, jak to było?
18: Kilka lat temu rozpoczęliśmy budowę banku próbek DNA. To był 2016 rok, gdzie we współpracy z pracowniami preparacji zwierząt zaczęliśmy pozyskiwać materiały kostne z ssaków. Ale równocześnie pojawiło się coś takiego jak bardzo intensywne próby opracowywania materiałów muzealnych. Po pierwsze, szukanie DNA wilka workowatego tasmańskiego, szukanie DNA w szczątkach zgromadzonych w muzeach, zgromadzonych w różnych instytutach mamuta i tak dalej, i tak dalej. No i suma summarum finalnie kilka lat temu Svante Paabo dostał Nagrodę Nobla za opracowanie łańcucha DNA Neandertalczyka. Oczywiście na materiałach muzealnych. No więc jeżeli coś takiego się zdarzyło, koniecznie trzeba było to wykorzystać. Tym bardziej, że tak naprawdę nie ma precedensu w muzealnictwie, w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nie ma czegoś takiego jak pracownia analiz molekularnych przy działach przyrody. Po raz pierwszy coś takiego napisałem taki projekt kilka lat temu. Za pierwszym razem ten projekt spotkał się z takimi skrajnymi jakby ocenami. Z jednej strony fantastyczna ocena była od jednego recenzenta, z drugiej strony troszeczkę taka, powiedzmy, zaskakująco niska, ale prawdopodobnie wynikająca z tego, że po prostu to się nie mieściło jak gdyby w ramach Ministerstwa Kultury, dzieł sztuki, etnografii, archeologii i tak dalej.
17: Bo to taka abstrakcja, można powiedzieć.
18: Tak, to w pewnym sensie, powiem tak naprawdę, oglądając Jurassic Park, to wtedy wydawało się totalna abstrakcja, fantastyczny science fiction z górnej półki, a te science fiction jest coraz bliżej nas w tej chwili, także to zaczyna być coraz bardziej ciekawe pod tym względem. No i oczywiście nie może zabraknąć tutaj muzeów w tej dziedzinie, dlatego że tak naprawdę już Ernst Mayr kiedyś powiedział, że największą bioróżnorodność to on tak naprawdę znajduje niestety w muzeach. Te gatunki szybciej wymierają często, niż my jesteśmy w stanie kontrolować bardzo często z ekspedycji naukowych materiały, tak jak my w tej chwili gromadzimy to, z tak zwanych hotspotów, czyli biodiversity hotspot, czyli najcenniejszych miejsc. Okazuje się, że tak naprawdę te materiały już są nie do pozyskania, bo na przykład jakaś dzielnica się rozbudowała, coś zostało zniszczone, jakaś kopalnia funkcjonowała i zniszczyła coś, a w tym czasie ktoś w muzeum robi rewizję materiału, robi kwerendę, zajmuje się swoją grupą, nagle odkrywa nowy gatunek, ale tego gatunku już tak naprawdę w naturze nie ma. Te słowa Mayra są gorzkie, ale prawdziwe. I oczywiście teraz, jak można jeszcze wykorzystać to, co my zbieramy w muzeach? Oczywiście nasuwa się od razu wniosek, że no, jest jeszcze jedna płaszczyzna, właśnie ta genetyka, która tak naprawdę była dedykowana zawsze temu, co żyje, miękkim tkankom, przechowywanym w odpowiednich warunkach i tak dalej, ale jak można to zrobić z materiałami, które mają 100 lat i więcej? To jest niesamowite, no ale Svante Paabo pokazał, że to się da. Oczywiście to były gigantyczne pieniądze, niewyobrażalne, czego tak naprawdę muzeum nie jest w stanie otrzymać takich pieniędzy, ale to już był pewien sygnał, więc ten pierwszy projekt zagwarantował nam tak naprawdę zagospodarowanie dwóch pomieszczeń w taki sprzęt bazowy, nazwijmy to w ten sposób. W zeszłym roku napisaliśmy drugą część projektu, pracownia analiz molekularnych i bank DNA. Etap drugi. I w tym drugim etapie zakupiliśmy pozostałe sprzęty potrzebne nam. Oczywiście do tego dochodzą odczynniki i tak dalej. No i to, co kiedyś musieliśmy robić we współpracy z Uniwersytetem Śląskim, z Uniwersytetem Opolskim, gdzie wykorzystywaliśmy doświadczenie Uniwersytetu Łódzkiego, mogliśmy powoli wdrażać u nas. Tak to się zdarzyło, że oczywiście koniec roku, który jest najbardziej zawsze przerażający dla wszystkich w związku ze sprawozdaniami, skończeniem jakichś rzeczy, rozpoczynaniem czegoś na przyszły rok planów i tak dalej, i tak dalej. U nas się to wszystko skumulowało, bo finalnie musimy rozliczyć projekty. Finalnie wystartowaliśmy wreszcie i taka data dla nas progowa, niesamowicie ważna, to jest 12 grudnia 2025 roku. Po raz pierwszy w naszej pracowni analiz molekularnych przeprowadziliśmy pełny cykl przygotowania materiału genetycznego do sekwencjonowania. No i myślę, że za chwilę, panią redaktor, przejdziemy do pracowni. Postaramy się troszeczkę opowiedzieć o tym całym procesie, który jest niezwykle skomplikowany, ale fantastyczne wyniki dający.
17: No to idziemy.
18: Idziemy.
17: Panie Rolandzie, jesteśmy w pierwszym pomieszczeniu.
18: Tak, to jest niewielkie pomieszczenie, ale niezwykle ważne dla nas, dlatego że tu akurat umieszczony jest ten najdroższy sprzęt, który zakupiliśmy, mikroskop i binokular do sortowania materiału pod kątem oczywiście wyboru również do badań DNA.
17: Te urządzenia robią wielkie rzeczy, panie Rolandzie, ale wcale nie są takie wielkie. Rzeczywiście są bardzo nowoczesne i one są takie gabarytowo nie największe.
18: To jest niezwykle precyzyjne urządzenie, które potrafi nam tak naprawdę powiększyć owady, które często mają wielkość poniżej milimetra, do odpowiedniej wielkości, także jesteśmy w stanie znaleźć w nich te identyfikacyjne cechy, które później posłużą nam do zaklasyfikowania wstępnie owada. I oczywiście czemu służy ta genetyka? No tu oczywiście przed chwilą się wyłączyło urządzenie, jedno z urządzeń, czyli zamrażarka, w której też przechowuje się część odczynników, które muszą być w odpowiedniej temperaturze, zresztą wręcz konkretnej, minus 20 stopni. I powiem tak, genetyka jest genialnym narzędziem, dodatkowym narzędziem, które utwierdza nas w dobrym oznaczeniu, zdeterminowaniu, czyli nazwaniu danego gatunku. To jest bardzo, bardzo istotne, ponieważ tych zwierząt, generalnie gatunków na świecie jest dziesiątki milionów. Prawdopodobnie około 10 milionów, a może i nawet więcej. Mnóstwo z tego jest nieopisane, ale powiedzmy współcześnie funkcjonuje około 2 miliony gatunków. Więc naprawdę to trzeba być niezłym specjalistą, żeby ogarnąć swoją grupę, która często kilka tysięcy gatunków liczy. Więc to jest świetne narzędzie. Oprócz tego badania molekularne pozwalają nam również na rozstrzygnięcie tak zwanych dark species. Gatunki, które są tak podobne do siebie, że w zasadzie ich populacje zachodzą na siebie, nie do końca jesteśmy w stanie przy tych standardowych metodach, czy typu mikroskop, szkiełko i oko, oznaczyć, do którego gatunku on należy. Genetyka jest genialna pod tym względem, bardzo, bardzo pomocna. Oczywiście oprócz tego tutaj jest coś, co służy również publikacji i upowszechnianiu, czyli cały system rejestracji obrazu. Możemy te zdjęcia przy powiększeniu 100-200 razy, możemy je zrobić w doskonałej rozdzielczości, wielowarstwowe, poskładać je w programie odpowiednim. I to publikuje się w publikacjach naukowych, ale to również pozwala nam przekazać pewne informacje z tego mikroświata naszym gościom, naszym zwiedzającym nasze wystawy i tak dalej, więc to jest też bardzo ważne z poziomu muzealnika. Ale to jest to pierwsze pomieszczenie, gdzie mamy pewne zestawy sprzętu, który trzeba używać całe. To jest olbrzymie skomplikowany proces. Doszliśmy do wniosku, że ja będę o tym opowiadał, ponieważ ja na tym się naprawdę nie znam. Ja wiem, że można to wykorzystać i tak dalej, ale przypuszczam, że gdyby Wojtek Szczepański, pan doktor Szczepański zszedł i zaczął opowiadać, byłoby to nudne dla większości. Ale przejdźmy do tego drugiego pomieszczenia.
17: Tak, to ma być właśnie obrazowo. Lodówki oczywiście nie otwieramy. Powiedzmy, że to jest taka lodówka.
18: Możemy otworzyć zamrażarkę. Tutaj,
17: czyli właśnie
18: tutaj
17: to wygląda lodówka jak taka w szpitalach, gdzie mają rzeczywiście leki i osocza.
18: No powiedzmy, jest to z wyższej półki. Tutaj mamy materiały głównie entomologiczne, które są przeznaczone ewentualnie do badań genetycznych, wykorzystywane również do badań genetycznych, dlatego one lepiej, jeżeli przebywają w lodówce w stałych warunkach. Oprócz tego na górze mamy odczynniki odpowiednie, które są wykorzystywane, różnego rodzaju bufory, różnego rodzaju jakieś rozpuszczalniki, które służą nam do
17: wyższa.
18: Tak, oczywiście.
17: To przechodzimy dalej.
18: Do pomieszczenia numer 2.
17: Zapytam, czy dużo tych pomieszczeń macie?
18: Tylko dwa.
17: Dwa konkretne,
18: nie za duże, ale powiem, ale to jest taki jeden z najnowocześniejszych elementów w zaskakującym miejscu. Muzeum, które powinno się kojarzyć raczej z historią.
17: Dokładnie, z gablotami.
18: Tak jest, gabloty.
17: Na szczęście już te kapcie słynne zniknęły lata temu.
18: Kustosze, którzy są starzy w zarękawnikach, z grubymi okularami, szkłami, no to już nie jest to. No i tu jesteśmy, to jest serce naszego laboratorium, czyli to jest to miejsce, gdzie tak naprawdę dzieje się magia. Ja powiem tak pokrótce, ponieważ dostajemy owada, który jest, szczególnie jeżeli jeździmy w tej chwili w te super miejsca cenne przyrodniczo, gdzie tak naprawdę możemy spotykać się z bardzo dużą bioróżnorodnością, gdzie tak naprawdę te miejsca decydują, a inaczej informacje z tych miejsc decydują o tym, w jakim kierunku tak naprawdę podąża nasza planeta. Jak to wygląda, jaka jest antropopresja, jak te zmiany klimatyczne wpływają. Jak tak naprawdę, teraz znowu się włączyła troszeczkę większa zamrażarka. To jest zamrażarka, która mrozi materiał genetyczny do minus 81 stopni, więc tutaj zresztą wyświetla się cały czas. Jest ona bardzo, bardzo precyzyjna i no, tu przechowujemy te najcenniejsze rzeczy, próbki i właśnie teraz czego? Eksponatów naszych muzeum. 100 lat temu nikt by sobie nie wyobraził tego, że eksponaty będą przechowywane w takich zamrażarkach, fragmenty tych eksponatów, ale równie cenne jak te pozostałe części. Może bardziej dla naukowców. W każdym razie, wracając do tego całego procesu, wszystko to rozpoczyna się od, ponieważ my zajmujemy się głównie pozyskiwaniem materiału genetycznego z owadów, bo to jest znacznie prostsze i możliwe do zrealizowania, przynajmniej na tym etapie rozwoju muzeumiki, bo to już w ogóle nowa dziedzina powstała, muzeumika, tak się ładnie nazywa, wykorzystanie do badań genetycznych materiału muzealnego. Mamy specjalne takie ala moździerze. Wyobraźmy sobie, jak mamy pieprz czy jakieś ziele angielskie, chcemy go sproszkować czy przynajmniej porozbijać, mamy moździerze. Tylko że nasze moździerze są delikatnie mówiąc mniejsze. Tu jest właśnie O, tak moździerz wygląda. Napełniamy go specjalnie wodą super czystą. Do tego wrzucamy na przykład nogę owada, którego chcemy zbadać, z którego chcemy pozyskać DNA. I za pomocą, właśnie tak wygląda ten moździerz, tego moździerza rozcieramy tą nogę, no i zaczyna się cały proces. Ja powiem tak, długo się zastanawiam, jak o tym procesie opowiedzieć, bo to jest bardzo skomplikowane, ale wyobraźmy sobie, bo to już przypuszczam, że naszym słuchaczom znacznie bardziej pobudzi wyobraźnię. Proces przed startem samolotu. Pilot i drugi pilot wykonują kilkadziesiąt różnych czynności. Sprawdzają step by step, sprawdzają wszystkie elementy wyposażenia samolotu gwarantującego bezpieczeństwo. Na tej samej zasadzie tutaj tych procesów, które trzeba przejść, jest kilkadziesiąt, które trzeba dokładnie zastosować, ponieważ wyobraźmy sobie, jeżeli my taką nogę rozgnieciemy, ile w takiej nóżce, nie wiem, muchy może być materiału genetycznego? To są mikroskopijne ilości i w tym momencie w odpowiednim buforze dodajemy enzym, który tak naprawdę rozpuszcza ten cały materiał genetyczny, ekstrahuje z tego. Przez wiele, wiele etapów filtrowania, a filtrowanie odbywa się w takich maluteńkich probóweczkach, doprowadzamy do sytuacji, w której uzyskujemy minimalną ilość czystego materiału genetycznego. Ten materiał genetyczny, odpowiednio podgrzewany, znowu namnażany, jakby pozwala nam pozyskać to, co jest bazą do sekwencjonowania, do uzyskania jak gdyby większej ilości tych układu, tych gwarantujących oznaczenie układu zasad, które dam, adenozyna, cytozyna, guanina, tymina i tak dalej. W każdym razie, oczywiście tu jeszcze na różnych etapach jesteśmy, tu są oczywiście wirowania, wytrząsania różnego rodzaju, bo to wszystko tak naprawdę jest bardzo silnie określone. Temperatura, tam gdzie namnażamy w procesie jakby podgrzewania i namnażamy materiał genetyczny, to są specjalne programy, które ustawiamy w odpowiedni sposób, w zależności od tego, od typu materiału, który tam dostał się. Jesteśmy w stanie go zabarwić, jesteśmy w stanie sprawdzić wstępnie, czy materiał, bo oczywiście moglibyśmy taki wysłać, ale jesteśmy w stanie sprawdzić w procesie elektroforezy, czy ten materiał genetyczny nadaje się dalej do sekwencjonowania. Więc to są rzeczy tak skomplikowane, że cieszę się, że już tego nie robię.
1: A o tym wszystkim opowiadał nam Roland Dowosz, przyrodnik, naukowiec, kierownik działu przyrody w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Bardzo dziękuję, Edyta Czekaj.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.

0: Reklama.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: O reklamie.
10: Siemanko, 10 wjechała na zegarki, 23 maja w kalendarzu. Fajnie, że jesteście razem z nami. Piotrek Opoka, zapraszam. To jest weekendowe Melo w Melo Radio.

Another Five for Ultra z numerem Talk to You w Melo Radio. Tak gramy wam w weekendowym Melo. Sobota się rozkręca, no to dajcie znać, gdzie wy podkręcacie tempo razem z Melo Radiem. Czekam na was przy naszym WhatsAppie. Koniecznie wyślijcie głosówkę albo wiadomość, albo przynajmniej dajcie jakieś serducho, żebyśmy wiedzieli, że jesteście razem z nami. Ściskamy was bardzo mocno i ślemy do was Calvina Harrisa, który w tym roku po raz pierwszy zagra w Boom na Tomorrowland. Będę miał newsa dotyczącego tej imprezy, ale to wkrótce. A teraz Thinking About You.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran. Co za kolaboracja, która bardzo długo czekała na to, żeby do was dotrzeć. Panowie jakoś nie śpieszyli się z numerem Repeat It, ale wreszcie jest, wreszcie gramy go w Melo Radio, a za chwilę jeszcze gorętsze numery, które dla was przygotowaliśmy.
1: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna jako w skrynung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
8: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
8: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
9: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
8: O, pyszna zapiekanka.
9: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
8: To rozumiem.
9: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80%.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy. Litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło ekstra łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej
11: masz. O reklamie. Meloradio Śląsk.

to jest legenda, prawdziwa legenda i to wcale nie jest wyraz nad wyraz. Tiesto Ritual w Meloradiu, Jonas Blue razem z nim oraz Rita Ora. Tiesto wraca do korzeni, wraca do muzyki trance. Sam bardzo mocno liczy na to, że wkrótce uda mu się skończyć płytę. Nie możemy się doczekać, bo przecież tej legendy kochaliśmy słuchać kilka dekad temu. No i chcemy słuchać znowu tej muzyki, w której się lubował, w której był mistrzem. Pewnie to najmłodsze pokolenie też chciałoby takiego Tiesto poznać. To teraz poznajcie Gordo i René Zonnevelda, Loco Loco w Melo.

0: Michael Schulte, The Rehab, Waterfall w Melo Radio. Parę słów o Tomorrowland na pewno, ale po godzinie 11 będziemy mieć dla was mega petardę, mega niespodziankę, mega wydarzenie od nowego tygodnia. Bądźcie razem ze mną, szczegóły już wkrótce. A dosłownie za moment kolejny muzyczny sztosik.
1: A już o 11 zagramy
0: Fast Cars and Superstars.

0: Reklama.
1: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. W Katowicach i Zabrzu. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonym cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Świeżo

0: Od obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
3: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
2: Rossmann.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Bolesławie, w Brico Marche niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
10: Masz to Brico!
11: Urodzinowe hot ceny w Brico Marche. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne Dąb Amber 179. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
14: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
15: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors, Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 204.
16: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone, cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
19: Skoda. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
20: O reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95,1 FM.
21: Siemanko, cześć, dzień dobry, to jest weekendowe Melo w Melo Radio. Oczywiście fajnie, że jesteście razem do 15. Piotr Opoka melduje się ponownie, inni gadają, a my gramy wam już najgorętsze numery tej wiosny. Christian March, Fast Cars and Superstars. Na początek.

Ale Farben, René Miller z numerem Body Talk w Melo Radio. Mowa ciała zdradza czasami, że jesteśmy poddenerwowani, a czasami, że jesteśmy podekscytowani. I ja taki jestem, kiedy myślę sobie o tym, co będzie działo się w tym roku w Kołobrzegu na przełomie lipca i sierpnia. Wtedy Sunrise Festival, a na nim jedna z najgorętszych gwiazd tej edycji, czyli Hardwell, który już teraz u nas w Melo zagra wam Young Again. Jedziecie na Sunrise Festival? Dajcie znać na WhatsAppa.

0: Save My Love, Kygo, Khalid Griffin w Melo Radio. Gorąco się robi za oknami, gorąco też na antenie Melo Radio. Tu cały czas podkręcamy tempo wszędzie tam, gdzie jesteście. No to za chwilę prościutko do was ze studia Melo Radio poleci Arash.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2020. Roku.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

A sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kg. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml.

0: Guilherme, Kaszmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
1: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Tomasz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny. I just
11: wanna feel. Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
12: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Gazda Group. Katowice, ulica Feliksa Bochyńskiego 66.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Czasami trzeba umieć zmierzyć się z rzeczywistością, z życiem. Ja na przykład się mierzę i wiem, że pewnie do Acapulco prędko nie polecę. Tym bardziej cieszę się, że przynajmniej mogę sobie Acapulco posłuchać w Melo Radio. Jason Derulo grał dla was przed momentem w weekendowym Melo. No to dajcie znać, czy chcecie razem z nami wybrać się na Tomorrowland, bo od poniedziałku będziemy mieć dla was bilety i to nie są żarty. To naprawdę się wydarzy. Od najbliższego poniedziałku zapraszamy was do belgijskiego Boom wkrótce. Więcej szczegółów. Don't Want Your Love teraz.

0: Niektórzy tak go kochają, że nawet sobie go tatuują. Alesso z numerem I Like It po godzinie 11, a może bardziej przed 12, my już gotowi do kolejnej godziny, a wy?
1: A już o 12 zagramy
0: Boy You Turn Me.

0: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
5: Bolesławie, w Brico Marche niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
6: Urodzinowe hot ceny w Brico Marche. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Game over.
8: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
9: Blik. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
11: Skoda. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
13: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłyną wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
14: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors, Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 204.

0: pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa, wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
1: Toyota Czajka zaprasza do salonów w Bytomiu i Chorzowie. Toyota-Czajka.pl.
2: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
5: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
4: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
5: Super! Kiedy płyniemy?
6: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
12: Co tam w Carrefourze?
13: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
14: Po reklamie. Meloradio Śląsk na 95,1 FM.
15: Dzień dobry, hej, czołem, Felix Jan, przejmuję stery w Meloradiu. Boy You Turn Me to jest jeden z najgorętszych numerów ostatnich tygodni. No to co, zaczynamy kolejną godzinę weekendowego Melo. Opoka melduje się w studiu Meloradia, dajcie znać, gdzie wy jesteście, czekam przy WhatsAppie.

0: Halo Radio.
1: Padło mi auto na rondzie, ty miło jak film o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
2: Weź już ten płyn, lepiej zostań.

David Guetta, chociaż znam taki numer Just The Way You Are od nieco innego artysty. Dobra, nie będziemy wracać do historii. Lecimy przed siebie i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. A przed nami wakacje. A skoro wakacje, to warto pomyśleć o naszej apce. Pobierzcie ją już teraz na swoje smartfony, żebyście nie polecieli w te dalekie zakątki świata bez nas, bo to będą bardzo smutne wakacje. I nie żebym was straszył. Apkę pobieramy i właśnie tam, gdzie jesteście, ślemy do was kolejne gorące wakacyjne i letnie numery. Summer's Back, Alok. Proszę bardzo.

0: No można się kłócić, który numer jest lepszy, ale Hello to zdecydowanie bardzo ciekawa, przyjemna propozycja od Ebena. To właśnie on przez kilka ostatnich minut was rozgrzewał. Chociaż nie wszędzie rozgrzewki już potrzeba, bo ciepło się zrobiło. Dajcie znać, ile stopni u was. Czekam przy WhatsAppie.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
7: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Madix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
8: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
9: Cześć, siostrzyczko.
10: Gratulacje.
9: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
10: Ania.
9: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
10: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
9: Obiecuję.
11: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
13: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Comarche. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Comarche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
14: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl. Skoda.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
18: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
17: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
18: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
19: Castorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii miała być jedna doniczka,
19: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
0: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
22: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
25: Toyota Czajka zaprasza do salonów w Bytomiu i Chorzowie. Toyota-czajka.pl. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
26: Bo w Media Expert taniej masz.
27: Po reklamie.

0: momencie.
1: Kiss of Disney w Melo Radio w weekendowym Melo. Bajkowo zrobiło się w wielu zakątkach Polski. No nie ma co ukrywać, że centrum najgorętsze, 23-24 stopnie, takie maile, wiadomości na WhatsAppa od was dostaję. Najchłodniej z tego, co widzę, chyba gdzieś w okolicach Półwyspu Helskiego, 17-18 stopni. Dajcie znać, co dzisiaj porabiacie, gdzie jesteście razem z nami. Czekam przy WhatsAppie, a to już kolejny z naszych gorących numerów, które dzisiaj dla was przygotowaliśmy. Candy Night, Jazzy Spritz, proszę.

0: Alessandra Amoroso, Mezzo Rotto, taki zepsuty, ale nie do końca. Podobno w każdym drzemie odrobina dobra, ale jak tego zła jest w nas więcej, to wtedy trzeba zmierzyć się z wymiarem sprawiedliwości. To jest jego dzień, nie wiem czy wiecie. Szczegóły po 13.
1: A już o 13 zagramy
0: Only You, Shouse.

0: Reklama.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Gazda Group. Katowice, ulica Feliksa Bochyńskiego 66.
5: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
6: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
7: Bittersweet.
8: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
14: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
15: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
16: Toyota Czajka zaprasza do salonów w Bytomiu i Chorzowie. Toyota-Czajka.pl.
17: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Tak, 2+1 gratis. Oraz schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej, świeże udo lub podudzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Gwarancja, która trwa i trwa i trwa. Wystarczy, że dokonasz przeglądu w serwisie Renault. Kto lepiej zadba o Twoje Renault niż serwis Renault? Oferta obowiązuje na wszystkie modele Renault z wyłączeniem Renault Master w wersji podwozie. Dotyczy samochodów Renault nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na renault.pl/serwis/gwarancja/odnawialna.
20: Zaprasza serwis Renault Autozięba. Ulica Kościuszki 257 w Katowicach. Telefon 32 20 76 80.
21: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca.
23: 3, 17, 41.
24: Co tak liczysz?
23: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
24: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
0: 15.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 tysięcy złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
24: Bo w Media Expert taniej masz.
25: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
26: Skoda.
27: Po reklamie.

0: Radio Śląsk.
1: Siemanko, 13 wjeżdża na zegarki, u was już za moment Only You i Shaws, a ja chciałbym wiedzieć, gdzie jesteście. Bartek, pozdrawiamy, ty na Mazurach, Kasia w Warszawie, Patrycja z kolei w Zielonej Górze. Dajcie znać, gdzie się podziewacie i co robicie. Czekam przy WhatsAppie. Poka, siema.

bo zapraszamy Was w wiele niezwykłych miejsc na najlepsze wydarzenia muzyki EDM. Poczytajcie o tym w naszych social mediach, śledźcie nas na bieżąco i bądźcie czujni, bo mamy dla Was zaproszenie na Tomorrowland, które już od jutra będą trafiać w Wasze ręce. Spectrum i Florence and the Machine przed Wami.

0: Aluk Khalid, Dive Into Me, jak sobota to tylko do melo, a w melo dzisiaj od 20. Oczywiście dobre melo i najlepsze sety największych gwiazd światowej sceny muzyki elektronicznej. Sprawdźcie line'em i bądźcie z nami wśród nich, między innymi Estate of Trance i Armin Van Buuren, a także The Best of Tomorrowland od 8.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę!
6: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
7: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo, radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
8: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
13: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
14: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
15: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors, Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 204.
16: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
17: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
18: Kastorama!
19: Teoria
12: i praktyka.
19: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
9: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
18: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
9: I to gdzie?
18: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
20: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa, wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
23: Toyota Czajka zaprasza do salonów w Bytomiu i Chorzowie. Toyota-czajka.pl. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

Verse of Trips z numerem Nad wodę, zabierzcie nas nad wodę, prosimy. Ale to nie jest tak, że się wpraszamy, wiecie, po prostu bez żadnego pomysłu na siebie, bo my chcemy, żebyście tam się dobrze bawili, no i żebyśmy mogli dostarczyć wam najlepszą muzykę, gdzie tylko jesteście, najlepszą na ten właśnie piękny weekend. Pobierzcie nas na swoje smartfony, polecamy. To właśnie tam, gdzie będziecie, Zokaria będzie mogła zagrać. Zawsze i wszędzie. Andy Dust, gramy.

0: James Hype z numerem Ferrari. Czymkolwiek, byle dotrzeć do Kołobrzegu na Sunrise Festival 2026. My już wam w tym pomożemy. Pamiętajcie, że to my zabieramy was w tym roku właśnie do Podstrzela, żebyście mogli bawić się między innymi przy muzyce Jamesa Hype'a. Za chwilę wracam.
1: A już o 14 zagramy
0: Gordo Loco Loco.

0: Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
2: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
3: Teatr Rozbark zaprasza na niezwykłe wydarzenie. Premierę kameralną adresowaną dla dzieci i młodzieży, realizowaną w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec. 30 maja, godzina 16. Spektakl Nebulki w wykonaniu kolektywu Hashimotowiksa. Zapraszamy na Wyspę Marzeń w Bytomskim Parku imienia Franciszka Kachla. Szczegóły na teatrrozbark.pl. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

0: patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
1: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnapszygoda.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
8: Toyota Czajka zaprasza do salonów w Bytomiu i Chorzowie. Toyota-czajka.pl.
9: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Comarche. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Comarche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
10: Sesja cię dobija? Kolokwia nie odpuszczają? Czas na reset. Juwenalia w Gliwicach wracają, a wraz z nimi Malik Montana, Natalia Schroeder, Ewelina Lisowska, Zamsone i inni. 28 i 29 maja. Widzimy się pod sceną. Organizator Politechnika Śląska. Partnerzy Dom 100 EU, Mostostal Zabrze, Orlen, Unibep oraz Bumar Łabędy.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
11: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
13: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Renu.
15: Gwarancja, która trwa i trwa i trwa. Wystarczy, że dokonasz przeglądu w serwisie Renault. Kto lepiej zadba o twoje Renault niż serwis Renault? Oferta obowiązuje na wszystkie modele Renault z wyłączeniem Renault Master w wersji podwozie. Dotyczy samochodów Renault nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na renault.pl/serwis/gwarancja-odnawialna.
16: Zaprasza serwis Renault Autozięba. Ulica Kościuszki 257 w Katowicach. Telefon 32 20 76 80.
17: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: No to wjeżdżamy rozpędzeni w kolejną godzinę. Gordo i René Zonneveld, Loco Loco lecą właśnie teraz do Was. Bawcie się dobrze i róbcie tak głośno, jak tylko się da. W końcu jest sobota. Opoka, cześć!

Sprawiedliwości zmierzyć, chociaż to jest właśnie Dzień Wymiaru Sprawiedliwości. Jakby ktoś miał ochotę uczestniczyć w różnych warsztatach, wcielić się w rolę oskarżonego albo świadka, to dużo ciekawych rzeczy w Polsce się dzieje właśnie w instytucjach sprawiedliwości, a na dziedzińcu Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie taki festyn, można by powiedzieć, więc zapraszamy do Warszawy. Young Leosia, Noc Anioła.

Weber, Fivefold Ultra z numerem Talk to You. Ciekawe, czy ktoś z was wczoraj w nocy zwiedzał sądy, bo to była noc sądów. Życzę wszystkim, żebyście w trakcie weekendu nie musieli się z wymiarem sprawiedliwości

0: Beautiful, Anima Georgie w Melo Radio. To jest jeden z moich ulubionych numerów ostatnich miesięcy. Dajcie znać, które wy lubicie najbardziej. Wspierajcie je do 30 Melo Radia na player meloradio.pl. No to co, za chwilę Alibi, Ella Henderson.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Autopromocja.
2: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A, no i byłbym zapomniał.

0: Radik, sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła lato mija, ja niczyja.
1: Konrad Straczek, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama. Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: Ach, to niska cena.
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko ₩49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie $12.99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Sposób na Twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Uwielbiam rysowanie.
11: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub Perfect Match w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
15: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
16: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
17: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
19: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
20: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
21: W
1: wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone, cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Sesja cię dobija? Kolokwia nie odpuszczają? Czas na reset. Juwenalia w Gliwicach wracają, a wraz z nimi Malik Montana, Natalia Schroeder, Ewelina Lisowska, Zamsone i inni. 28 i 29 maja. Widzimy się pod sceną. Organizator Politechnika Śląska. Partnerzy Dom 100 EU, Mostostal Zabrze, Orlen, Unibep oraz Bumar Łabędy.

Co jeśli? Pyta Carla Fernandez. A nic. Jeżeli potkniesz się, to po prostu wstań. Jeżeli stracisz wszystkie pieniądze na weekendowym melanżowaniu, to po prostu odezwij się do nas, bo szybka kasa czeka na was w Meloradio. Wbijacie na meloradio.pl, dajecie znać, na co potrzebujecie, kilka stówek, a my do was oddzwaniamy w nadchodzącym tygodniu i od tak dajemy wam pieniądze. Sprawdźcie, jakie to łatwe. Justin Bieber teraz przed wami, Beauty and the Beat.

0: Naprawdę? Tak zleciało? To ja macham do Was serdecznie i dziękuję za dzisiaj. Za chwilę zmiana za sterami. Young Right Now to jest numer, którym do Was macham i przypominam, że Robin Schulz w ramach Dobrego Melo dzisiaj w nocy. Sprawdźcie line-up na playermeloradio.pl. Do jutra, strzała.
1: A już o 15 zagramy!

0: So can we pretend?
1: Honestly.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
8: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
7: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
9: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
10: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa, wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
11: Toyota Czajka zaprasza do salonów w Bytomiu i Chorzowie. Toyota-czajka.pl. Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
12: Teatr Rozbark zaprasza na niezwykłe wydarzenie. Premierę kameralną adresowaną dla dzieci i młodzieży, realizowaną w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec. 30 maja, godzina 16. Spektakl Nebulki w wykonaniu kolektywu Hashimoto Wixa. Zapraszamy na Wyspę Marzeń w Bytomskim Parku imienia Franciszka Kachla. Szczegóły na teatrrozbark.pl. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
13: Sesja Cię dobija? Kolokwia nie odpuszczają? Czas na reset. Juwenalia w Gliwicach wracają, a wraz z nimi Malik Montana, Natalia Schroeder, Ewelina Lisowska, Zamsone i inni. 28 i 29 maja. Widzimy się pod sceną. Organizator Politechnika Śląska. Partnerzy Dom 100EU, Mostostal Zabrze, Orlen, Unibet oraz Bumar Łabędy.
2: O reklamie.
14: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
15: No trzeba przyznać, że pogodowo ten weekend bardzo nam się udało, a ja do niego dorzucę jeszcze najlepszą muzę. Samfeld i Hejson na początek 15, a ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

To Gibbs, to Mel Radio i to Kwadrans po 15. My podkręcamy tempo i to jest Before przed dobrym Melo, a tymczasem Łatwo Gang znowu.

0: to Kygo w Melo Radio na 26 minut po 15. Dodatkowe 200 bez ruszania się z domu i bez wydawania ani złotówki i bez większego zmęczenia. Jak to zrobić, to zdradzę wam za chwilę. Zagra nam też Lorin.
1: Melo Radio Śląsk.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nasz inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599, czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
2: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
3: O.
2: A nawet kolacji na obiad.
3: Hmm.
2: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Teatr Rosbark zaprasza na niezwykłe wydarzenie. Premierę kameralną adresowaną dla dzieci i młodzieży, realizowaną w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec. 30 maja, godzina 16. Spektakl Nebulki w wykonaniu kolektywu Hashimotowiksa. Zapraszamy na Wyspę Marzeń w Bytomskim Parku imienia Franciszka Kachla. Szczegóły na teatrrozbark.pl. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
8: Sesja Cię dobija? Kolokwia nie odpuszczają? Czas na reset. Juwenalia w Gliwicach wracają, a wraz z nimi Malik Montana, Natalia Schroeder, Ewelina Lisowska, Zamsone i inni. 28 i 29 maja. Widzimy się pod sceną. Organizator Politechnika Śląska. Partnerzy Dom 100 EU, Mostostal Zabrze, Orlen, Unibep oraz Bumar Łabędy.
9: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
10: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
10: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
0: Po reklamie.

Ale to mam moc, DJ Fresh i Rita Ora w Melo Radio na 19 minut przed 16. Pamiętacie ostatni raz, kiedy prosiliście szefa o podwyżkę? Ile się musieliście nastarać, nauzasadniać, żeby potem okazało się, że da wam ale dodatkowe 200 zł? No, w Melo jest dużo prościej, wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i napiszecie, na co potrzebujecie takiego siana, no a potem to już tylko wystarczy mieć telefon pod ręką, żebyście nie przegapili swojej szansy na 200, na truskawki, na randkę albo na coś zupełnie innego już w poniedziałek. Taka szansa, meloradio.pl, tam się zgłaszajcie do naszej zabawy.

0: Roxana Himelowia w Melo. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 16, choć o Stanach ostatnio też głośno za sprawą numeru Miłość jest ślepa, bo przecież Love is Blind się poniosło po całej Polsce. Tak na marginesie, to jutro reunion. Au!
1: A już o 16 zagramy
0: Candy Night. Obiecuję, że więcej au już robił nie będę, poza tym jednym. Po 16 też pobawimy się w Podejmij Wyzwanie, więc już teraz przygotujcie sobie telefony. Punktualnie o 16 gramy, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo.

0: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja.
1: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
2: bakłażan.
0: Rano.

0: Bali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.
9: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
11: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
0: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl, to się opłaca.
14: 3,17,41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8,11,15.
17: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Sesja Cię dobija? Kolokwia nie odpuszczają? Czas na reset. Juwenalia w Gliwicach wracają, a wraz z nimi Malik Montana, Natalia Schroeder, Ewelina Lisowska, Zamsone i inni. 28 i 29 maja. Widzimy się pod sceną. Organizator Politechnika Śląska. Partnerzy Dom 100 EU, Mostostal Zabrze, Orlen, Unibep oraz Bumar Łabędy.
0: O reklamie. Autopromocja. Kiedy inni próbują Ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Melo Radio my dopiero się rozkręcamy.

3-2-1-3-2-1-7-7-7. Kto podejmie wyzwanie w Melo Radio? 3-2-1-3-2-1-7-7-7. Wy już teraz dzwońcie, a ja się witam. Konrad Straczek, zapraszam.

0: wyzwanie. To Melo Radio, to Le Farben, za nami na 14 minut po 16, tak podkręcamy tempo, a teraz też będziemy podejmowali wyzwania, dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Jacek. Siemanko Jacku!
1: Hej, hej!
0: Jak tam sobota u ciebie mija? W dobrym nastroju?
1: W pozytywnym.
0: No przy sobocie chyba inaczej być nie może. Mam nadzieję, że ten pozytywny nastrój też cię będzie podejmował. No właśnie, będzie dopisywał podczas podejmowania wyzwania. Czy ty jesteś gotowy, żeby je w Melo podjąć?
1: Tak.
0: Jacek, cała Polska dzisiaj śledzi łatwo ganga, który jedzie na rowerze przez Polskę, żeby zebrać kasę na leczenie Maxa. 12 milionów potrzeba, łatwo gang na tym rowerze zasuwa. Ja go w ogóle podziwiam, bo ja bym na pewno nie przejechał nawet 100 kilometrów. Ale Jacku, no on na pewno dużo wsparcia potrzebuje i też dużo tego wsparcia ma na trasie. Ja bym chciał, żebyś ty taki doping mi zaprezentował dla łatwo ganga. Wyobraź sobie, że gdzieś on tam jedzie, a twoim zadaniem jest właśnie dodanie mu energii i otuchy.
1: No okej, dobra.
0: No taki okrzyk na przykład dopingujący.
1: Dobra, już mogę zaczynać?
0: No możesz, ja cały czas czekam.
1: Łatwo gang, dawaj do celu. Jak najdalej jeszcze za Gdańsk, no! Dawaj do Łódzki.
0: Tak jest, Jacek. No ja myślę, że z takim dopingiem to on sobie doskonale poradzi. A ty się tak zbierałeś, ale jak dałeś z siebie wszystko, to ja sam myślę, żebym na tym rowerze sobie poradził. No a dla ciebie w takim razie skiety od Melo Radia na rower, albo na jakieś fajne leżingowanie na przykład. No jeszcze możesz kogoś pozdrowić.
1: Całe Melo Radio pozdrawiam.
0: No, to my też w takim razie pozdrawiamy i gramy dalej David Guetta, Alesso i Never Going Home Tonight już teraz.
2: Podejmij wyzwanie.

0: Przed dobrym melo, tak podkręcamy tempo 25 minut po 16, a za chwilę powiem wam o mocno nietypowym trendzie w Ameryce. No wyjątkowo to Amerykanie są mocno w tyle za Polakami. Zagra nam też Doda i Melodia, ta to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
3: Meloradio.
2: Ale proszę uzasadnić.
3: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
2: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
3: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
1: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają...
2: Iga Dudziuk.
3: I Mikołaj Kujawiński.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Miły dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: A co tam w Carrefourze?
5: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
7: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
6: Cały rok. Od zawsze.
7: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
1: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
9: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
9: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
10: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
9: O, pyszna zapiekanka.
10: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
9: To rozumiem.
10: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
11: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
12: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
11: Sprawdź to sam, check it out.
12: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chipsy Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
4: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości
20: wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

Numerem od razu czuć, że lato coraz bliżej. Sigala i Sweet Lovin' w Melo. No, jak lato, to i sezon na truskawki trwa. Okazuje się, że też w Ameryce, gdzie chciałoby się powiedzieć, odkryli Amerykę. No bo TikToka zalały tam filmiki z influencerami, którzy odkryli, uwaga, kompot. No i piją, jak to mówią, wodę z truskawek na poprawę cery. Na truskawki w tym wszystkim jeszcze wyjadają pałeczkami. No i ogólnie wszyscy na tym punkcie oszaleli. No jakiś czas temu nauczyliśmy ich makaronu z truskawkami, teraz kompotu. Co to będzie, jak odkryją bigos i flaki? A to już świeżynka w naszej playce. Kygo, Dante Miński, Heaven on Your Mind. Dajcie głośniej, bo to bardzo dobry numer.

0: Otwarte okno w furce, ten numer. No i to jest sobota i to jest Before przed dobrym Melo. Komodo jeszcze przed 17 na antenie Meloradia, a po 17 powiem wam o tym, jak przeżyć coś niesamowitego w życiu, czego długo nie zapomnicie. No i oczywiście nie zabraknie też najlepszej muzy.
1: A już o 17 zagramy
0: Over You. Ten kawałek punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie z Meloradiem.

0: Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
7: Masz to Brico.
8: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne Dąb Amber 179. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: Teatr Rosbark zaprasza na niezwykłe wydarzenie. Premierę kameralną adresowaną dla dzieci i młodzieży, realizowaną w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec. 30 maja, godzina 16. Spektakl Nebulki w wykonaniu kolektywu Hashimotowiksa. Zapraszamy na Wyspę Marzeń w Bytomskim Parku imienia Franciszka Kachla. Szczegóły na teatrrozbark.pl. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
10: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
11: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na Chibo.pl.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
21: Skoda.
22: Sesja Cię dobija? Kolokwia nie odpuszczają? Czas na reset. Juwenalia w Gliwicach wracają, a wraz z nimi Malik Montana, Natalia Schroeder, Ewelina Lisowska, Zamsone i inni. 28 i 29 maja. Widzimy się pod sceną. Organizator Politechnika Śląska. Partnerzy Dom 100 EU, Mostostal Zabrze, Orlen, Unibet oraz Bumar Łabędy.

Over You na dobry początek, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Ariana Grande, Andy Dust czy Jonathan i Bledka. To za chwilę przed nami. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Remiksik od Davida Guetty w Meloradiu na 14 minut po 17. Nieustająco podkręcamy tempo w biforze przed dobrym melo. Ile razy w swoim życiu mieliście tak, że zrobiliście coś, a potem chcieliście więcej i więcej? No, w tym przypadku będziecie mieli tak do potęgi, albo nawet do sześcianu, albo do czegoś jeszcze większego, bo Tomorrowland to niesamowite doświadczenie i przeżycie, no, którego nigdy nie zapomnicie, a co więcej, możecie to zrobić z Melo. Już w poniedziałek startuje nasza zabawa, dzięki której zabierzemy was na Tomorrowland w Belgii, a tam sami najwięksi: Armin van Buuren, Calvin Harris, Gabi Ponte, James Hype czy Alok. Bądźcie czujni, bo tego nie można przegapić.

0: Sia, Loki, Khalid w Melo, 26 minut po 17. Warto chodzić na koncerty. A dlaczego? No, o tym powiem wam za chwilę. Pewne rzeczy mogą was mocno zaskoczyć. Zagra nam również Infinity.
1: Reklama.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: To niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina.

0: Waniu, tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czyki dałt.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
8: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
8: Super. Kiedy płyniemy?
9: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
11: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
12: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.

Nieustająco podkręcamy tempo w Meloradiu. Paquito u nas jeszcze przed 18. Chcecie długo żyć? No to przynajmniej raz na 2 tygodnie pójdźcie na koncert. Tak przynajmniej twierdzą badani, słuchajcie, z zagranicy, którzy ostatnio stwierdzili, że już 20 minut słuchania muzy na żywo może nasze samopoczucie poprawić o 21%, no i też przy okazji zwiększyć nasze poczucie własnej wartości. Jednym słowem, warto chodzić na koncerty, no i myślę, że wszystkim to też bardzo, bardzo na rękę. No, a jeżeli teraz furki nie prowadzicie, to zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, że jesteście na koncercie. Repeat it, Martin Garrix, Ed Sheeran.

0: Lucky Lucky Colors on Me w Melo jeszcze przed 18:00, to jest before przed dobrym Melo. No, dzisiaj taka pogoda, że myślę, że u niektórych ten before może nawet na dworze się gdzieś rozgrywać i też dobre Melo dzisiaj też może być, na przykład nad wodą.
1: A już o 18:00 zagramy
0: Beauty and the Beat. Patrząc na 30 Melo Radia, to bardzo lubicie ten numer, jego zagramy punktualnie o 18:00, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo, to już za moment.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Teatr Rozbark zaprasza na niezwykłe wydarzenie. Premierę kameralną adresowaną dla dzieci i młodzieży, realizowaną w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec. 30 maja, godzina 16. Spektakl Nebulki w wykonaniu kolektywu Hashimotowiksa. Zapraszamy na Wyspę Marzeń w Bytomskim Parku imienia Franciszka Kachla. Szczegóły na teatrrozbark.pl. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
0: Po reklamie. Melo Radio Śląsk na

Ten numer ma już 14 lat, ale nietypowo wylądował wczoraj na pierwszym miejscu 30 Meloradia, bo taka nostalgia się w was obudziła. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Konrad Traczyk, witajcie.

To już kwadrans po 18, a to Dracula w Melo. Oliver Haldens, Rehab, Sigala, Sonny Fodera czy Wally Lopez chociażby między innymi. To lista tych wszystkich, którzy pojawią się na Sunrise Festival 2026. No lista marzeń, nie da się ukryć, a sam Sunrise już od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu i tam będzie oczywiście bardzo, bardzo gorąco. Także za ich sprawą. Axwell i Ingrosso już teraz przed nami.

0: No przy tym numerze zdecydowanie nie da się usiedzieć spokojnie. Anima, Eliza i Bad Angel, 26 minut po 18. Słuchacie Melo Radia, a to jest Before przed dobrym Melo. Ciepły wieczór, prawie jak latem. No a właśnie, lepsze Melo w plenerze czy pod dachem? Dajcie znać, które i dlaczego na WhatsAppie. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Melo w plenerze czy pod dachem? Czekam na wasze głosówki.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Chciałbym wynająć mieszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
3: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
13: Ach, to niska cena.
14: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
15: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki. Tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
17: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
18: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
19: Rossmann. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
20: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
21: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
22: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
23: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
0: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
24: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.
25: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: ATB nam pięknie podkręca tempo w Melradiu jeszcze przed 19. A chciałem, żeby to wybrzmiało. Lepsze melo w plenerze czy pod dachem? O to was parę chwil temu pytałem. No i Jędrek się między innymi nagrał na WhatsAppie.
1: Latem, wiosną i piękna pogoda, to wiadomo, że plener. Wiadomo, że to wchodzi lepiej. No ale przyjdą to długie wieczory jesienią albo zimą, to wiadomo, że lepiej w klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
0: No, sprawdzałem was i się nie daliście. Wiadomo, że nieważne gdzie, a z kim, no i w jakim stanie się potem wychodzi. A my podkręcamy tempo, to playback.

0: Ryska i Lato, pocałuj mnie w Melo, jeszcze przed 19. Swoją drogą, to jeszcze miesiąc i faktycznie lato będzie, a przecież jeszcze niedawno Sylwestra świętowaliśmy. No, po 19 też sobie oczywiście poświętujemy muzycznie, bo to jest Before przed dobrym Melo.
1: A już o 19 zagramy
0: Good Boys Hathaway. Będzie można potupać nóżką, a może nawet zrobić parę kroków. Punktualnie o 19 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo, dlatego warto zostać z Meloradiem.

0: programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Nie spać, zwiedzać, no i dalej powiedzieć nie mogę, ale zagram wam najlepszą muzę. Good Boys Hathaway na dobre wejście w 19:00. Za chwilę też m.in. Lady Gaga, Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

to Melo, a to Felix Jen i to Kaskada Boy You Turn Me. Są takie rzeczy w życiu, których nigdy się nie zapomina. No i jedną z nich jest zdecydowanie Tomorrowland. Już w poniedziałek startuje nasza zabawa, dzięki której będziecie mogli pojechać do Belgii. No i przeżyć te niesamowite emocje na własnej skórze. Zatem słuchajcie Melo, żeby niczego nie przegapić. No bo warto na żywo usłyszeć Alana Walkera, Mozimena, Lost Frequencies czy Davida Guetta. No ja na samą myśl mam ciary. Już w poniedziałek naprawdę niezła szansa.

0: aż mnie samego kusi trochę pośpiewać, ale oszczędzę wam tego, natomiast wyśpiewajcie śmiało. Oscar McKay w Melo, 26 minut po 19, a za chwilę będzie można sobie zaśpiewać Freed From Desire, to przed nami już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. I have a dream.

0: Reklama. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: O reklamie.

nowej imprezowej perełki nie mogło zabraknąć w dzisiejszej playce w Biforze przed dobrym Melo. Daddy Cool. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 20, a z tego co widzę, to tempo też podkręca łatwo Gang, który po raz kolejny udowadnia, że my Polacy potrafimy się zjednoczyć i mamy wielkie serducha. Tym razem łatwo jedzie przez całą Polskę rowerem, aby uzbierać 12 milionów dla Maxia. No i na liczniku właśnie 8 milionów 700 tysięcy, no więc myślę, że do jutra spokojnie to uzbieramy, a może i szybciej. Wy też możecie się dorzucić, warto pomagać.

0: Gue Rock and Roll w Meloradiu i jeszcze przed 20, tak podkręcamy tempo. No i oczywiście przerywać nie planujemy, bo po 20 też sporo się będzie działo, dlatego warto zostać razem z nami.
1: A już o 20 zagramy
0: The Best of Tomorrowland.
2: Feeling blue without you.

0: Reklama.
1: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
7: Sesja cię dobija? Kolokwia nie odpuszczają? Czas na reset. Juwenalia w Gliwicach wracają, a wraz z nimi Malik Montana, Natalia Schroeder, Ewelina Lisowska, Zamsone i inni. 28 i 29 maja. Widzimy się pod sceną. Organizator Politechnika Śląska. Partnerzy Dom 100 EU, Mostostal Zabrze, Orlen, Unibet oraz Bumar Łabędy.
0: Po reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. The Best of Tomorrowland. Melo Radio.

0: Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Autopromocja. Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: emocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Sesja cię dobija? Kolokwia nie odpuszczają? Czas na reset. Juwenalia w Gliwicach wracają, a wraz z nimi Malik Montana, Natalia Schroeder, Ewelina Lisowska, Zamsone i inni. 28 i 29 maja. Widzimy się pod sceną. Organizator Politechnika Śląska. Partnerzy Dom 100 EU, Mostostal Zabrze, Orlen, Unibet oraz Bumar Łabędy.
0: Po reklamie. Melo Radio Śląsk na 95,6.

Dobry wieczór, witam was, Skytech. Zapraszam na 73. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Masano, Sonego Fodery, D.O.D., Chrisa Lake'a i wielu, wielu innych. A na początek mój najnowszy numer wraz z norweskim duetem Mentum. Numer nazywa się Concrete Jungle i ukaże się w mojej wytwórni Horizon State. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie. Zaczynamy.

słuchacie, this is Skytech. Piękne house'owe brzmienia. James Green i Loka. Tuż przedtem Masano i Abraza. A już za chwilę numer nadchodzący w labelu Steve'a Angelo, Size. Open up your love. James Carter. Dajcie głośniej.

Słuchajcie, this is Skytek. Piękne melodyjne brzmienia od Rosa Quina i Ara, Only You. Tuż przedtem houseowa supergwiazda Sony Fodera i Libianka, Let Me Be In Your Arms. A już za chwilę dalsza część melodyjnych opowieści Al Reese i Jamie Deras, Tonight. Dajcie głośniej.

słuchajcie, this is Skytech. Fantastyczny numer, Creamy Colorowa, Annihilation. Tuż przedtem Rezone, MGE i Michael Chodo z numerem Transition. A już za chwilę troszeczkę oldschoolowych vibe'ów Kryder i Ascension. Dajcie głośniej.

0: Autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15. Kiedy po

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Sesja cię dobija? Kolokwia nie odpuszczają? Czas na reset. Juvenalia w Gliwicach wracają, a wraz z nimi Malik Montana, Natalia Schroeder, Ewelina Lisowska, Zamsone i inni. 28 i 29 maja. Widzimy się pod sceną. Organizator Politechnika Śląska. Partnerzy Dom 100EU, Mostostal Zabrze, Orlen, Unibep oraz Bumar Łabędy.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wybijaj.

Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Dobre Melo w Melo Radio. Melo. Prawdziwe

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty, więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.